PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Mamo, to ja. Paweł. Dziś jest już lepiej. Tylko czasem znowu mi się śnisz.

Czasem mówię, chyba mnie kochałaś aż za bardzo. Może po prostu szukam słów na to, jak bardzo. Miałaś problem z alkoholem, on nie mówi o tobie wszystkiego. Ja pamiętam swoją mamę, chcę, by ludzie też wiedzieli. Nie chcę, żeby twoje życie zamknął opis jego końca. Byłaś ze mną tyle lat, zanim przyszła ta rozłąka. Dzisiaj już jest okej, choć wciąż często o tobie myślę. Mogę cieszyć się tym życiem i za tobą tęsknić.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: To na zegarze. Mamy już prawie szóstą.
1: Stało się w termometrach.
0: Widziałeś to?
1: Powiem szczerze, że jestem zszokowany, bo chwaliliśmy ten październik, on był taki ciepły, gorący. No nie powiem, że dzisiaj będzie jakoś super turbo chłodno, ale jednak
2: ty też to widzisz.
0: No widzę. No,
1: Kielce,
0: tak,
1: proszę państwa.
0: I tu mamy delikatnie poniżej zera, no. Czyli może się okazać, że w Kielcach i w okolicach Kielc dzisiaj rano, a wilgotność duża, trzeba będzie, czekaj, jak to było? Skrobać.
1: Ja
0: zapomniałem, że jak to się mówi.
1: Ale czy to jest pierwszy minus w tym roku?
0: Ty nie, już parę takich...
1: Cały styczeń, cały luty się z nim borykaliśmy. Nie, ale jeżeli chodzi o tę jesień, to jest pierwsza temperatura poniżej zera. Co prawda, na północy, na Helu w tym momencie 10 stopni Celsjusza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, to jak to będzie wyglądało dzisiaj w ciągu dnia? Na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, na południowym Podlasiu i na Kielecczyźnie dominuje zachmurzenie małe. Natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie przeważnie całkowite, czyli skrajności dzisiaj w pogodzie. Miejscami na Pomorzu, w Wielkopolsce i Dolnym Śląsku występują przelotne opady deszczu.
1: A ja powiedziałem, że dzisiaj mimo wszystko będzie ciepło, no bo wynik dwucyfrowy na szczęście. Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna od 10 do 13 stopni Celsjusza, no ale w rejonach podgórskich chłodniej, od 7 do 9.
0: Wiatr słaby, na północy umiarkowany, na południu południowo-zachodni.
1: Sprawdzam ciśnienie, nie jest najgorzej. Na północy 1008, na południu, południowym wschodzie 1018 hektopaskali.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my już mamy prawie 2 minuty po godzinie 6:00. Polski Radio Kierowców. Oczywiście dosiadamy się do waszych samochodów i wspólnie razem zaczynamy ten tydzień, zaczynamy ten poniedziałek.
1: A kuku to my, Patryk Kuniszewicz.
0: A kuku to ja, Kuba Marcinowicz.
1: I mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: Bo przestaje nas słuchać. Nie nudź. Nie nudź.
1: No poczekaj, ty zaczniesz. Słuchajcie, po ósmej, to się wyrówna.
0: Ja wam powiem tak, niesłychana rzecz się wydarzyła, bo mamy pozdrowienia od Direksa.
1: Tak jest.
0: No bo dopiero co powiedzieliśmy głośno, dzień dobry. I teraz Direks pisze, nie zapominajcie, że są ludzie, którzy mają jeszcze niedzielę i też muszą pracować, ale przynajmniej mają radio, na którym można polegać, jak nas zawiszy. Pozdrawia nas z Oregonu, sprawdziłem. 21:10 w niedzielę jest w Oregonie.
1: Daj spokój, to się porobiło, nie?
0: Direks, ty masz jeszcze wczoraj.
1: Ale to zobacz, jak to pokazuje, jak my pędzimy. Czyli jednak ta teoria o tym, że jednak to kula, to się trzyma.
0: Nie, nie. No. My mieliśmy gonić Zachód. My już go przegoniliśmy. My już mamy poniedziałek, oni mają jeszcze niedzielę. A razem z nami Emilia Kleszczewska.
2: No ale oni chociaż mają weekend jeszcze. Dzień dobry.
1: Jeszcze, no. Ale to powiemy tym, którzy mają jeszcze niedzielę, że jest naprawdę super ten poniedziałek. Naprawdę warto w niego wejść, więc
0: poczekajcie, do was też dojdzie.
1: Naprawdę. Bardzo fajnie się zaczyna ten poniedziałek i u was też się tak stanie. I będzie bardzo dobrze. 10 minut po godzinie 6. My mamy dla was co 20 minut najświeższe informacje drogowe. Emilia dziś odpowiadać będzie właśnie za informowanie was o tym, co dzieje się być może przed wami.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jak ten poniedziałek zaczyna się u nas w Europie, w Polsce? Chwilę przed, już po szóstej, przepraszam, nie ma żadnych informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o utrudnieniach na autostradach, trasach ekspresowych. No i na ten moment spokojnie jest też na drogach krajowych, chociaż większy ruch oczywiście widzimy już w Warszawie, na pewno na trasie S8. Tam ten poranny szczyt komunikacyjny ruszył. Natomiast na kierowców dzisiaj czeka sporo prac drogowych i takie niewielkie spowolnienia związane właśnie z remontami są już teraz na Zakopiance, w Libertowie, przed samym Krakowem. Podobnie jest na autostradowej jedynce między Bytomiem i Pyrzowicami, no i na S1, czyli na odcinku Żywiec-Węgierska Górka. No a od 7 drogowcy pojawią się też na S5 w Kujawsko-Pomorskim, między węzłami Szubin Północ i zjazdem do Szubina. Trzeba zwolnić dzisiaj do 30 km/h, chociaż tam prace służb będą trwały jeszcze do środy. Ponadto trwa kontynuacja prac na autostradowej 18 w Lubuskiem, między Żarami Południe i Iłową. Kierowcy tam muszą zwolnić do 80. Na miejscu jest wymieniana dylatacja. To teraz jeszcze województwo świętokrzyskie i dwa odcinki trasy S7. Podchojny Jędrzejów i Jędrzejów-Świątniki. Tam zajęty jest zarówno prawy pas ruchu, jak i ten włączenia czy wyłączenia. No i tam trzeba zwolnić do 70 km/h. A my przez cały dzień czekamy również na informacje od was z tych głównych tras, ale też z dróg krajowych czy wojewódzkich. No i takie wiadomości głosowo można wysyłać pod numerem telefonu 22 513 11 11, ale zawsze zachęcamy was przede wszystkim do tego, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Ale widzisz, to okazuje się, że nie tylko my jesteśmy zaskoczeni tym, że u nas poniedziałek, a u niektórych niedziela. Już poniedziałek? Jak to leci? Dajcie spokój. Zatem jedziemy. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Patryku.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Emilio.
3: Dzień dobry.
1: No i wszystkim państwu szerokości Marek z Warszawy, jak zwykle o poranku pozdrawia.
2: To jeszcze mamy pozdrowienia z okolic Würzburga. To w Niemczech. I tam jest 7 stopni. Zimno napisane. Dzień dobry. No to my też się kłaniamy i miłego dnia wam życzymy.
1: I u nas też 7.

0: 21 minut po szóstej. Bo mnie to kombi. Mnie tak zmyliło, no co.
1: Ty i muzyka. Co ty miałeś w ogóle z muzyki?
0: Wiesz co? No dobrze było.
1: Tak, dobrze było. A byłeś bardzo w chórze szkolnym?
0: Było. Nie było chóru szkolnego.
1: Jak to
0: wiesz?
1: Nie, jak ty, jak jesteś młodszy ode mnie, już za moich czasów były chóry szkolne.
0: Nie było.
1: Ja sam byłem w chórze.
0: No
1: śpiewałem.
0: Ty to nie, no ty to oczywiście. Dla ciebie został ten chór stworzony.
1: Ale
0: przecież
1: mnie wyrzucili.
0: Wyrzucicie z chóru?
1: Tak, pani przyszła. Pani przyszła i powiedziała tak, to było chyba już w szóstej klasie, albo w siódmej, nie pamiętam, w szóstej, tak. Patryku, mam dla ciebie złą wiadomość, znaczy to jest dobra wiadomość dla ciebie, przechodzisz mutację, musisz opuścić chór.
0: To jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich słuchaczy i dla wszystkich, którzy będą przychodzić na nasze koncerty.
1: Ty się nie śmiej, bo się zniechęciłem do śpiewania, no.
0: No.
1: A wiesz, co by było dzisiaj?
0: Co by było dzisiaj?
1: Sopot. Opole.
0: Ale co byś tam niby robił?
1: Mikrofon mnie lubi.
0: No to może się podawać, nie ma problemu.
1: Śpiewałbym. A wiesz, że śpiewać każdy może.
0: No, niestety tak. No, to
1: mnie właśnie niestety, słyszę, jak ty to robisz.
0: No właśnie.
1: I mam nadzieję, że tak wam się ten poniedziałek rozpoczyna. Miło i przyjemnie.
0: Oby tak właśnie było, więc robimy wszystko, żeby tak się stało. Jak to dzisiaj wygląda u was, pamiętajcie o naszej aplikacji. Na wiele sposobów można się z nami skontaktować i powiedzieć nam dzień dobry, powiedzieć światu, co u was słychać, jak wygląda dzisiaj wasza trasa, jak wygląda wasza droga. Chociażby można napisać w aplikacji w wersji tekstowej, ale też można się nagrywać.
1: Można.

0: I te
1: czekamy na to. Jak śpiewajcie nam z rana.
0: W ogóle chór byśmy razem otworzyli.
2: Jeżeli ktoś chce śpiewająco przywitać się z innymi, z nami, ze swoimi znajomymi, no to czekamy w aplikacji. Jest taka możliwość, ma się na to minutę. A proszę bardzo, co ja czytam od Michała z Kangura?
0: No co?
2: On też muzycznie ten poniedziałek rozpoczyna, bo weekend był udany. Było koncertowo i co? I były szczyle.
0: Co, przepraszam,
2: szczyle
0: był? Taki zespół szczyle.
2: Tak.
0: Okej, okay, dobra.
2: O kolejnym zespole nie wspomnę, ale był też Nocny Kochanek.
0: Okej, okay, ale to się jakoś dziwnie wszystko nazwami klei ze sobą.
2: Bardzo. Tak, nazwy ciekawe, pisze Michał. Dziś jadę na Kraków, ale jutro powoli zaczynam serwisy na Podkarpaciu. U nas w okolicach Wieliczki 6 stopni Celsjusza. W Krakowie jest nowy prezydent. Ciekawe, czy coś zrobi z korkownicą i tą całą siecią niewydolnych
0: dróg.
2: Pozdrawiam, alleluja i do przodu, Michał z Kangura. No tak! Już jest po wyborach.
0: No, można obiecywać wszystko przed wyborami, a po wyborach to się dopiero zobaczy.
2: To my przyjrzymy się dzisiejszym korkom. Zobaczymy.
0: Ale przede wszystkim także czekamy na wasze głosy do naszego castingu. Gdyby ktoś się chciał wstąpić do naszego chóru, to zapraszamy. Wokalnie można nagrywać. A my
2: jest
0: to ocenimy.
2: Duet.
0: Mam talent, zrobimy.
2: Będzie trio, będzie kwartet. Słuchajcie, cały zespół dzisiaj powołany.
0: Będzie.

0: mamy na zegarze
1: 6:30. No, to dobrze, to się wszystko dobrze zgadza.
2: I na przykład niektórzy zatrzymują się na kawę. Właśnie. Damian z Mercedesa pozdrawiam i jego dnia szerokości życzę i pisze, że u niego akurat krótka przerwa na kawę. Dzisiaj trasa Gdańsk-Kołobrzeg, Kołobrzeg-Bydgoszcz na S6 na wysokości Lęborka 9 stopni Celsjusza.
1: A to jeszcze prześledzimy tę trasę później, co? Z ogromną przyjemnością. A na razie Emilia i wiadomości drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: No i mamy koreczek. Przed Wrocławiem to remontowany odcinek. Spokojnie, nic tam się nie dzieje więcej. Chodzi o A8. Przed samym wjazdem na węzeł Wrocław Północ. No i ten korek już ma prawie 6 km, także warto zjechać. Na przykład do Wrocławia od tej północnej strony możecie wjechać S5, czyli na przykład jeżeli jedziecie z Leszna, no i z S8 też można zjechać właśnie na trasę S5, no albo wjedziecie też od Wrocławia bardziej od tej wschodniej strony, czyli drogą wojewódzką numer 372. To właśnie Dolny Śląsk, chociaż sporo się też już dzieje na Mazowszu. Tak jak mówiłam 20 minut temu, spory ruch jest na trasie S8. No i właśnie tak jak zawsze na moście Grota Roweckiego i akurat teraz o poranku korek jest głównie, jeżeli wyjeżdżacie z Marek i próbujecie dostać się do centrum Warszawy, chociaż w drugą stronę jedzie się naprawdę bardzo dobrze. Akurat do Wyszkowa nie ma większych problemów z przejazdem. No i jeszcze dojazdówka do Warszawki. Warszawy. Droga Krajowa numer 7. Może być Warszawka. Przez Łomianki na pewno wjeżdża się troszeczkę dłużej, także tutaj kilka minut więcej trzeba sobie doliczyć. No to była Warszawka, to Krakówek. Co się dzieje w Krakowie? Autostradowa czwórka, obwodnica miasta. Wolniej na pewno jedziecie od węzła Kraków Południe do Kryspinowa, czyli dalej w trasie do Katowic. To Małopolska. Jeszcze na koniec tylko Poznań. Przypominamy, że tam trwają prace drogowe na trasie S5 Kostrzyn-Krzyżowniki. W obu kierunkach mamy te spore utrudnienia, czyli właśnie przed Poznaniem i w trasie do Grudziądza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To 28 minut jeszcze zostało nam do godziny 7.
2: Tej pani cofamy wizę.
1: Z Warszawki już nie.
4: Nie z Warszawki.
2: Jak Warszawka, to

0: już nie wjeżdża.
1: Paszport masz?
2: Mam paszport, no nawet wyrobiłam miesiąc temu.
1: Masowo jak jedziesz, tak? Z ósemką, to mniej więcej w nadarzeniu są rogatki.
2: Tak, z ósemeczką
1: tak
2: jadę.
1: Tak. I tam masz, zawróć.
2: Do mojego Tomaszówka.
0: Zobacz, czy tam ktoś ci kartki nie wyrwał z tego paszportu. Zobacz to koniecznie.
2: No tak jest.
0: Ładnie. Co tam u was słychać? Czekamy na informacje. Można pisać, można się nagrywać w naszej aplikacji Polskiego Radia.

0: To 20 minut jeszcze. Do godziny 7 nam zostało. Dzień dobry, ekipa. Kuku, czekam na was od 3. No już zdążyłem dojechać do Torunia, jadąc dzisiaj do Gdańska i Bydgoszczy. Na A1 spokojnie, przelotny deszcz i 9 stopni na termometrze. Pozdrawiam nasz słuchacz.
1: Tak. Ale to trzeba było dzwonić. Skoro ty od 3 czekasz na nas, to a skąd my mogliśmy wiedzieć?
0: Dokładnie. Tak.
1: Dzwonić, budzić.
0: Ja bym wcześniej wstał.
1: Za uszy wyciągać, ale fajnie, że już jedziemy razem z nami, tobie życzymy szerokości, przyczepności, no i jedna trasa nam uciekła.
0: No właśnie, Gdańsk-Kołobrzeg, Kołobrzeg-Bydgoszcz.
1: To może najpierw Gdańsk-Kołobrzeg.
0: Proszę.
1: Dlaczego nic nie wspomniałem? Bo nic tam się nie dzieje.
0: A, czyli cisza, spokój.
1: Ludzie, jak się wskoczy na S6, to się jedzie, jedzie, jedzie do samego Kołobrzegu, więc szerokości, przyczepności życzymy w obie strony.
0: Dobra, a Kołobrzeg-Bydgoszcz? A tu już sprawa się może skomplikować.
1: Ale to już? Naprawdę? I
2: no
1: będzie
2: nie.
1: Teleport?
2: Nie, może być
1: męczy
2: później.
1: Buła. No nie, też nic złego się nie dzieje. Na Krajowej 25 naprawdę czyściutko, spokojnie, szerokości wszystkim.
0: Co jeszcze u was? Dzień dobry.
3: Dobry, drogie radio Perka. Pozdrawiam w ten poniedziałkowy poranek całą redakcję i wszystkich kierowców. Dzień dobry. Adam z Luksemburga w drodze do pracy.
0: Pięknie. I to jest przykład, że można dobrze zacząć poniedziałek.
1: Z uśmiechem.
0: Tak.
1: Nawet jadąc do pracy.
0: I jakoś jest lepiej, jakoś pozytywnie, jakoś tak więcej siły, z taką werwą.
1: Czy wy też dzisiaj w dobrym humorze, w dobrym nastroju, tacy naładowani energią po weekendzie?
0: A podzielcie się wrażeniami z dzisiejszego startującego właśnie poniedziałku. Można tekstowo, można głosowo, można w aplikacji, można telefonicznie. Numer telefonu pan
1: 22 przypomni. 513 11 11.

0: jest coś tutaj takiego, że jak się stoi za sterami, to jakoś się lepiej śpiewa, nie? Nie masz takiego wrażenia? Tak. Jakby też tego nie odczułeś, prawda? Jest coś takiego, że...
1: Z boku się mniej śpiewa, a tam chce się więcej.
0: To zamienimy się po godzinie 8 i zobaczycie, czy to się faktycznie potwierdzi. Tu jakoś tak jest przyjemniej wokalnie, a tam już trochę gorzej. Mówimy o naszym stole, który jest w formie prostokąta i czasami Patryk stoi po mojej lewej stronie, a czasami po mojej prawej stronie, zależnie od tego, kto realizuje. O, to tak.
1: To co umiem o tobie powiedzieć? Czasami jesteś po lewej, a
0: możesz
1: teraz
0: powiedzieć,
1: mam ci po prawej.
0: A weź se powiedz o mnie też.
1: Dobrze, słuchajcie, sprawy są ważne. Witam, chciałbym się dowiedzieć, czy przejście graniczne w Zwardoniu jest już otwarte dla samochodów ciężarowych. Dziękuję i pozdrawiam. No i tak właśnie przeglądam sobie informacje od służb i z tego, co widzę, to pojazdy ciężarowe, ale do DMC 7,5 tony. Tutaj obowiązuje, przepraszam, powyżej obowiązuje całkowity zakaz tranzytu przez ten odcinek, a do 7,5 tony przejazd jest możliwy, ale ruch odbywa się wyznaczonymi objazdami. Taką mamy w tym momencie informację, a przy okazji tego przejścia to widzę, że wszystko gładko na bieżąco powinno iść. Gorzej jest w okolicach Węgierskiej Górki, bo tutaj na S1 w kierunku właśnie z Zwardonia niestety, ale mamy korek.
0: No i mamy też 10 minut do godziny 7.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zarówno dobre i złe wiadomości, ale są one z trasy 19, drogi krajowej numer 19 na Podlasiu. W Sokółce było zdarzenie drogowe, zdarzyły się dwa samochody osobowe. To ta zła informacja, ale dobra jest taka, że służbom szybko udało się właśnie uporać z tym utrudnieniem na drodze krajowej numer 19. Droga była całkowicie zablokowana w obu kierunkach od godziny 5.30, czyli odcinek Sokółka-Białystok, ale teraz już na tym 19 kilometrze możecie na spokojnie jechać. No i patrzymy też cały czas, co się dzieje na mapach. Nie zmienia się sytuacja na pewno przed Wrocławiem na autostradowej 8 oraz na trasie S5 i widzimy, że właśnie już teraz na pewno tą S5, no nie warto może wjechać do Wrocławia, zmieniać autostradowej 8 na trasę S5 i też wcześniej mówiłam, że możecie ten korek pokonać na przykład przez drogę wojewódzką numer 372, ale tutaj też ruch jest coraz większy przez Psie Pole. To o Wrocławiu, przypomnę raz jeszcze, chociaż ruch rośnie też w Warszawie. Na trasie S8 za Markami zwalniają kierowcy i tak jest, no, praktycznie do mostu Grota Roweckiego. Tam się kończy ten korek, czyli do centrum, jeżeli próbujecie dojechać właśnie trasą S8. A co się dzieje na węźle Konotopa? S2 z S8. Tutaj widzimy, że jest zdarzenie drogowe. Tak przynajmniej informują nasi kierowcy chwilę przed godziną 7. Czekamy na więcej informacji albo od Was, 22 513 11 11 to nasz numer, no albo od służb. To jeszcze szybko zaglądamy, co się dzieje na Pomorzu, bo większy ruch jest na pewno na trasie S7, czyli za samym węzłem Gdańsk Południe i to właśnie korek, który prowadzi Was do węzła Gdańsk Port. Na razie jeszcze też nie wiemy, co tam się dzieje, ale widzimy, że ruch rośnie i też na mapach pojawia się informacja o tym, że mamy kolejne zdarzenie drogowe. To jeszcze raz powtórzę numer telefonu 22 513 11 11. Czekamy na Wasze wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my już za chwilę czekać będziemy na Was, bo przecież po godzinie 7 tablice rejestracyjne wystartują. 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Za każdą tablicę płacimy stóweczkę, czyli razem 3 stóweczki do zgarnięcia.
1: Ale to po 7, a za 7 minut program za pogody.

0: Na zegarze punktualnie 7. Czy coś zmieniło się na termometrach?
1: Oczywiście, że
0: oczywiście, tak.
2: Już nie ma minusa.
1: Nie ma, spokojnie. No, bo ale to było tak, że były 0,3 poniżej zera, teraz są 0,2 powyżej zera, ale dalej w Kielcach najchłodniej okolice zera, najcieplej na Helu 10,5.
0: Tak czy siak.
1: Skali Beauforta.
0: Zimno jak w Kieleckim.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A cóż czeka nas dzisiaj? W poniedziałek, 12 dzień października i zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. No tylko rano na południowym wschodzie oraz pod wieczór na zachodzie i na południowym zachodzie tutaj będą rozpogodzenia, a tak to szczelnie przykryci będziemy chmurami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również lokalnie mogą występować burze. W Karpatach powyżej 1500 metrów nad poziomem morza opady śniegu. No i miejscami suma opadów do około 10 litrów wody na metr kwadratowy, tam gdzie deszcz oczywiście.
1: Pamiętasz naszą wyprawę motocyklową sprzed 2 tygodni?
0: Proszę pana, tej wyprawy nie da się zapomnieć.
1: Pamiętasz, jak kosili przy nas kukurydzę?
0: No w jednym punkcie, tak to...
1: Nieważne, nie ma się co dziwić, kukurydzę już koszą, za chwilę pójdziemy na groby, zobaczysz, zima za pasem. Ale póki co, dzisiaj jeszcze od 10 do 13 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, a miejscami w rejonach podgórskich ma być chłodniej od 7 do 9 stopni.
0: Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni wysoko w Sudetach, w porywach do 60 km na godzinę.
1: Ciśnienie na północy 1009, na południu 1018 hektopaskali.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A swoją drogą, to jak zacząłeś temat kukurydzy.
1: To?
0: Nie, to się po prostu dziwię, czemu tak wielu rolników nie zdecydowało się na ścięcie kukurydzy, bo na wielu polach ta kukurydza jeszcze jest, już taka żółta, uschnięta, jeszcze stoi. Dziwne.
1: A ty myślisz, że to się z kosą biega?
0: No nie, no z kombajnem.
1: No, a kombajn to na co jest?
0: A, dobra, przepraszam.
1: A widziałeś ceny?
0: A, to widziałem.
1: Znowu idą w górę.
0: A, no to już wszystko jest jasne.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: Błagać też można o to, żeby korków nie było i żeby płynnie i bezproblemowo dojechać do pracy, prawda?
1: No to trzeba wyjechać wcześniej.
0: No właśnie.
1: Proszę bardzo, weekend minął szybciej niż dobre kawałki na antenie, ale na szczęście od rana już w drodze do pracy, a potem w samej pracy humor od razu lepszy. Z takim radiem i taką ekipą prowadzących nawet poniedziałek da się polubić. Dzięki, że umilacie człowiekowi te godziny, sprawiacie, że praca jakoś mniej boli. Paweł Ski.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy cię, Pawle, no i mamy dla was najświeższe informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Wiemy, co dzieje się na S8 w Warszawie. Chodzi o węzeł Konotopa do węzła Warszawa Zachód. Tam zdarzyły się dwa samochody osobowe. Na szczęście to tylko kolizja, tyle wiemy na ten moment, ale zablokowany został lewy pas ruchu na jezdni w kierunku Białego Stoku. I tak jest od godziny 7 właśnie, czyli od kilkunastu minut. Natomiast jeżeli chodzi o Warszawę, to nie wszystko. Też S8, tak jak wcześniej mówiłam, korkuje nam się na wysokości mostu Grota Roweckiego, no i tam też kierowcy zgłaszają zdarzenie drogowe. No i to dalej nie wszystko, bo przypominamy, że droga krajowa numer 7 też nie wygląda najlepiej, czyli wjazd od strony Łomianek do centrum Warszawy. A jeżeli chodzi o Wrocław, to jest coraz większy korek na tej ekspresowej 8. To wiadomość dla wszystkich, którzy do Wrocławia próbują wjechać od strony Oleśnicy. No ale właśnie nie ominiecie za bardzo tego korka tymi głównymi trasami na pewno, bo trasa S5 na wysokości miejscowości Kreniczno też jest już zakorkowana. Tam trwają prace drogowe. To chyba te dwa największe korki, jeżeli chodzi o całą Polskę. Tak chwilę po godzinie 7, chociaż większy ruch jest cały czas też w Krakowie. Od węzła Kraków Południe do Kryspinowa, czyli przypomnę raz jeszcze w trasie do Katowic. A jak wygląda sytuacja w Katowicach? No na pewno już ustawia się więcej aut na wysokości węzła w Brzęczkowicach, czyli przed dojazdem do centrum Katowic, oraz spory korek na S86. To informacja dla tych, którzy do Katowic próbują dojechać od strony Dąbrowy Górniczej czy Sosnowca. Cały czas czekamy na wasze wiadomości. 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A wy pewnie czekacie na tablice rejestracyjne i na nasz konkurs, a przede wszystkim na szansę, żeby zdobyć 300 zł.
1: To już za moment szczegóły, a tymczasem Artur z CHR Plus pisze o Krajowej Dziesiątce. Witam słuchaczy PRK oraz prowadzących. No na Krajowej Dziesiątce na 266 km awaria auta osobowego na przebudowywanym odcinku drogi w stronę Torunia. No i korkuje się, a relacja z ostatniej chwili jest taka, że korek jest naprawdę duży. Everybody get up.

0: 20 minut, już po godzinie 7.
1: Kolejny pozytywny sygnał, tym razem ze wschodu Polski. Chociaż o wschodzie słońca też będzie. Kadas pisze: dzień dobry, powitać. Na Polesiu nad Bugiem 5,5 stopnia Celsjusza. Piękne słońce, niebo błękitne. Miłego dnia życzę.
0: Pięknie, a teraz mamy dla was coś jeszcze piękniejszego.
2: Konkurs.
0: Z nagrodami, rzecz jasna, i to nie byle jakimi, bo poza szacunkiem, poza wieczną chwałą, poza owacją na stojąco, poza talonem na pozdrowienia jest jeszcze coś, czyli 300 zł.
1: A dokładnie voucher na 300 zł, bo my za każdą rejestrację i propozycję dajemy wam oczywiście stówkę. Są trzy rejestracje, trzy razy odgadniecie i 300 wy macie właśnie na voucherze do goracing.pl. To ja teraz powiem jeszcze numer telefonu.
0: Proszę bardzo.
1: 22 139 29 29. 22 139 29 29. No to czekamy w takim razie na telefon od was. No i kto się do nas dodzwoni? 22 139 29 29. Halo, halo.
0: Halo, a to poczekaj, to dwójeczka.
1: Halo, halo.
0: Już, halo, dzień dobry.
1: Słyszymy się?
3: Tak jest.
0: No cześć, i jak masz na imię?
3: Cześć, Adam.
0: Adam, cześć Adamie, witamy cię na antenie Polskiego Radia Kierowców. Fajnie, że się do nas dodzwoniłeś. Adam, ty pracujesz, odpoczywasz, czy przedłużasz weekend?
3: Pracuję, pracuję.
0: A możesz zdradzić, czym się zajmujesz?
3: A, jeżdżę tam w sklepach.
0: Czyli jeżdżonko jest, dobra, właśnie o to mi chodziło.
1: Już dzisiaj jesteś w trasie, czy jeszcze ta poranna kawa, jeszcze nie wyruszyłeś w trasę?
3: Na chwilę wyruszę.
1: No dobrze, to mam nadzieję, że zdążymy jeszcze z trzema tablicami dla ciebie. Proszę, nie rozłączaj się, a wy już wiecie, że dzisiaj Adamowi proponujecie tablice rejestracyjne.

0: 130 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli u was na trasie pojawiły się jakieś utrudnienia, to też czekam na sygnał od was. Dajcie znać w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i niestety pojawiła się pierwsza informacja o wypadku. Droga krajowa numer 43, chodzi tutaj o Śląsk i o odcinek Rudniki-Krzepice. 23 kilometr właśnie na Śląsku. Tam było zderzenie dwóch samochodów osobowych. No i właśnie wiemy, że jedna osoba w tym wypadku została ranna. Na ten moment prowadzeni jesteście jednym pasem naprzemiennie w obu kierunkach, czyli właśnie do miejscowości Rudniki i do miejscowości Krzepice. To utrudnienie powinno zakończyć się do godziny 9. Na razie droga krajowa numer 43 zajęta jest właśnie przez służby. I przypominamy, że S8 w Warszawie między węzłami Konotopa i węzłem Warszawa Zachód, tam właśnie też są utrudnienia po kolizji dwóch samochodów osobowych, ale na szczęście tam nie ma rannych osób, natomiast od godziny ponad zablokowany jest lewy pas na jezdni w kierunku Białego Stoku. Jeżeli chodzi o informacje z map, to też kierowcy podają, że jest zdarzenie drogowe na trasie S7 i to wiadomość dla wszystkich, którzy jadą na przykład do Gdańska i próbują wjechać od węzła Gdańsk Port czy od węzła Gdańsk Południe. Ten korek ma mniej więcej 4 km, no i rzeczywiście jest tam dość ciasno. Jeżeli chodzi o te największe utrudnienia po godzinie 7, to na pewno trasa S8 tutaj naprawdę jest bardzo ciasno w Warszawie. Od Marek do mostu Grota Roweckiego, ale też i dalej. Na początku mieliśmy te utrudnienia głównie w kierunku centrum miasta, ale teraz widzimy, że ruch też rośnie w drugą stronę, czyli jeżeli próbujecie przez Warszawę dojechać na przykład do Białego Stoku. To nie wszystko w Warszawie, bo korkuje nam się węzeł Konotopa, czyli łącznica S8 z trasą S2, gdzie również mamy zdarzenie drogowe, o czym mówiliśmy już wcześniej, i większy ruch jest na wysokości lotniska Chopina, to trasa S2 i utrudnienia są w obu kierunkach, czyli w trasie do Pruszkowa i w kierunku Siedlec.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tablice płyną, płyną w aplikacji. Jest ich coraz więcej i to propozycje do naszego konkursu.
1: To propozycje dla Adama. Jeżeli macie jeszcze jakąś, którą uważacie za arcytrudną, to dajcie znać. Czekamy w aplikacji PRK.

0: 20 minut jeszcze do godziny 8. To znak oczywiście, że jak zwykle po godzinie 7 mamy dla was
1: konkurs.
2: A w nim 300, nagroda i oczywiście możliwość jazdy czym tylko chcecie.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu GoRacing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: Czyli nagroda nie byle jaka, można spełnić swoje motoryzacyjne marzenia. Adam, dzień dobry Adamie, po raz drugi dzisiaj.
3: Dzień dobry.
0: Opowiadaj, jakie ty masz marzenia motoryzacyjne. Jest coś, co chciałbyś przetestować, spróbować, poczuć?
3: Jakimś off-roadem chyba.
0: O, czyli off-roadowo. Jest taka opcja i na bardzo dużych kołach, i na zwykłych kołach. Ja z tego, co widziałem, to tam nawet i monster truckiem można sobie pojeździć po innych samochodach.
2: Chociaż wiesz, fajnie jest na przykład na dwóch kołach. Masz kategorię A, prawo jazdy?
3: Nie, jeszcze nie.
2: O, i to jest wyzwanie na przyszły rok. My cię będziemy bardzo gorąco zachęcać, ale wcześniej powalczysz o 300 i to nie będą tablice motocyklowe, czyli takie małe, tylko normalne, regularne, samochodowe.
0: Tak jest. I mamy je 3. Za każdą tablicę płacimy ci 100 zł. Zadanie jest dość proste, chociaż bywa różnie. My podajemy ci 3 pierwsze litery, a ty musisz odpowiedzieć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, czyli który z urzędów wydał daną tablicę rejestracyjną. Czy jesteś gotowy, czy możemy zaczynać?
3: Tak, tak.
0: No to proszę bardzo.
2: Ja mam propozycję od Ani. Nie jest ona łatwa. To jest FNW, czyli Felix Natalia Wiesław. Felix Natalia Wiesław. Co to za powiat?
3: Felix Natalia.
0: FNW. FNW.
2: Nie mają tam cukru, mają tam co innego.
3: A, sól, nowo.
0: Nowa
2: Solski, no. Tak jest, Nowa Sól.
0: Dobrze, to ja też mam tablicę ciekawą, myślę, że chociaż wcale taka łatwa nie jest. DZG. DZG.
3: To Zgorzelec chyba.
0: Od razu, no powiat zgorzelecki, oczywiście, że tak.
2: No dobra.
0: Czyli 200 zł już jest na twoim koncie.
2: To uwaga, uwaga, bo Grzesiek z BMW powiedział coś lekkiego dla Adama. PKS. Patryk Konstanty Sylwester. PKS. Kiedyś się jeździło PKS-em, pamiętacie? Dzisiaj każdy już ma prawie samochód.
3: To będzie powiat kościański.
2: I to jest dobra odpowiedź! 300, brawa dla ciebie!
3: Bardzo dziękuję.
2: Nie, no fajnie ci poszło, szybko, sprawnie.
0: Błyskawica. Lekkie zawahanie, chwila na potwierdzenie informacji w głowie i bam, bam, bam. Po prostu super, 300 zgarnięte.
2: I skoro brawa wybrzmiały, to teraz jeszcze możesz pozdrowić kogo tylko chcesz?
3: Przyjaciół z Warszawy.
0: Dzięki.
2: A to nie, a nie to twoich wiesz, przyjaciół, a to sorry, już myślałem, że może o nas chodzi.
3: Też chodzi o was.
0: A, dziękujemy. To bardzo dziękujemy, bardzo jest nam miło. Czy ktoś jeszcze dołączy do tego zacnego grona, jeśli chodzi o pozdrowienia?
3: Dominik.
0: Dobra, i pięknie, pozdrawiamy Dominika. No dobrze, to teraz tak.
2: Szacun, chwała.
0: Ale co tak skracasz? No to są ważne rzeczy, to musi wybrzmieć.
2: Chcę, żeby tydzień szybciej przeleciał.
0: Wieczna chwała i sława, to jest jedna z nagród. Do tego jeszcze szacun na dzielni w miejscu pracy.

0: Także w miejscu rekreacji wędruje do ciebie.
1: Adam się do roboty spieszy.
0: No dobra, to jeszcze powiedz.
1: Adamie, do pracy się będziesz spieszył.
0: Dokładnie.
1: Miłego dnia ci życzymy.
2: Również.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, gratulujemy zwycięstwa.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: 7:50 na zegarze.
1: Ja wiem, że niektórzy teraz prowadzą auto, więc do was to nie będzie informacja.
2: No.
1: Wy patrzcie przed siebie,
2: tak,
1: ale cała reszta zamyka oczy.
2: I co?
1: A ja czytam.
2: No dawaj.
1: Dzień dobry, tak przy poniedziałku. Pozdrawiamy w sprawie słonecznej Sardynii. Słońce wschodzi, 21 stopni Celsjusza. Po 3 dniach podróży dotarliśmy na Sardynię. Pozdrawiamy Magdalena i Krzysztof.
2: Ja tylko skomentuję. Tacy to pożyją.
1: Fajnie wam.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: No a na trasach sporo się dzieje. Zaczynamy od informacji ze Śląska, z drogi krajowej nr 43 w miejscowości Szarki. Na 23 kilometrze był wypadek. Zderzyły się 2 auta osobowe i jak podają służby, 1 osoba została poszkodowana. Do 9 kierowcy będą przepuszczani naprzemiennie jednym pasem w obu kierunkach, czyli do Częstochowy i w kierunku Wielunia. W Pomorskiem kierowcy zgłaszają kolejne zdarzenie drogowe. Trakt Świętego Wojciecha, czyli droga krajowa nr 91. Zwężenie drogi jest przed samym węzłem Gdańsk-Lipce, czyli na wyjeździe z centrum Gdańska, a w trasie do Pruszcza Gdańskiego. I słuchacze podają, że służby są na miejscu. Tam jeszcze przed 7 była kolizja samochodu osobowego z motocyklem. To nie wszystko, bo kolejne zdarzenie jest kilka kilometrów dalej, na węźle Gdańsk-Południe, a w trasie do Nowego Dworu Gdańskiego, korek na S7, to 3 kilometry. Bydgoszcz. Przypominamy, że utrudniony jest wjazd do miasta od południowej strony, trasą S10 i drogą krajową nr 25. Służby zajmują trasy na wysokości właśnie węzła Bydgoszcz-Południe. No i teraz pod Poznaniem jeszcze informacja o tym, że są kolejne prace remontowe na trasie S5, czyli między Kostrzynem i węzłem Poznań Wschód w obu kierunkach i tam również robi się coraz ciaśniej. Czekamy na wasze wiadomości pod numerem telefonu 22 513 11 11 albo te tekstowe czy też głosowe to w naszej aplikacji mobilnej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No a za 7 minut informacje pogodowe w Polskim Radiu Kierowców.

0: No i proszę bardzo, mamy już na zegarze 8, więc kto na 8 do roboty, to już zaparkowane, mam nadzieję.
1: I teraz rządzą jedynki o poranku, bardzo rześkie w Kielcach i w Zakopanem. Tam 1 stopień Celsjusza, ale za to dwie jedynki w Kołobrzegu, 11 kresek powyżej zera.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Plany pogodowe na poniedziałek wyglądają tak, że dużo chmur niestety, zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia na szczęście, natomiast tylko rano na południowym wschodzie oraz pod wieczór na zachodzie i na południowym zachodzie rozpogodzenia i tutaj słońce powinno się pojawić. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie lokalnie także burze, wysoko w Karpatach, opady śniegu, na miejscami to suma opadów nawet do 10 litrów wody na metr kwadratowy.
1: No i chyba musimy się przyzwyczaić do tego, że coś cieplejszego ze sobą warto mieć, jakąś kurtkę na przykład, bo dzisiaj od 10 do 13 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, a chłodniej może być w rejonach podgórskich od 7 do 9 stopni.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a wysoko w Sudetach w porywach do 60 km na godzinę.
1: Ciśnienie w tym momencie w granicach 1014 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: My oczywiście z wami do godziny 10 podróżować będziemy. To nic, że ktoś dojechał teraz do pracy. No to myk, myk do biurka i proszę włączyć sobie Polskie Radio Kierowców, czy w aplikacji, czy na naszej stronie, czy po prostu w radiu z odbiornikiem DAB+.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Rozpoczynamy nowy tydzień i mówimy wam...
0: Dzień dobry!

0: jeśli
1: to
0: coś
1: no,
0: spadnie na głowę,
1: to
0: będzie
1: deszcz.
0: Tak jest.
1: Tak jest.
0: Bo dzisiaj może padać albo będzie deszcz.
1: Ale jeśli jesteście na przykład dzisiaj umówieni ze swoim szefem na godzinę 9, że stawicie się w pracy, to ja już bym wychodził z domu powoli, żeby się nie spóźnić. Bo na drogach niestety gęsto, korkowo.
0: Po pierwsze, poniedziałek, po drugie, wszyscy chcą do roboty zdążyć, po trzecie, mamy dla was informacje drogowe. Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i niektórzy z was nie kryją niezadowolenia tego, co się na przykład dzieje przed wjazdem do Wrocławia.
4: Dzień dobry. Wysłałem do państwa na maila film, na którym widać powód korka na A8 przy wjeździe do Wrocławia. Tak się dzieje od 2 tygodni co najmniej. Czyli się nic tam nie dzieje. Jest po prostu zajęty pas jezdni na odcinku 100-150 metrów i kompletnie od 2 tygodni nic tam się nie dzieje, a stoi tysiące samochodów codziennie rano. Dzięki.
3: No to już na pewno trzeba dojechać, wyjechać, jeżeli chcecie dojechać do pracy na godzinę 9 na spotkanie z szefem, a tamten korek ma już prawie 8 kilometrów na autostradowej ósemce i to nie wszystko, bo akurat jeżeli wjeżdżacie do Wrocławia od tej północnej strony, to S5 też się korkuje. Tam trwają prace drogowe i korek zaczyna się za Trzebnicą. A z wiadomości tych oficjalnych od naszych służb wiemy, że zakończyły się już prace na S7. Chodzi o województwo pomorskie i odcinek Gdańsk Południe do węzła Gdańsk-Lipce. Tam jeszcze przed 7 była kolizja samochodu osobowego z motocyklem i zablokowany był jeden pas w kierunku Warszawy. Na razie jeszcze ten korek widać. On jeszcze jest, ale za niedługo no, powinien się zakończyć, no, chociaż większy ruch też już jest przed wjazdem do Gdańska, dokładniej za Pruszczem Gdańskim na S6. Zwania dość sporo samochodów. To jeszcze na pewno trzeba zajrzeć do Warszawy, bo tam sporo się dzieje o tej porze. Węzeł Konotopa, węzeł Warszawa Zachód. Dokładniej na 1 kilometrze była kolizja 2 samochodów osobowych i cały czas zablokowany jest lewy pas w kierunku Białegostoku, ale to nie wszystko, bo tak naprawdę bez zmian na trasie S8 jest od Marek do mostu generała Grota Roweckiego, gdzie również kierowcy zgłaszają zdarzenie drogowe, także tam kilkanaście minut, myślę, że trzeba sobie więcej doliczyć na przejazd do centrum Warszawy, ale to dalej nie wszystko, bo na S2 również jest spory ruch, tak naprawdę od Piastowa do samego Ursynowa. I rzeczywiście tutaj w obu kierunkach są te spore utrudnienia, czyli do Ożarowa Mazowieckiego i do Siedlec. To jeszcze południowe trasy. Większy ruch na obwodnicy Krakowa mamy, dokładniej od węzła Krakowska Wina i ten korek kończy się za Kryspinowem. Głównie w trasie do Katowic, chociaż w drugą stronę też jest dość ciasno. I jeszcze Katowice, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, S86 to na pewno spore przewężenie w trasie głównie do Katowic, czy dalej, jeżeli jedziecie do Tychów. Oraz A4, Mysłowice, Ruda Śląska. Przewężenie na A4 jest do Opola, jeżeli próbujecie się dostać, a także w kierunku Krakowa. Czekamy na wasze wiadomości. 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądamy do kalendarza. 12 dzień października, mamy poniedziałek, a w kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj mamy Dzień Kolumba w Ameryce.
0: Celem jest upamiętnienie odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba dokładnie 12 października 1492 roku i to z pamięci powiedziałem.
1: To na pewno.
0: Na historii miałem wielkie odkrycia geograficzne. Amerigo Vespucci, Kolumb, ale przy okazji odkryć Kolumba... to my chcemy zapytać o wasze odkrycia.
1: I też to będzie zadanie z pamięci. Mm-hmm. Czyli co ostatnio odkryliście w swoim samochodzie? Albo w ogóle co w historii samochodu, którym właśnie aktualnie jeździcie, odkryliście. Czyli takie wielkie odkrycie. I przyznam się szczerze, że ja jakiś czas temu w pewnej szwedzkiej marce, szwedzko-chińskiej, odkryłem dziwne działanie piór wycieraczek.
0: Że?
1: Bo na początku myślałem, że coś jest nie tak. I w poprzednim samochodzie zwróciłem na to uwagę, że w pewnym momencie wycieraczki zawieszają się, no tak mniej więcej 10 cm ponad tym stanem, gdzie są wyłączone. Po co to robią? Dlaczego tak się dzieje? No i w kolejnym samochodzie tej szwedzkiej marki objaw się powtórzył. Natomiast już wiedział,

0: Dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że Szwedzi wymyślili, żeby te wycieraczki pracowały normalnie i co jakiś czas zawieszały się w takiej dziwnej pozycji po to, żeby ogrzewanie przedniej szyby mogło ewentualnie roztopić lód, który zgromadził się na tych wycieraczkach.
1: To przy okazji wycieraczek. Wczoraj wracałem w trasie, trochę padało. Odkryłem, że jak pierwszy deszcz skropi szybę, to wcale nie trzeba włączać wycieraczek. Jak się jedzie ekspresową z dozwoloną prędkością, woda sama płynie w kierunku dachu. Ale jak pada mocniej, to już trzeba włączyć. No, co wy ostatnio odkryliście w swoim aucie?

0: 21 minut. Po godzinie 8 PRK Polskie Radio Kierowców. My cały czas z wami na trasie i to dosłownie można powiedzieć.
1: Dzień dobry. Jeśli chodzi o węzeł Konotopa, to niestety cały czas to nie wszystko dosłownie przed chwilą, czyli okolicy godziny 8.10. Kolizja tym razem w kierunku Poznania, zaraz za węzłem Konotopa. Środkowy pas zablokowany na razie, samochód dosyć mocno rozbity, także myślę, że będzie się mocno korkowało także niestety w kierunku Poznania. Pozdrawiam. Robert.
2: Dzięki, Robercie, za tę informację. Bardzo doceniamy, że informujecie o utrudnieniach na waszej trasie. W końcu mamy poniedziałek. Nikt nie chce się do pracy spóźnić.
3: Witam. Ja w sprawie tego telefonu oburzonego kierowcy na temat korka na obwodnicy Wrocławia na autostradzie A8. Jakiś czas temu na antenie właśnie Polskiego Radia Kierowców była informacja, że jest tam uszkodzona dylatacja i dlatego drogowcy zamknęli ten odcinek, gdyby sobie po prostu ktoś nie uszkodził samochodu. A że dylatacja jest niestety na zamówienie, nie jest to część handlowa, standardowa, to będzie jakiś czas oczekiwania. Pytanie ile i fajnie by było, jakby się udało ustalić, do kiedy możemy się tam spodziewać tych utrudnień. Dziękuję.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że do 31 października powinna uporać się z tą dylatacją i już wszystko wróci do normalności, do porządku.
2: Tak, że niech fachowcy, niech dyletanci wezmą się do pracy i będzie super, ale my też bierzemy się od poniedziałku do pracy i pytamy was przy okazji Dnia Kolumba w Ameryce, co odkryliście w swoim aucie ostatnio. No i Mati z Durango pisze, że w czwartek do Poznania na weekend jedzie i zastanawia się, czy brać ze sobą rowery. Mati, weź, to wtedy odkryjesz, że Durango potrafi spalić jeszcze więcej.
0: To prawda, ale odkryjesz też piękno pięknej polskiej złotej jesieni, więc jak najbardziej bierz, bo w czwartek właśnie w okolicach Poznania widziałem, że no 14 stopni, raczej bez opadów. W piątek zdecydowanie lepsza pogoda, też 15, już więcej słońca. Sobota już trochę chłodniej, 13, ale też słonecznie, bez opadów, więc brać.
2: To co jeszcze odkryliście w swoim aucie? Paweł Łódzkie, cześć wszystkim. No ja w moim aucie podczas przedjesiennych porządków odkryłem kilka pięciozłotówek. Tak, widzisz. To zawsze jest przy montowaniu fotela.
0: Tak.
2: Szczególnie pasażer, kierowca, bo z tyłu to tak ludzie nie gubią. Między kanałem środkowym a fotelem kierowcy taka mobilna skarbonka od Pawła Złódzkiego.
0: To jest najlepsze miejsce na to, żeby coś znaleźć, więc jeśli chcecie zrobić sobie dzień i chcecie zrobić sobie prezent z okazji na przykład poniedziałku, to warto zajrzeć pod fotel, warto zajrzeć w te szczeliny i nagle okaże się, że nie tylko 5 zł, ale i frytkę można znaleźć.
2: No ja kiedyś gumę do rzucia znalazłem. Mówię, co tam robi guma?
0: Ale wyrzutą czy nie wyrzutą?
2: No właśnie sprawdziłem, była wyrzuta. Wiesz, już bez smaku,
0: słabo.
2: Ale to był mój smak, ten mój ulubiony, czyli to jednak moja.
0: Czy swoja, no i
2: zajrzyj.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I love to love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you might. You try to kill that I quit on my thumb. Real nervous, somebody show him fun. Come on, baby. Run crazy.
1: To Jerry Lee Lewis, prosto ze Stanów Zjednoczonych.
2: A my dzisiaj sprawdzamy, tak a propos Stanów Zjednoczonych, co ostatnio odkryliście w swoim samochodzie. No i Maćko z Katowic pisze, ja ostatnio odkryłem, jak myłem Skodę, moją Skodę, że szyba przednia, tak u góry, ma fantastyczny odprysk i pęka. Miłego dnia, Maćko z Katowic, pozdrawia.
3: No to Maćko, jeżeli ten odprysk idzie dalej i za chwilę zrobi się pajączek, niestety szybę trzeba będzie wymienić. Tak od 500 zł, mówię o tych najniższych cenach, w górę. To nie są tanie rzeczy.
2: Wiesz co, sama szyba nie jest jakimś wielkim wydatkiem, natomiast zdecydowanie większym wydatkiem będzie kalibracja tych wszystkich systemów pod lusterkiem.
3: My teraz kalibrujemy się na ruch drogowy, sprawdzamy, gdzie są utrudnienia.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: A nie za dobrze wygląda sytuacja w Warszawie na S8, na południowej właśnie części trasy S8. Dokładniej na węźle Konotopa, jak wiemy już od godziny 7 tak naprawdę, było zderzenie dwóch samochodów osobowych i zablokowany został lewy pas w trasie do Białegostoku, ale jak przed chwilą 20 minut temu jeden z naszych słuchaczy poinformował, jest też kolejna kolizja na tym samym węźle, więc też mamy spore utrudnienia w trasie do Poznania. To o Warszawie, chociaż też S8 cały czas bardzo mocno zakorkowana jest na innym odcinku, na moście Grota Roweckiego, czyli to informacja dla tych wszystkich, którzy dalej próbują dojechać do centrum Warszawy od strony Marek. Pojawiły się też wiadomości od służb dosłownie kilka minut temu z drogi krajowej nr 25, województwo wielkopolskie, Modła Królewska, Konin. 6 kilometr, tam samochód ciężarowy wjechał w bariery energochłonne i mamy zablokowany prawy pas w trasie, no właśnie, do Konina, a do całego zdarzenia doszło w miejscowości Stare Miasto. To ta najnowsza wiadomość, ale przypominamy, że kolejne prace służb trwają na drodze krajowej nr 43 w województwie śląskim. To na odcinku Rudniki-Krzepice na 23 kilometrze. Po godzinie 7 była kolizja dwóch samochodów osobowych, no i tam niestety wypadek. Wiemy, że jedna osoba została ranna i od 7, czyli już no, prawie od 2 godzin prowadzeni jesteście jednym pasem na przemiennie i do miejscowości Rudniki, i do miejscowości Krzepice. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co ostatnio w waszych samochodach udało się odkryć? Czyli wielkie odkrycie, nagle zaglądacie, sprawdzacie, albo na przykład klikacie i działa coś, o czym nie mieliście pojęcia.
3: Nie uwierzysz.
2: No dawaj.
3: Bartłomiej ostatnio odkrył w swoim codziennym aucie, że regulacja wysokości reflektorów działa w dwóch etapach, czyli na tempa. Pierwszy etap, naciśnięcie przycisku na desce rozdzielczej.
2: Tak, drugi no to etap, klasyka, no.
3: Trzeba wysiąść, podejść do reflektorów, trzasnąć w reflektor z tak zwanego plaskacza i cyk, działa jak talala.
2: Pięknie, no to oby się wszystko tak naprawiało.
3: A tu ja mam podobne odkrycie. Opowiem wam za moment. My czekamy na wasze. Co ostatnio odkryliście w swoim aucie? Piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe. Gdzie?
2: W aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: cudownie jest odkrywać, a żeby odkrywać, trzeba sprawdzać, zaglądać, próbować, podróżować, testować. No i tak się czasami zdarza, że odkrywamy coś w samochodzie, naszym samochodzie, czego się kompletnie nie spodziewaliśmy. A propos tych rowerów w Durango...
1: To Matiz Durango, on do Poznania się
0: tak,
1: wybiera.
0: Tak, dokładnie. No na i tutaj weekend. Można byłoby odkryć, że Durango spali więcej, aczkolwiek Marek przychodzi z pomocą i mówi, że wcale tak nie będzie, bo Durango wcale nie, spali więcej, no ponieważ można do niego spokojnie włożyć dwa rowery bez rozbierania ich na części. Ja tak robię w swoim Grand Caravanie. Trzeci rząd foteli chowasz w podłogę, no i dwa trekkingi na stojąco w środku bezproblemowo. Pozdrawiam, Marek. To też jest fajne odkrycie, że można rowery przewozić nie na tym bagażniku dachowym, czy na tym haku z tyłu, tylko po prostu wkładamy je spokojnie, bez rozkręcania do auta.
1: Ale to dla mnie jest dobre odkrycie. Ja za to na przykład lubię kombi. No nie wiedziałem, że i w SUV-ie, miejskim crossoverze, też jest taka opcja bez rozkręcania na części. A w sprawie waszych odkryć?
0: No
1: to proszę bardzo. Cześć. Ja w moim Fordzie Taunusie, rocznik 63, pisze Sebastian, przy którym grzebie od czasu do czasu, usiłując przywrócić go na drogi, odkryłem ostatnio podświetlenie bagażnika i schowka na szpargały.
0: Patrz, 63.
1: Boże, bagażnik to ja rozumiem, ale żeby schowek był podświetlany, to nawet dzisiaj rzadko się zdarza.
0: No tam się kiedyś myślało absolutnie o wszystkim. No, piękne czasy motoryzacyjne. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość. A ty miałeś opowiedzieć o tym, że z tak zwanego liścia coś trzeba naprawiać w swoim samochodzie, od jakiejś wielkiej odkrycie.
1: Że ja coś odkryłem. Wiem!
0: No dawaj.
1: Odkryłem, w zasadzie odkrywam, że coraz częściej producenci teraz robią otwarcie maski dwuetapowe.
0: A, że mu nie możesz kliknąć raz, tylko trzeba kliknąć raz dwa.
1: I dwa. I teraz pytanie. Po co to jest?
0: No, żeby...
1: Ja tego jeszcze nie odkryłem, od razu mówię.
0: Żeby to było dodatkowe zabezpieczenie, żeby maska nie otworzyła się podczas jazdy.
1: Przecież ten uchwyt jest tak schowany, że nawet nogą lewą, jak masz automat, nie jesteś w stanie o niego zahaczyć, więc jest to niewygodne. I robisz raz, wychodzisz, o nie, klapa dalej zamknięta, bo ona tylko lekko się uchyla. I potem wracasz znowu drugi raz. Po co to jest?
0: No po to, żebyś nie musiał grzebać chociażby paluchami gdzieś tam pod tą klapą w poszukiwaniu tego dingsa do otwierania.
1: I tylko... tak musisz.
0: No nie musisz.
1: Znaczy, no zawsze trzeba coś tam nacisnąć, bo nie zawsze są teleskopy.
0: No nie. No właśnie o to chodzi. No, w tym systemie chodzi o to, że jak
1: to ja ci pokażę klapę, gdzie
0: ze środka,
1: jest dings.
0: No i nie ma dingsa na 100%. Jak już klikasz dwa razy od środka samochodu, to już nie ma dingsa.
1: Czyli raz z dingsem, dwa razy bez dingsa.
0: Właśnie, o dobrze, o. I to jest odkrycie.
1: Jak Kolumb Amerykę. Ja też dzisiaj coś odkryłem. Coś fantastycznego. No to czekamy na wasze odkrycia, co wam się udało odkryć w swoim samochodzie ostatnio.

0: No piękne odkrycie, kolejne, ależ jakie. Ja odkryłem, że po 2 latach dopiero, że guzik w przednich drzwiach do otwierania bagażnika, klapy bagażnika, czyli jest automat, oprócz tego, że otwiera tęże klapę, to jeśli go się dłużej przytrzyma, to też zamyka. I już, no to jest fantastyczne odkrycie. No tak to działa. No. Otwieramy
1: to działa.
0: I zamykamy.
1: Odkrywamy dzisiaj zamykamy. Z wami różne rzeczy w naszych autach.
2: Dzień dobry. Pozdrawiam w poniedziałek wszystkich podróżujących i całą redakcję Polskiego Radia Kierowców. Chciałam zgłosić, że na remontowanym odcinku trasy S5 w kierunku Poznania tworzą się gigantyczne korki, właściwie cały 10-kilometrowy odcinek, który jest remontowany i odbywa się tylko po jednej nitce. W kierunku Poznania niestety ruch praktycznie stoi. W kierunku Gniezna ruch odbywa się w miarę płynnie.
1: Dziękujemy bardzo. No i coś czuję, że takich odkryć za chwilę będzie dużo więcej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Dziękujemy oczywiście naszej słuchaczce za ten głos. I tak, aktualnie w Polsce są takie 3 punkty, gdzie rzeczywiście ta sytuacja na trasie wygląda no niezbyt korzystnie, jeżeli chodzi o przejazd. To było o Poznaniu, a teraz Warszawa, gdzie są 2 bardzo duże korki. To tak naprawdę zator na trasie S8 i na ekspresowej 2. Chyba najpoważniej wygląda ta sytuacja na węźle Konotopa, gdzie korek się zdecydowanie wydłuża. To zarówno w stronę Piaseczną, ale też do Łodzi i do Poznania. Wcześniej była kolizja 2 samochodów osobowych, ale też jeden z naszych słuchaczy informował, że utrudnienia są właśnie na trasie do Poznania i widzimy to też właśnie na mapach. I nie tylko to, bo na S8 już od 2 ponad godzin informujemy Was, że jest naprawdę ciasno od Marek do mostu generała Grota-Roweckiego, a tak naprawdę nawet za mostem jeszcze stoją kierowcy, czyli do centrum Warszawy. No i teraz ten 3. punkt to na pewno Wrocław dzisiaj i wydłużający się korek na trasie S5 od miejscowości Wisznia Mała. Teraz mamy właśnie te spowolnienia, a korek zator tak naprawdę kończy się za Krynicznem i tutaj rzeczywiście to nie wszystko, bo autostradowa 8, która jest remontowana, chodzi o dylatację, tam też mamy naprawdę spory korek i to wiadomość dla wszystkich, którzy do Wrocławia próbują dostać się z Oleśnicy i jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, naprawianie tej uszkodzonej dylatacji ma potrwać jeszcze do końca października. I do tego czasu między węzłem Wrocław-Psiepole i Wrocław-Północ będzie trzeba zwolnić do 80 km na godzinę. To jeszcze na koniec informacja z Katowic, autostradowa 1. Ten remontowany odcinek, widzimy większy ruch już między Pyrzowicami a Bytomiem i to głównie właśnie te spowolnienia w kierunku Bytomia. Do Pyrzowic i do Częstochowy jedzie się zdecydowanie lepiej. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my oczywiście czekamy także na Wasze zgłoszenie. Jeśli coś dzieje się niepokojącego na Waszej trasie, to można napisać to w aplikacji. Można także nagrać taką wiadomość głosową, którą usłyszą inni słuchacze.
1: Dajcie znać, co u Was na trasie. I te utrudnienia, i te korki, i roboty drogowe, ale także pogoda nas interesuje. Za 7 minut prognoza u nas.

0: Piąta na zegarze i na termometrach tak delikatnie drgnęło, ale naprawdę delikatnie. 2 stopnie Zakopane to jest teraz najchłodniejsze, najzimniejsze miejsce w naszym kraju, a najcieplej w Kołobrzegu, tutaj 11, w Polsce centralnej około 7-8 stopni pokazują termometry.
1: Tylko zwróćcie uwagę, że ta temperatura odczuwalna, bo mamy jesień, już w zasadzie połowa października, może być troszeczkę niższa i tak jest właśnie w tym momencie. A w ciągu dnia...
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w ciągu dnia niestety zachmurzenie duże, chociaż na szczęście możliwe większe przejaśnienia. Rano jeszcze na południowym wschodzie oraz pod wieczór na zachodzie i na południowym zachodzie rozpogodzenia. Tutaj tego słońca powinno być więcej, więc albo poranne, albo tak późno popołudniowe zachodzące. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również lokalnie także burze. W Karpatach wysoko opady śniegu. No i miejscami na północy suma opadów do około 10 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Chwilę po południu w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na termometrach od 10 do 13 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, a miejscami w rejonach podgórskich chłodniej, od 7 do 9 stopni.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, miejscami może być porywisty, no i wysoko w Sudetach nawet do 60 km na godzinę.
1: Ciśnienie niższe na północy 1010, wyższe na południu, południowym wschodzie 1020 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my z wami do godziny 10. Kuba Marcinowicz,
1: Patryk Kuniszewicz
0: i jak zwykle o tej porze mówimy wam
3: dzień dobry!

0: To by świadczyło o tym, że się cofamy, a nie jedziemy do przodu.
1: Dlaczego?
0: No mniej niż zero. No.
1: To dobrze, no, ludzie się zatrzymali, jesteśmy, są już w pracy,
0: a
1: przyspieszą po 16, po 17 na fajrant.
0: No i też oczywiście o tym będziemy informować, czyli popołudniowy szczyt komunikacyjny. Ale kiedy to będzie? To jest...

0: Jeszcze.
1: Czekaj.
2: Wiesz, gdzie jest jeszcze mniej niż zero?
0: No.
2: Jak staniesz w korku.
0: Tak.
2: Wie coś na ten temat Emilia Kleszczewska.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Oj, to racja, coś wiem na ten temat, ponieważ tutaj pojawiło się sporo informacji od służb. Z trasy S1, z ekspresowej jedynki, no i mamy też cały czas jeszcze komunikaty z dróg krajowych. No ale dobrze, od S2 zaczniemy, czyli od tej Warszawy, w której dzisiaj bardzo dużo się dzieje, na węźle Konotopa, 457 kilometr. Tak jak mówił wcześniej nasz słuchacz i mamy właśnie potwierdzenie, że była kolizja dwóch samochodów osobowych. Chwilę przed 9:00 zablokowany jest jeden pas na trasie w kierunku Poznania, ale to nie wszystko w Warszawie, bo po 7:00 też na węźle Konotopa, na pierwszym kilometrze trasy, czyli na łącznicy właśnie S8 z ekspresową dwójką, była druga kolizja dwóch samochodów osobowych i tam zablokowany jest lewy pas w kierunku Białegostoku. Także tam sytuacja rzeczywiście wygląda dosyć poważnie, też i na mapach. To teraz S1, Śląskie Województwo, Bielsko-Biała, Bieruń, 33 kilometr na S1, gdzie zepsuła się ciężarówka i od 8:40 zablokowany jest prawy pas na trasie właśnie do Bielska-Białej. I powtarzamy informacje też z dróg krajowych, które dostaliśmy jakiś czas temu. Wielkopolska, droga krajowa numer 25, Modła Królewska, Konin, 6 kilometr na drodze krajowej. Tam także po 7:00 ciężarówka wjechała w bariery energochłonne, ale na szczęście nie ma osób rannych, natomiast blokowany jest także prawy pas na trasie do Konina. I jeszcze jedna wiadomość z drogi krajowej. W województwie śląskim, miejscowość Szarki, krajowa 43, gdzie było zderzenie dwóch samochodów osobowych i tam jedna osoba została ranna. Do tej pory prowadzeni byliście jednym pasem naprzemiennie do miejscowości Rudniki i do miejscowości Krzepice. Jak na razie nic się nie zmienia. Tak samo wygląda ta sytuacja na drodze krajowej. No a poza tymi komunikatami od służb, to przypominamy, że cały czas bardzo utrudniony jest wjazd do Wrocławia. Zarówno trasą S5, a także autostradową 8, gdzie trwa wymiana dylatacji. Zarówno na S5, jak i na autostradowej 8 te korki mają ponad 6 kilometrów.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ależ to był deszczowy sprint. Lało i się działo. Grand Prix Singapuru za nami.
2: I tak jak odkrywaliśmy różne rzeczy w naszych autach, to już za moment odkryjemy, co działo się podczas F1.

0: To mamy już 20 minut po godzinie 9 PRK Polski Radio Kierowców.
1: Dawaj.
2: Ale wybrzmiało!
0: Aż to on
3: A to nie hamował?
0: Nie.
3: Ale trochę brzmiało, nie? Boże, jak piszczące hamulce.
4: Tak, szczególnie jeszcze w hybrydzie.
3: Tak. Kajetan Baranowski razem z nami, to już wiecie, że będzie o F1.
0: Tak jest, za nami Grand Prix Singapuru. No dużo się działo, jeszcze w piątek rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się, jaka będzie pogoda, co będzie się działo z oprogramowaniem. Mieliśmy problemy ostatnio, czyli co, nie udało się ich naprawić?
3: Czekaj, to coś się z oprogramowaniem stało.
0: No właśnie.
3: Konsolety.
4: No właśnie. Tym razem mieliśmy inne problemy. Znowu była czerwona flaga w kwalifikacjach i w pierwszym segmencie część samochodów nie miała dostępu do modu kwalifikacyjnego.
0: No i fajnie.
4: Czyli mieli mniej mocy,
0: czyli
4: więc...
0: technologia ich przerosła.
4: Zdecydowanie.
3: No i znowu.
4: Na wyrost trochę te brawa.
3: Ale wiecie, ja to robię celowo, żeby sobie uzmysłowić, jakie to potrafi być irytujące.
4: No a wyobraź sobie, że ciśniesz i nagle patrzysz, 2 sekundy jesteś w plecy.
0: Tak, tylko że ty to robisz bez konsekwencji, a w przypadku sprintu no, są
3: no w porządku, ale gdzie nasz budżet, a gdzie budżet F1? Tam takie błędy nie powinny się w ogóle zdarzyć.
4: No nie powinno, to już jest drugi weekend z rzędu i widocznie nie mają jeszcze jakiegoś pomysłu, żeby to jakoś usystematyzować.
0: Zacieraliśmy ręce i zastanawialiśmy się, czy uda się zainstalować deszczowe opony.
4: Deszczowych nie, udało się zainstalować opony przejściowe. Faktycznie troszeczkę tego deszczu było za dużo. Formuła 1 nie lubi wyjeżdżać, jak jest aż tak mokro. Niemniej jednak sprint był deszczowy i na przykład odbiło się to na George'u Russellu, który troszeczkę...
0: To jak się odbiło?
4: Bardzo się odbiło, bo troszeczkę przeholował i wylądował w bandzie.
0: Czyli odbiło się od bandy.
4: Odbiło się od bandy i jeszcze na dodatek z prowadzenia, więc generalnie George, który walczy o Mistrzostwo Świata...
3: Pozamiatane.
4: No to już jest 100 punktów różnicy,
0: ale
4: 102 dokładnie.
0: Obserwowałem
3: matematyka
0: go bardzo...
3: pozwala.
0: Tak. Obserwowałem go uważnie, jak już łupnął w tę bandę i miał kask, ale na jego twarzy mimo wszystko, pomimo tego kasku, było widać potworne zdenerwowanie.
4: No bo on sobie zdaje sprawę z tego, że jest to głupi błąd. No. Jest pogoda deszczowa, on wyjechał bardzo szeroko, najechał na mokry krawężnik, tam jest bardzo często stoi dużo wody, więc automatycznie ten bolid traci przyczepność. No i generalnie mógł tutaj nadrobić troszeczkę punktów do Antonellego, a wyszło w zasadzie, można powiedzieć, jak zawsze ostatnio z George'em Russellem.
3: Norris i Colapinto.
0: To najpierw powiedzmy, co Norris powiedział na Colapinto?
4: W Azerbejdżanie Colapinto wjechał w Norrisa i on powiedział, że nie wszyscy kierowcy w Formule 1 powinni się znajdować.
3: A teraz zobaczcie, jak szybko wraca karma.
4: No, bardzo szybko, bo w Malezji najpierw Norris się zagapił na Russella, który miał awarię i o mało co nie wjechał w swojego kolegę zespołowego, a tym razem mu się udało wjechać w Oscara Piastriego. Zaliczyli razem bączka, kosztowało ich to sporo punktów. Norris potem w wywiadach brzmiał troszkę bezkrytycznie wobec siebie, powiedział, że przecież tam była dużo miejsca, można było wjechać na spokojnie, można było się pościgać, on nic złego nie zrobił.
0: Pokręcić się też można było.
4: Ale w wyścigu już był bardzo pomocny, chciał pomagać Piastriemu. Tutaj mogę wstrzymać Hamiltona, tu coś pomogę.
0: Chłopaki, to jest, a to ja wam pomogę.
3: Ekspiacja za grzechy i błędy. Dobra, słuchajcie, już za chwilę powiemy coś więcej o ulubionym kierowcy Kajtka. Ja wiem, bo już się cieszy, bo on nawet koszulkę ma chyba z Maxem.
4: Mam.
0: Czyli, że było perfekcyjnie?
4: Nie, prawie. Delikatnie.
0: Dobra,
4: jednej rzeczy zabrakło.
3: Ale za chwilę więcej o Verstappenie.

0: Ze Zgorzelca do Wrocławia, pyta Jakub.
1: No bardzo dobrze, fantastycznie, rzekłbym. Tylko do A4 się dostać. Tą A4 lecimy, lecimy, lecimy, mijamy Legnicę, nic złego się nie dzieje. Tam oczywiście w okolicy kątów wrocławskich są roboty drogowe, ale ja nie widzę żadnego spowolnienia. I jedyne, co nas spotka, to wjazd do Wrocławia. Proponowałbym od strony Krajowej Piątki. I tutaj niestety mamy korek.
0: No właśnie, to o tych korkach i o tych innych drogach w Polsce lekko właśnie zwalniających już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To zaraz o Wrocławiu, ale zaczniemy od Warszawy, bo tam chyba już zaczyna nam się trochę przejaśniać na trasach. Zakończyły się prace na S8 na węźle Konotopa do węzła Warszawa-Zachód, gdzie po godzinie 7 była kolizja dwóch samochodów osobowych i blokowany był lewy pas na jezdni w kierunku Białegostoku. No ale na S2 jeszcze cały czas trwają prace. Po kolejnej kolizji tam też zderzyły się dwa samochody osobowe i chodzi o odcinek od węzła Opacz właśnie do węzła Konotopa, no i tam akurat cały czas zablokowany jest ten jeden pas w kierunku Poznania. No i jak patrzymy na mapy, to jednak mimo wszystko cały czas odradzamy wjazd do Warszawy właśnie autostradową dwójką, na przykład S2, czy właśnie nie radzimy wam wyjeżdżać S8 w kierunku Łodzi tą trasą. Można na przykład przejechać S8 przez Janki i Raszyn, ale też całkiem dobrze wygląda trasa S7. To teraz właśnie ten Wrocław, gdzie utrudniona sytuacja jest od samego rana, zarówno na autostradowej 8, jak i na trasie S5. Wisznia Mała, czyli ta S5, tam korek mniej więcej się zaczyna, on ma 5 km, a na drugiej trasie no zator jest jeszcze dłuższy, mniej więcej 7 km na autostradowej 8 i to są utrudnienia przed węzłem Wrocław Północ. Jeżeli chodzi natomiast o Śląsk, to widzimy, że spore przewężenie jest na wyjeździe z Gliwic. Autostradowa 4, dokładniej za miejscowością Kozłów, kierowcy zwalniają. Na razie nie ma tutaj informacji o żadnym zdarzeniu drogowym. Wiemy, że tam dokładniej w Kleszczowie jest remontowany odcinek i to wiadomość dla tych wszystkich, którzy próbują dostać się o poranku na przykład do Opola, czy no właśnie dalej do Wrocławia. To jeszcze z tych północnych tras przypominamy, że już możecie na spokojnie od dłuższego czasu jechać zarówno S7, jak i S6 z Gdańska do Pruszcza Gdańskiego, czy dalej do Grudziądza albo Torunia. A my czekamy na wasze wiadomości. Telefon bez zmian 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli coś dzieje się na waszej trasie, o czym warto poinformować innych kierujących, to poprosimy. W aplikacji można napisać, ale także można nagrać wiadomość głosową.
1: Czekamy na te drogowe i pogodowe również pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: troska jeden, ty.
1: Dobrze, mamy to.
0: Jazz.
1: Tak, no nie, absolutnie nie jest na A18. Na 55. kilometrze mamy zwężenie w stronę Olszyny.
0: Przebijam.
1: Bawaj.
0: Korek na autostradzie A4 na odcinku Katowice-Wrocław. Ej, około 270 kilometra. Prawdopodobnie prace drogowe. Pozdrawia Emilka z Mitsubishi. Pozdrawiamy szerokości. Życzymy.
1: No to się porobiło. Dobrze, czy możemy wrócić już... Do F1?
2: Poszedł.
1: No właśnie, poszedł, czyli Max Verstappen. Czy to był perfekcyjny weekend Maxa?
3: Prawie. I tutaj nie chodzi tylko o sympatię, ale też o to, o czym rozmawialiśmy w piątek, czyli o tym, że temu Verstappenowi ten tor nie leżał po prostu. Uh-huh. Jeździ 10 lat w Formule 1, 11 i kurczę, tutaj ani razu nie wygrał, a tutaj w zasadzie zabrakło tylko najszybszego okrężenia w wyścigu i zwycięstwa w treningu numer 1.
0: To go chwalisz. A które to jest jego zwycięstwo w tym sezonie?
3: Drugie dopiero.
0: Właśnie.
3: Czyli co? Drugie.
0: Bo normalnie to chyba 75.
3: Normalnie 73.
0: Trzecie, no właśnie. Drugie w tym sezonie?
3: Drugie w tym sezonie.
0: No to znaczy, że rzadko wygrywa.
3: No tak, no to no drugie.
0: A tak go chwalicie?
2: Myślałem, że jest jakiś morał tej historii, a nie...
0: No tak, że zachwycamy się Maxem, ale tak naprawdę on w tym sezonie dopiero drugi raz wygrał, a ile zostało wyścigu do końca?
3: 6, ale to też jest niepewna informacja, bo nie mamy cały czas potwierdzonego, czy wyścigi na Bliskim Wschodzie się odbędą.
1: Właśnie, więc czekamy, albo nas przerzucą gdzie indziej. Zobaczymy, jak to się potoczy, ale wróćmy do tego, co działo się w miniony weekend. Totalny, czy po prostu chaos?
3: Znaczy,
1: w Ferrari?
3: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Ferrari, to jest już chaos, do którego nas przyzwyczaili. Niemniej jednak to jest kolejny wyścig, w którym widać, że oni mają problem z podporządkowaniem sobie kierowców. Jest Lewis Hamilton, który jest 7-krotnym mistrzem świata, jest Charles Leclerc, złote dziecko Ferrari. I teraz pytanie, któremu powiedzieć, żeby przepuścił? Jeżeli jedziemy na innych strategiach, tak jak jechaliśmy teraz i Leclerc ląduje na, Hamilton ląduje na miękkiej mieszance, ma świeższe opony, szybsze opony, ląduje za Leclerciem, który jest na oponach na mediuma, które są gorsze na tym torze, to dlaczego tam nie ma komunikacji?
1: Puść go.
3: On sobie nadrobi i tak wyglądało na to, że pojedzie na dwa pit stopy.
0: Ja wiem, dlaczego nie było.
1: O, już kolejna teoria, dlaczego już to było? Lubię.
0: Bo Hamilton...
3: No. Nie, no właśnie Hamilton...
0: Przejął rolę stratega.
3: I to też mu nie wyszło. To też mu nie wyszło. Ja nie wiem tylko, czy on przejął...
0: Ale wszedł w buty, że ja wiem.
3: No właśnie.
0: Pojadę tak, jak ja wiem.
3: No ale wiesz, no kierowcy generalnie i tu jeszcze takiego warto czasem posłuchać. Tutaj się okazało, że jednak przejazd na tych oponach miękkich do samego końca to był bardzo zły pomysł i on z miejsca trzeciego nagle skończył na miejscu szóstym, więc generalnie nie może być zadowolony z tego weekendu, a Ferrari musi jakoś to rozwiązać i być może powiedzieć kierowcom, że czasami trzeba schować ego do kieszeni i tego kolegę na innej strategii po prostu przepuścić.
1: Czy już mamy mistrza świata, czy za chwilę mieć będziemy?
0: Powoli.
3: No i ja nie wiem, czy tak powoli, bo jeżeli wyjdzie taka sytuacja, że nie będziemy mieli tych wyścigów w Katarze i w Emiratach, no to w zasadzie ten tytuł już można byłoby Kimiemu wręczać. Jeżeli nadal trzymamy się wersji, że mamy 6 wyścigów do końca, to jeżeli George Russell zaliczy kolejną wtopę w Stanach Zjednoczonych i Kimi Antonelli wyprzedzi go 23 punkty, to wtedy Kimi świętuje tytuł już w Stanach.
1: Ale będzie.
0: I tym samym, nie wiem, czy zauważyłeś, ale tak delikatnie Kajtan zasugerował, że w piątek się nie spotykamy.
1: Zdecydowanie.
0: Za
1: tak
0: dwa tygodnie Stany Zjednoczone i wtedy wraca do nas F1.
3: Tak jest. Dwa tygodnie, tor w Teksasie. Bardzo, bardzo naprawdę przyjemny tor do oglądania.
0: Kajtan Baranowski.
3: Dzięki.

0: Wiem, że chcesz.
1: Gdy gra UB40... Co?
0: Baby tonight. Myślałem, że wykończysz.
1: Słońce
0: że
1: się
0: będzie.
1: Pojawia. To bez rymu. Tak
0: o panie, to no. Trzeba pauzować. Zmęczenie już widać.
1: Ale jakby myśl trafiła. Jest coś takiego słonecznego, optymistycznego.

0: w tym numerze.
1: No dobrze, a was nie zmęczył korek na S2, bo mamy informację, ten korek na S2 od Poznania do Warszawy na Weźle Konotopa to mega ciągnie się od Pruszkowa do węzła Opa.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Też bardzo chciałabym to odwołać, no i miejmy nadzieję, że za 20 minut wszystko się zmieni. Na ten moment, tak jak już wspominaliśmy właśnie, na S8 i na trasie S2 w Warszawie bardzo dużo się dzieje. Mimo że już teoretycznie na S8 zakończyłyby się prace służb, to jeszcze wiemy, że na S2, na węźle od właśnie węzła Opacz do węzła Konotopa na 457 kilometrze jeszcze trwają prace służb, a to po kolizji dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest aktualnie pas lewy i środkowy w kierunku Terespola. No i właśnie te utrudnienia mają potrwać jeszcze do 11.30, także na ten węzeł Konotopa raczej nie radzimy zjeżdżać w najbliższym czasie. Przypomnę, którędy możecie wjechać do Warszawy. No na przykład trasą S8 od Janek i Raszyna albo trasą S7. Tam jest jak na razie czysto, także od południa rzeczywiście do stolicy możecie się dostać szybciej. To przechodzimy do Wrocławia, gdzie także bez zmian. Od samego rana mówimy o dwóch odcinkach, o S5 i o autostradowej 8. Akurat jeżeli chodzi o S5, Ligota Piękna. Tam zaczynają zwalniać kierowcy i tak jest przez kilka kilometrów. Podobnie na S8, chociaż tam ten korek jest nieco dłuższy, on zaczyna się za Łoziną i ma mniej więcej 7 kilometrów. To wszystko przed węzłem Wrocław Północ. I jeszcze te południowe trasy. Zaglądamy na Śląsk, na autostradową 4, gdzie cały czas są spore utrudnienia na wysokości Kleszczowa, czyli w trasie z Gliwic do Opola, ale też pojawiły się informacje od służb z drogi krajowej nr 16, Mrągowo-Biskupiec, Warmia i Mazury, 53 kilometr. Tam po ósmej zepsuł się samochód ciężarowy, no i pojazd stoi na poboczu, wystając na pas ruchu. Utrudnienia przez najbliższą godzinę jeszcze będą. I jeżeli chodzi o te drogi krajowe, to przypominamy, że w województwie wielkopolskim na krajowej 25 cały czas stoi zepsuty samochód ciężarowy, który wpadł w bariery energochłonne i tam od godziny 7.30 zablokowany jest prawy pas w kierunku Konina.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: razem.
1: Ale to dopiero poniedziałek, słuchajcie. To tak w piątek będziemy świętować i celebrować.
0: Jest dobra energia, naprawdę. Nie? Udało się jakoś.
2: Ale czemu nie? Przecież my też z wami tutaj śpiewamy. No. Halo, no. Halo.
1: Dagmara Kowalska, Piotr Firan.
3: Z wami.
1: Piotrek, jesteś tu, hej!
3: Obserwatora, dziękuję. I zapraszamy.
0: A, czyli po poniedziałek.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy jesień, więc pogoda jest dzisiaj jesienna i raczej nie ma co liczyć na to, że przez cały dzień będzie sucho. W większości miejsc dzisiaj sporo chmur, choć od czasu do czasu pojawią się także rozpogodzenia. Miejscami popada deszcz, a na północnym wschodzie mogą wystąpić również lokalne burze. Jeżeli jesteście w trasie w północnej części Polski, warto zachować tutaj czujność, bo tam miejscami może spaść około 10 litrów wody na metr kwadratowy.
2: Do tego zrobiło się niestety wyraźnie chłodniej. Dzisiaj maksymalnie od 10 do 13 stopni, a w rejonach podgórskich zaledwie 7 do 9. Wiatr będzie wiał z zachodu i z północnego zachodu, stąd ten chłód. Na ogół słabo, miarkowanie będzie wiało, ale miejscami może być porywisty. W górach warunki będą już bardziej zimowe, wysoko w Karpatach, powyżej 1500 metrów, możliwe opady z śniegu, a jesień zdecydowanie przypomina dzisiaj o sobie.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ruszamy razem w trasę i będziemy w trasie przez najbliższe 3 godziny.
2: Dagmara Kowalska-Tej, dzień dobry.
1: I Piotr Firan. Moi drodzy, wszyscy na pokład, ruszamy. Dzień dobry.

0: Tak przywiało nam Emilię.
1: Wiaterek przywiał. Ciepły, już nie ciepły.
0: Taki zachodnio-północny.
1: Więc... Taki deszczowy nawet troszkę. Z kropelkami mnie
0: trochę
1: tutaj przywiał.
0: Tak, ale jesteś, tak czy inaczej. Jestem. I w sumie nie wyglądasz, jakby padało, wiesz?
1: No to mam nadzieję, że to jest jakiś zwiastun tego, że nie będzie.
2: Emilia Kleszczewska, która wyszła

0: Rzosowiska i przedstawi nam wiadomości drogowe.
1: Dobrze, że nie z Rykowiska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No tak, wyszłam z Wrzosowiska i widzę, co się dzieje na trasach w całej Polsce. Moi drodzy, sytuacja jest lepsza na pewno w Warszawie. To wynika z komunikatów, bo na pewno jeszcze nie z map. A jeżeli chodzi o najnowsze wiadomości, trasę S2, tam już zakończyły się prace służb między węzłami Opacz i węzłem Konotopa na 457 kilometrze, gdzie była po 8, a w sumie tak naprawdę przed 9 chwilę, kolizja dwóch samochodów osobowych i tam zablokowany był jeden pas w trasie do Poznania. Poprzednie utrudnienia na S8 też już się zakończyło, no ale na mapach korek dalej jest. Mam nadzieję, że on za niedługo się już tutaj zmniejszy, ale jeżeli chcecie wjechać do Warszawy, to już mówiłam 20 minut, że najlepiej to chyba zrobić od tej południowej strony, czyli S8 przez Janki i Raszyn, albo na przykład trasą S7. Jeżeli chodzi o najnowsze komunikaty od służb, to też wiemy, że zakończyły się prace na drodze krajowej numer 43. Chodzi o miejscowość Szarki na Śląsku, na 23 kilometrze. Było zderzenie dwóch samochodów osobowych i tam jedna osoba została ranna. Jeżeli chodzi o prace, gdzie jeszcze one trwają na drogach krajowych, to na pewno chodzi też o Mrągowo, Warmia i Mazury, 53 kilometr, gdzie od godziny na drodze krajowej stoi zepsuty samochód ciężarowy, no i on stoi na poboczu, tak dokładniej, wystając na pas ruchu i dlatego on uniemożliwia przejazd na przykład do Mrągowa i do Biskupca. Jeszcze na chwilę patrzymy tutaj na mapy, gdzie jest największy korek. No i on jest pod Wrocławiem, a raczej nad Wrocławiem, bo to od tej północnej strony. Kryniczno i miejscowość Łozina, czyli autostradowa 8 oraz trasa S5. Tam rzeczywiście dojazd jest zdecydowanie utrudniony. Możecie spróbować wjechać do Wrocławia na przykład drogą wojewódzką numer 372. I jeszcze na koniec dosłownie krótka informacja ze Szczecina, bo dzisiaj tutaj jeszcze nie zaglądaliśmy. Trasa S3, tam trwają prace drogowe, które zaczynają się za Różycą i korek ma mniej więcej 2 km właśnie w trasie do centrum Szczecina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Poniedziałek, 12,5 minuty po godzinie 10. Startujemy z naszą zagadką, czyli my podajemy wam podpowiedzi, wy zgadujecie, o co może chodzić. A pierwsza podpowiedź jest następująca. Zwykle podchodzimy do tego z konkretnym planem. Może to być rzecz, może to być pojęcie, rzecz związana z motoryzacją. Czekamy na wiadomości w naszej aplikacji.
3: Głosowo albo tekstowo. Cały czas czekamy na wasze wiadomości. Ja się zresztą zastanawiam, czy jak jest taka pochmurna i deszczowa pogoda, to wy macie ochotę na kontakt z drugim człowiekiem. Pytanie do was, jeśli macie ochotę się wypowiedzieć, to dajcie znać w naszej aplikacji.

0: Dagmaro, jest... dostałaś filiżankę pozytywnych myśli.
1: Naprawdę? Od kogo?
0: Od Oli z Czery. I myślę sobie, że to jest w kontekście tego, o czym mówiłaś, że czy nasi słuchacze mają ochotę na kontakt z kimkolwiek, kiedy jest taka pogoda. Drugi nasz słuchacz wysyła nam wiadomość, Kada zdaje się, że jest nad Bugiem. Trójstyk, piękna pogoda, 7 stopni co prawda. I piękne słońce, dziękujemy za zdjęcie. A odnosząc się do zagadki, duży ogólnik, wiele opcji odpowiedzi z konkretną rzeczą. Proszę trochę skonkretyzować, miłego dnia życzę.
1: Oczywiście. Zobacz, że jakiś koncert życzeń się zaczął. Nie, ja jestem sama w szoku. Tak, wiem, podkładu nie ma, już to ogarniam. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że my mamy dla was oczywiście naszą zagadkę dzisiejszą i pierwsza podpowiedź już była, kolejna będzie, ale wszyscy są zwarci i gotowi i zdecydowanie czekają na kolejne podpowiedzi. Planowanie trasy podróżnej od Pawłowski, przebieg trasy na wakacje. To od Jakuba, jak widzę. I
0: trasa, plan trasy. Woli, nowa osoba. Moi drodzy, na razie nie, ale druga podpowiedź oczywiście się pojawi i to teraz. Czyli tak, mamy zwykle, podchodzimy do tego z konkretnym planem, a podpowiedź numer dwa, nie musi niczego przechowywać, żeby mieć coś do wydania.
1: O, i tu już jest konkretniej.
0: Tak, i czekamy, zobaczymy, czy was to naprowadzi na dobrą odpowiedź, czy zupełnie nie. W razie czego mamy jeszcze inne podpowiedzi.

0: Podobno jest okej, wiesz?
1: 29 minut po godzinie 10. Tak, podobno jest okej, ale chociaż brakuje nam waszego głosu, bo tak, piszecie wiadomości, ale na razie nie ma wiadomości głosowych, jeśli chodzi o naszą zagadkę. Przypomnę tylko podpowiedzi, bo Ola z Czery jest już gotowa i zwarta do
0: tak,
1: zgadywania.
0: Tak, i nawet napisała, że strasznie zamieszaliśmy jej w głowie.
1: Zwykle podchodzimy do tego z konkretnym planem. Nie musi niczego przechowywać, żeby mieć coś do wydania. Wiem, że nie jest to dzisiaj łatwe, ale jest poniedziałek. Później będzie już tylko z górki. A na razie gramy tym, co mamy. Jeśli chodzi o sprawy aktualne, to Emilia Kleszewska o tym, co na drogach, a później trzecia podpowiedź.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zaglądamy na trasy co 20 minut właśnie. Jeżeli macie dla nas informację, możecie ją podać pod numerem telefonu 22 513 11 11, a jeżeli nie numer, to zawsze zachęcamy was do tego, żeby jednak korzystać z tej naszej aplikacji mobilnej. Tutaj

0: można i głosowo, i tekstowo te wiadomości wysyłać. Jeżeli chodzi o godzinę 10.30, no to już ten poranny szczyt teoretycznie powinien się zakończyć. Tak na pewno nie jest w Warszawie na węźle Konotopa, czyli na ekspresowej 8. I tam też właśnie na węźle S8 łączy się z autostradową 2. I naprawdę korek jest cały czas bardzo duży. Już tak naprawdę od godziny 7 mamy tutaj bardzo ciasno, więc S8 albo S7 wjeżdżacie do Warszawy na ten moment. Zdecydowanie radzimy zjazd z autostradowej 1, chociaż tam teoretycznie zakończyły się już prace. Na S2 po godzinie 8 zdarzyły się dwa samochody osobowe i blokowany był jeden pas na jezdni w kierunku Poznania, ale służby zakończyły już pracę. Tak samo na S8 na węźle Konotopa na pierwszym kilometrze po 7 była kolejna kolizja, podobnie dwóch samochodów osobowych, no i akurat tam właśnie od tej 7 nieprzejezdny był lewy pas na trasie w kierunku Białegostoku. Jeżeli chodzi o dobre informacje, zakończyły się prace na drodze krajowej nr 43 w Śląskiem, w miejscowości Szarki, na 23 kilometrze, gdzie był wypadek. Jedna osoba została ranna po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, ale teraz do miejscowości Rudniki i do miejscowości Krzepice powinniście jechać bez większych problemów. Natomiast jeżeli chodzi o te południowe trasy, to cały czas większy ruch jest na autostradowej 8 przed wjazdem do Wrocławia, no i podobnie na S5, gdzie też od 7 już cały czas mówimy non-stop o tym, co się dzieje na tym odcinku. Akurat na na autostradowej 8 trwa naprawa dylatacji, natomiast na trasie S5 są to też prace drogowe, które będą trwały do popołudnia, a na autostradowej 8 prace służb tak naprawdę będą do końca października i tam trzeba zwolnić do 80 km na godzinę. To jeszcze autostradowa 4, trasa Gliwice-Opole, dokładniej na wysokości Kleszczowa trwają prace drogowe i tam też jest nieco ciaśniej. To jeszcze raz przypomnę nasz numer 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W kwestiach przypomnień, to my przypomnimy z kolei dwie podpowiedzi, które pojawiły się już do naszej dzisiejszej zagadki. Tak, my wiemy, jest poniedziałek, tak wiemy, co się dzieje za oknem, w wielu miejscach jest ponuro, ale są i takie ze słońcem, więc proszę tam intensywniej myśleć. Zwykle podchodzimy do tego z konkretnym planem. No i druga podpowiedź to jest, nie musi niczego przechowywać, żeby mieć coś do wydania.
3: Tak, a ponieważ sprawy się toczą, moi drodzy, wiem, że brzmi to nieco lakonicznie, to oczywiście jesteście w trasie, jesteście z nami w trasie, jesteście na pokładzie naszego wesołego samochodu, chociaż dzisiaj mniej wesoły niż zwykle ze względu na poniedziałek i taką sobie aurę, ale niektórych zupełnie entuzjazm nie opuszcza, jak na przykład naszego kolegę z innego programu.
4: Cześć, tu Patryk Michalski z 1, pozdrawiam z trasy do Szklarskiej Poręby, jadę S8 w stronę Wrocławia i na 202 kilometrze za Łodzią w stronę Wrocławia właśnie jest zwężenie do jednego pasa, lewy pas jest zamknięty, drogowcy tam pracują, więc uważajcie na gaz gazu.
2: Dziękujemy bardzo, Patryku. To wpadnij do nas, bo mamy tutaj wakat na miejscu informującego. O, przepraszam, bo nie włączyłam ci mikrofonu.
3: Tak, Mara, jakoś rozproszona dzisiaj. Jesteś, co się z tobą dzieje? Zakochana, czy co?
2: Tak, w tobie nie widziałeś.
0: To Patryk może.
3: Zamówiłem
0: mówić wiadomość.

0: No ale proszę państwa, my tu podajemy podpowiedzi po to, żeby państwo główkowali, a nie...
1: kapitulowali.
0: No
1: zanim podamy trzecią podpowiedź, to jeszcze słów kilka o pogodzie. Nie wiem, czy grzybiarze się cieszą, bo było tak, że przez kilka ostatnich dni było całkiem ciepło, ale sucho. Mhm. Teraz jak popada, to może jeszcze będzie porządny plon dla grzybiarzy. Sprawdźmy. No właśnie. Przelotne opady deszczu w całym kraju. Taka aura utrzyma się przez najbliższe dni. Mówiliśmy o tym, że dzisiaj na termometrach maksymalnie od 10 do 13 stopni. Sytuacja zmieni się w połowie tygodnia i o tym mówiła u nas w Polskim Radiu Kierowców rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
2: W połowie tygodnia będziemy już pod wpływem wyżu, co przyniesie nam w nocy spadki tej temperatury, ale w ciągu dnia, głównie na zachodzie, one będą wzrastać lokalnie nawet do 18 stopni, ale niewykluczone, że na termometrach będzie możliwe zobaczyć 20 stopni, natomiast w centrum i na wschodzie to temperatury jedynie do 12, 13, 14 stopni.
0: To ja mam teraz taką propozycję, żeby centrum przenieść na wschód. I tam będzie trochę cieplej może. Albo na zachód. Nie wiem, tam gdzie najcieplej byłoby miło, żeby tak, żeby było w centrum. Ale to takie żarty. Ja
1: no wtedy
0: oczywiście...
1: byśmy kogoś pozbawili jednak tej ciepłej
0: no,
1: aury.
0: Właśnie
1: nie, a my
0: nie
1: tak nie chcemy.
0: Zabierać. Nie, nie chcemy zabierać się. Damy sobie radę z tym, co mamy. Kolejne ochłodzenie przyjdzie do nas w przyszłym tygodniu. Na samym początku temperatury w ciągu dnia będą dochodzić maksymalnie do około 10 stopni, ale jest jeszcze w miarę ciepło. Jeśli jeszcze nie schowaliście swoich jednośladów, to dajcie znać, pokażcie nam to na przykład na naszej aplikacji.
1: Zwykle podchodzimy do tego z konkretnym planem. Pierwsza podpowiedź. Druga. Nie musi niczego przechowywać, żeby mieć coś do wydania. I trzecia podpowiedź. Ma własny język, którym posługuje się za pomocą cyfr.
0: No
1: zgadujemy dalej.
0: Teraz będzie jakoś łatwiej.

0: Piotrek, chyba nas nie lubią, wiesz? No to żeście ułatwili. Może nawigacja, Pawełski?
1: No nawigacja zawsze się sprawdzi i prawie zawsze pasuje. Nawigacja i też jedna z tych odpowiedzi to Polskie Radio Kierowców, ale nie o to chodzi. Nasze podpowiedzi zwykle podchodzimy do tego z konkretnym planem. Nie musi niczego przechowywać, żeby mieć coś do wydania. Ma własny język, którym posługuje się za pomocą cyfr. Głośno o tym było, nie? Tak, Mara. Tak, wszyscy dyskutowali, ale na razie to zostawiamy. Emilia Kleszczewska bowiem pojawiła się tutaj u nas i opowie o tym, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Powiedzieć mogę tyle, że sytuacja nieznacznie się zmienia. Cały czas to przedpołudnie chyba najtrudniejsze, jeżeli chodzi o przejazd, jest w Warszawie i przed Wrocławiem. No to może teraz od Wrocławia zaczniemy, bo przedtem była Warszawa, autostradowa 8 i ekspresowa 5. Stoi, chociaż akurat na S5 sytuacja już wygląda nieco lepiej, troszeczkę

0: 6 km, także warto jednak chyba zjechać na drogę wojewódzką, o której już mówiłam też wcześniej, numer 372, czyli do Wrocławia wjechać przez Mirków, no i przez Wrocław Psie Pole. To teraz Warszawa, stolica. Jak wygląda sytuacja na łącznicy z ósemki z trasą S2? No bez zmiany. Tutaj korek się ciągnie już od paru dobrych godzin. Jak dobrze liczę, już prawie 5 godzin. Rzeczywiście to te spore utrudnienia po dwóch kolizjach samochodów osobowych. W sumie to razem były 4 samochody osobowe, chociaż na S2 i na S8 zderzyły się właśnie po 2 samochody osobowe. No i korek ma w sumie razem ponad 10 km, także wjeżdżajcie raczej od strony S8 przez Janki i przez Raszyn albo przez trasę S7 od tej południowej strony. Też większy ruch jest na pewno na S8 już w centrum Warszawy, od Fortu Bema do Marymontu w obu kierunkach, chociaż więcej samochodów ustawia się w trasie do Białegostoku. No i Poznań, trwają prace remontowe, o czym wcześniej mówiła już nasza słuchaczka, która komunikowała, że rzeczywiście trzeba tam dłużej poczekać przed wjazdem do Poznania. Korek zaczyna się dokładniej na samym węźle, już mówię, którym, na węźle Kostrzyn, a kończy za węzłem Poznań Wschód. Chociaż w drugą stronę do Gniezna też raczej będziecie zwalniać. No i jeżeli chodzi o trasy te w Polsce zachodniej, no to zachodniopomorskie, dokładniej województwo, trasa S3 Zagoleniowe, ma dokładniej w Różycy. Kierowcy mocno zwalniają, ale korek nie jest długi, on ma mniej więcej 2 km, nawet niecałe. I to wiadomość dla tych wszystkich, którzy próbują dostać się do centrum Szczecina albo na przykład chcą dojechać do zachodniej granicy naszego państwa i są w trasie do Berlina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coś dzisiaj z tą zagadką trochę problemów.
3: Spokojnie. Czwarta podpowiedź. Z tego urządzenia korzystają kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.
2: No, to już tak. Jest konkret.
3: Konkret. Jeszcze będzie jedna podpowiedź, która już mam nadzieję, że totalnie spowoduje, że wpadniecie na dobrą odpowiedź. A ja chciałem tylko zapytać o jedną rzecz, bo jakiś czas temu mówiliśmy o nowych przepisach dotyczących używania hulajnóg elektrycznych.
2: Tak,
3: no i coraz więcej informacji pojawia się na ten temat. A propos przepisów, które mają regulować, jak z tego będziemy korzystać. I pytanie do was, dodam Mara, ciebie także. 200 zł za źle odstawioną hulajnogę. To jest sprawiedliwa kara czy przesada? Tak, wiesz, że stawiasz sobie gdzie
2: kalkuluję.
3: Chcesz.
2: Nie, może to nas nauczy tego, żeby rzeczywiście hulajnogi stawały w miejscach. Takie rowery, wiesz, miejskie, one mają swoje miejsce i jakoś potrafimy je odprowadzić od punktu A do punktu B, tam gdzie dojechaliśmy do doku rowerowego. A z hulajnogami, no to bywa różnie. Wczoraj widziałam dwóch takich łebków małych, młodych. Jeździli w kaskach, ale po trzech na hulajnodze. Hulajnoga była chyba prywatna raczej. No nie wyglądało to dobrze.
0: A ja myślę, że 200 zł to zależy, bo sporo jednak osób młodych jeździ, no i z portfela, żeby im wypadło 200, to trochę dużo dla osoby dorosłej, no to nie jest jakiś bardzo duży wydatek, więc to chyba zależy.
2: No to może bardziej chodzi o to, żeby właśnie rodzice wpływali tak wychowawczo na tych młodych ludzi, żeby po pierwsze nie jeździli we trójkę, a po drugie, żeby odstawiali w miejsce, w którym tak samo jak w domu, zabawki wędrują do czego? Do kartonu, tak? A nie, że są
3: tak
2: rozrzucone
3: Mara,
2: po całym
3: pokoju. No, zdarzają się takie momenty, że jednak są rozrzucone.
2: No wtedy, kiedy się bawisz, ale sprzątasz pod w zabawie, tak? Tak samo jak przez...
3: Różnie z tym bywało.
2: Czasami
3: wiele razy trzeba było powtarzać, to mówię o mojej mamie, która musiała wiele razy powtarzać, coś, aż pojawił się na przykład taki szantaż typu, że no to ja też tak będę wykonywać twoje polecenia, jak będziesz chciał coś słodkiego.
2: A widzisz.
0: Ale słuchaj, 200 złotych nie dostaniesz.
2: A weźmy to i przełóżmy to na 4 koła. No bo my wszyscy parkujemy, przynajmniej tak mi się wydaje, że w większości jednak sprawdzamy co, gdzie, jak i parkujemy w miejscach, w których nie dostajemy mandatu. Jeśli zaparkujemy źle, co się zdarza każdemu przecież, no to dostajemy za to konsekwencje, tak? No to tutaj też za złe parkowanie hulajnogą też powinny być konsekwencje.
3: No tak, będą, ale na razie jeśli chodzi o prawo, to nie ma czegoś takiego. Czekamy na komentarze w tej sprawie, bo nowe przepisy się kroją i mają zacząć obowiązywać od 2028 roku dopiero, nie wiedzieć czemu. Tak, a jeśli chodzi o zagadkę, to mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie po 11.

0: Na zegarze zbliża się godzina 11. Czas sprawdzić prognozę na dziś.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeśli liczyliście na słoneczny początek tygodnia, to poniedziałek może trochę rozczarować. Przez większą część dnia niebo będzie zasnute chmurami, choć miejscami pojawią się większe przejaśnienia. Deszcz może złapać nas zarówno podczas krótkiej przejażdżki po mieście, jak i na dłuższej trasie. Na północnym wschodzie trzeba się liczyć także z lokalnymi burzami. Warto pamiętać o większym odstępie od poprzedzającego samochodu i uważać na śliską nawierzchnię.
2: No tak, a temperatura też nas nie będzie rozpieszczać. Na termometrach od 10 do 13 stopni, właściwie w większości kraju, tylko w regionach podgórskich mniej, bo tam od 7 do 9 czapka się kłania. Chyba trzeba zacząć się z nią przepraszać. Wiatr z zachodu, północnego zachodu może wiać chwilami mocniej, szczególnie w bardziej odsłoniętych miejscach. No i wysoko w Sudetach porywy osiągają nawet 60 km na godzinę, a w najwyższych partiach Karpat zamiast deszczu pojawi się śnieg i to już zdecydowanie jest pogoda, przy której warto zaplanować podróż. Czy ty wiesz, że jakiś czas temu ktoś świstał?

0: No, mi czapkę musiałam kupić. Kolejną, to jakby nie ma problemu, bo czapki się zmienia.
1: Każda MWK jest dobra, nie wierzę ci.
0: Ale wiesz co, ale jest taka sytuacja, że trafiłam na taką samą i jestem bardzo zadowolona.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja mam pytanie jeszcze do was, kochani. Czy wy lubicie się z parasolkami? Bo jestem ciekawa, jak tam ci nasi słuchacze, czy lubią parasolki, czy nie
1: Dagmara,
0: lubią.
1: Dagmara, nie dolewaj oliwy do ognia. Zajmijmy się innymi sprawami niż pogoda. Zwykle podchodzimy do tego z konkretnym planem. Nie musi niczego przechowywać, żeby mieć coś do wydania. Ma własny język, którym posługuje się za pomocą cyfr i z tego urządzenia korzystają kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Posłuchajmy.
0: Dzień dobry, czy to jest skrobaczka do szyby, Krzysiek?
3: Dzień dobry, Polskie Radio Kierowców. Ja w sprawie zagadki. Czy chodzi może o CB Radio? Pozdrawiam, Piotrek z Iweko.
1: Pozdrawiamy i to by się zgadzało, ale nie o to chodzi. Mamy też system opłat drogowych Viatol od Marcina Superba. Mamy od Krzysztofa, to była ta skrobaczka, system opłat drogowych. Mamy tutaj tak, BMS, sterownik, komputer, magistrala, Can, Piotrek z ProAce. Ciekawe. Mamy też tempomat. Komuś przychodzi do głowy tylko tempomat w sprawie tych... I wentylacja. Wentylacja klimatyzacji nic nie przechowuje, a daje świeże powietrze. Drogą opcją to skrzynia biegów. Nic nie przechowuje, a daje odpowiednią siłę na koła. Pozdrawiam Wiesiek z Kupiątki. Pozdrawiamy Wiesława i odpowiadamy, że to nie o to chodzi.
0: Słuchaj, niestety moja aplikacja poszła na wagary. Wiesz, mamy jakiś problem, więc mam nadzieję, że posypią się teraz prawidłowe odpowiedzi, bo mamy tyle podpowiedzi, że już...
1: Jeszcze jedna będzie podpowiedź, już teraz. Jego wąż nie służy do podlewania ogrodu.
0: O, jakie proste!

0: 10 minut po 11. Ewa Mierzejewska, dzień dobry. No właśnie.
1: Bardzo lubię tę piosenkę, specjalnie dla mnie. Zagraliście tak.
2: Tak, wiedzieliśmy,
0: że przyjdziesz. Mara taka, wiesz, wie co lubisz i od razu zagrała.
1: I od razu zagrała. Mm-hmm. Świetny Piotr Zioła.
0: I sprawdzamy, jak wygląda aktualna sytuacja drogowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ona nie jest jakaś najgorsza jak na poniedziałek, ale oczywiście są korki, spowolnienia i kilka informacji o wypadkach. Zacznijmy od dobrych informacji. Droga krajowa nr 25 na trasie Modła Królewska-Konin w Starym Mieście jest odblokowana.

0: Tam wcześniej samochód ciężarowy uderzył w barierę energochłonne. Nikomu nic się nie stało. Było zwężenie w kierunku Konina, czyli kierowcy jechali na przemian jednym pasem. Tutaj informacja o tym, że trasa odblokowana. S1 na trasie Bielsko-Biała-Bieruń w pobliżu Jawiszowic. Tutaj po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Bielska. To jest 33 km tej trasy. W Warmińsko-Mazurskim bez zmian na drodze krajowej numer 16. Na trasie Mrągowo-Biskupiec w Mrągowie tu zepsuł się samochód ciężarowy i pojazd stoi na poboczu, wystając na pas ruchu, ale nie sprawia to dla kierowców większych utrudnień. Tutaj wielkiego spowolnienia nie ma. To jest prawie 54 km tej trasy. Droga krajowa numer 43 w Śląskiem, tutaj na trasie Rudniki-Krzepice w Szarkach. Po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych kierowcy jadą naprzemiennie. Dodatkowo mamy informację o jednej poszkodowanej osobie w tym wypadku. I jeszcze S2, bo tutaj informacja o tym, że odcinek między węzłami Opacz i Konotopa w pobliżu Warszawy został odblokowany. Tam wcześniej było zderzenie dwóch samochodów osobowych. Po tej kolizji było zwężenie w kierunku Poznania na 457 kilometrze. No i informacja od służb jest taka, że trasa jest już odblokowana, ale korek niestety nadal jest.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wiele się rozjaśniło, wiesz, po tej ostatniej podpowiedzi mam wrażenie, że za chwilkę będziemy dopływać do brzegu.
3: Tak, i to rozgrzewka przed naszym konkursem o nazwie Nawigacja, ale najpierw rozwiązujemy zagadkę i przypominamy wszystkie podpowiedzi. Zwykle podchodzimy do tego z konkretnym planem. Nie musi niczego przechowywać, żeby mieć coś do wydania. Ma własny język, którym posługuje się za pomocą cyfr. Podpowiedź numer 4 to następująco brzmi...
2: Jego wąż nie służy do podlewania ogrodu.
3: I z tego urządzenia korzystają kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, i nie jest to CB Radio. Let's go.

0: No nam się śni poprawna odpowiedź w zagadce, bo za chwilę będziemy mieli nawigację, czyli tak zwany nasz konkurs.
1: Ale mamy tak odpowiedzi takie jak spryskiwacz szyby od Pitera.
0: Nie.
1: Mamy też, stawiam na dystrybutor paliwa. Może za trzecim razem będzie dobrze Wiesiek.
0: Lub kompresor.
1: Już jakiś czas temu, tak, o dystrybutorze napisał Aro. Ale mamy też odpowiedź Instrybutor od Kadasia. Dagmaro, poproszę o zespół pieśni i tańca imienia Dagmary Kowalskiej, który zbiera się dopiero. Proszę bardzo.
0: Dali radę.
1: Trochę dali jesienni, radę. Trochę nostalgiczni, ale jednak skuteczni. Brawa dla tych wszystkich, którzy odgadli. Najbardziej puszczam oko do Kadasa, który napisał o Instrybutorze, bo ja powiedziałem się do Dagmary,
0: tak,
1: że
0: a może
1: zróbmy Instrybutor.

0: Motor.
1: Tak. I dzisiaj było trudno, ale to tak, słuchajcie, na rozgrzewkę poniedziałkową. Jutro już będzie łatwiej. I widzę, że się posypały też wiadomości głosowe, dźwiękowe są? Nie, nie ma. No to słuchajcie, to może dwa słowa na temat hulajnóg, do których będziemy wracać za moment.
2: Czy powinna być kara za pozostawienie takiej hulajnogi w miejscu takim zupełnie przypadkowym? Chociaż dzisiaj przepisy tego nie regulują. I pytanie też, kto powinien za to dostać karę, że nie stworzone zostały przepisy, które niczego nie regulują, a jednocześnie można jeździć i wynajmować hulajnogi elektryczne. To jest zawsze dla mnie zadziwiające i niesamowite.

0: Słuchaj, teraz się tłumacz.
1: No tak,
0: co to jest instrybutor?
1: Nasz słuchacz pisze, właśnie moi drodzy, ci, którzy jesteście z nami, może jakoś pomożecie, jak to wytłumaczyć temu słuchaczowi, który pyta, co to jest instrybutor. Nie wiem za bardzo, ale może wy pomożecie. Jeśli chodzi o to, co przed nami, to Ewa Mierzejewska, która cały czas monitoruje sytuację na drogach. Nie jest źle, chociaż przypominamy też o tym, bo zazwyczaj te przypomnienia się pojawiają przy okazji gorszej pogody, żeby jeździć na światłach do jazdy, je wyłączyć, a światła mijania włączyć, bo w niektórych samochodach ten automat nie działa zbyt sprawnie, a kiedy jest ograniczona widzialność, no to wtedy my o tym zapominamy, a ktoś, kto jedzie za nami, nas tak dobrze nie widzi.
0: Najlepiej zrobić tak, żeby już od końcówki września po prostu przełączyć się na światła mijania do, powiedzmy, kwietnia, wtedy się robi jaśnie. Pamiętajmy o tym też, że za chwilę będziemy zmieniać
1: opony.
0: Nie tylko opony, ale też czas na zimowy, więc tym bardziej. Będzie szaro, buro, ponuro, więc pamiętajmy o bezpieczeństwie, to chyba jest najważniejsze. Najważniej. No dzisiaj jest.
2: Nie, dzisiaj fatalnie. Jest. I wczoraj, no wczoraj było tak różnie. W sobotę było fatalnie.
0: Było,
1: słuchajcie, ja wczoraj byłem na lodach i wziąłem strzygałki. Pani się
2: ale
1: tak
2: jadłeś
1: patrzyła.
2: Na zewnątrz te lody?
1: Tak.
2: Naprawdę?
1: Była tak, panna kotta z pomarańczą, jogurt grecki z truskawką i
0: wiesz co?
1: Biała czekolada.
0: No wiesz co, ja wiem, gdzie byłeś. Wiesz co, naprawdę. Następnym razem proszę przynieść lody.
1: I pani mówi tak, a chce pan łopatkę?
0: A co,
1: nie?
0: Jederko?
1: Nie.
2: Po co łopatka?
0: No do zgarniania tych lodów.
2: Ja wiem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jesteśmy wyposażeni w narzędzie naturalne do zganiania lodów. Taka jest rzeczywistość. Ja też nigdy nie biorę łopatki, szkoda mi planety. A dwójka, tutaj na wysokości Konina mamy taką sytuację, bo sprawdzałam właśnie, czy 25 się odblokowała na wysokości Starego Miasta. To jest, przypomnijmy, odcinek Konin-Modła. I tutaj już służby odwołały utrudnienia tutaj po zdarzeniu z udziałem samochodu ciężarowego. Chodziło o to, że on wjechał w

0: bariery energochłonne. I rzeczywiście szósty kilometr wygląda już bardzo ładnie, ale przez to zauważyłam, że A2 na wysokości węzła Modła jest zamknięta. No i tutaj nie znamy powodu tego zamknięcia, natomiast faktycznie ten odcinek przy węźle Modła na jezdni w kierunku Poznania jest zamknięty. No i 25 można objeżdżać to miejsce, a nawet trzeba, albo drogą krajową numer 92 przez Konin. Jeśli chodzi o 43, tu odblokowano przejazd między Rudnikami a Krzepicami w Szarkach, to jest województwo śląskie. Tu wcześniej rano zdarzyły się 2 samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna, obowiązywał ruch na przemian i jednym pasem. No i sprawdzamy też sytuację na S2 w Warszawie. Tutaj trudny poranek i trudne przedpołudnie przy węźle Konotopa, czyli na skrzyżowaniu S8 z S2. Tutaj służby informują, że odblokowano przejazd na jezdni w kierunku Poznania po zdarzeniu 2 samochodów osobowych, do którego doszło przed 9. Niestety korek jeszcze cały czas występuje i jest zarówno na S8 na dojeździe do S2, jak i na S2 na dojeździe do węzła Konotopa. Tutaj wszystko to kumuluje się właśnie na tej jezdni w kierunku Poznania i tu problemy są w obie strony. S2 korkuje się jeszcze nieznacznie przy węźle Lotnisko i właściwie to byłoby na tyle, jeśli chodzi o Warszawę. No najtrudniejszy ten styk S8 ze S2, poza tym Warszawa już wygląda całkiem dobrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobry, dzień dobry, tu Maja ze Skody. Instrybutor to po prostu instrybutor. Albo się to wie, albo się nie wie. Tego się nie da wytłumaczyć. To po prostu nabyta mądrość życiowa. Pozdrawiam serdecznie szerokości.
3: Daniel pisze, my mamy dystrybutor do dystrybucji paliwa, a w równoległej rzeczywistości mają instrybutor do instrybucji paliwa.
4: No tak, jakby nic więcej się nie da dodać. Po prostu czasem trzeba przejść na memy.

0: Rozgrzewka była, to teraz czas na konkurs i specjalny numer telefonu, który dla was mamy.
1: 22 139 29 29. Można już dzwonić i zgłaszać się do naszego konkursu Nawigacja. Będzie pytanie o jedną z rzeczy właśnie związanej z podróżą.
0: Mamy kilka kategorii, prawda?
1: Tak, mamy kilka kategorii.
0: Wy wybieracie jedną z nich, która jest najbardziej popularna, ale wszystkie inne też są bardzo ciekawe i dotyczą naszego podróżowania po różnych miejscach. Także myślę, że można spokojnie wziąć roga.
1: Kulinariów, miejsc, różnych krajów. Naprawdę mamy bardzo bogatą ofertę pytań. Są też podpowiedzi, więc czasami, jeżeli nie macie pewności, warto poprosić o podpowiedź. My wtedy podpowiemy i zazwyczaj ta odpowiedź jest dobra. Na razie dzwonimy, zgłaszamy się.
0: Ja
1: 22 139 29 29.
0: Ja tylko powiem, że mamy kategorię na mapie, atrakcje po drodze, widok z okna i postój na obiad, na przykład między innymi. Dobra, ale to reszta za chwilę.

0: konkurs.
1: Sponsorem na konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl.
2: No i to jest dobry moment, żeby z naszym słuchaczem się połączyć. A po drugiej stronie jest Łukasz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy i prowadzącą.
2: Prowadzących, bo jest jeszcze przecież Piotrek, prawda?
3: Oczywiście.
2: Który się na razie nie odzywa, nie wiem dlaczego.
4: No jestem. Łukaszu.
3: Nie mówię z wrażenia.
4: No, tak. Oczywiście. Tak, jeśli chodzi o to, jak to będzie wyglądać, to najpierw wybieramy kategorie w nasze kategorie konkursowe. Mamy tak, na mapie atrakcje po drodze, widok z okna, postój na obiad i znaki na drodze. Którą kategorię wybierasz?
3: A znaki na drodze niech będą.
4: Znaki na drodze, tak jak wszyscy.
2: Najbardziej popularna jest.
4: Tak jak wszyscy. I mamy tak. Pamiętaj, że możesz też poprosić o podpowiedź. Zgodnie z polską definicją autostrady mogą po niej jeździć tylko pojazdy zdolne rozwinąć prędkość co najmniej ilu kilometrów na godzinę?
3: Zaraz się troszkę zastanowię. Po autostradzie mogą jeździć pojazdy, które mogą poruszać się z prędkością. A czy to jest, a może jakaś tam podpowiedź, czy to jest powiedzmy mniej.
4: Więcej niż 30, ale mniej niż 100.
3: No to myślę, że to będzie. Jaka jest minimalna prędkość? Tak, jeszcze raz.
2: 30.
4: Tak. Zgodnie z polską definicją autostrady mogą po niej jeździć tylko pojazdy zdolne rozwinąć prędkość co najmniej ilu kilometrów na godzinę? 3, 2, 1. Niestety, odpowiedź nie została udzielona, więc nie dostajesz nagrody, mój drogi.
2: Ale możemy ci zagrać piosenkę za chwilę, o na przykład.
3: Dobrze.
4: Tak, a ja chciałem tylko powiedzieć, że odpowiedź była dobra, 40. Następująca 40 km na godzinę. Tak. Pewnie wygooglałeś. No, pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia.
3: No nie chciałem tego robić w czasie konkursu. Tak.
2: Dobrze, że byłeś w każdym razie. No słuchajcie, to czasem jest tak, że czasem te podpowiedzi nie są takie oczywiste, no ale przynajmniej teraz wiemy, jak to jest. Przypomnieliśmy sobie wszyscy, jaka jest ta prędkość minimalna. Tak. Łukasz, pozdrawiamy cię gorąco. Dużo słońca życzymy i czekamy na kolejne, na kolejnych laureatów. I podajemy numer raz jeszcze. 22 139 29 29.
1: Tak. Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl

0: Skoro nie ma laureata naszego konkursu o nazwie Nawigacja, no to zagramy jeszcze raz, ale to po godzinie 12. A teraz...
1: Wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I wyraźnie się poprawiła sytuacja na S2, już tylko niewielkie spowolnienie, około 2-kilometrowe na jezdni w kierunku Poznania, czyli A2 i węzła Konotopa. Tutaj przypomnijmy, wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe, z tego powodu było zwężenie i zakorkowana była i S8, i S2 na dojeździe do węzła.

Węzła Konotopa właśnie. Mamy jeszcze spowolnienie przy węźle Lotnisko, tutaj też na jezdni w... właśnie nie, tutaj na jezdni w kierunku Terespola to spowolnienie jest. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 79, to spowolnienia na Puławskiej utrzymują się i mamy też na 79 korek na wysokości Żabieńca i tutaj wygląda na

0: Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to mamy jeszcze informacje z S1. Odcinek Bielsko-Biała-Bieruń w pobliżu Jawiszowic, tu po awarii ciężarówki zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska, a Krajowa 16 na trasie Mrągowo-Biskupiec jest częściowo zablokowana w Mrągowie po awarii samochodu ciężarowego na 53 kilometrze. Tutaj pojazd stoi na poboczu i wystaje na pas ruchu. I przypominam o problemach na A2 przy węźle Modła. Tutaj ten odcinek jest zamknięty na jezdni w kierunku Poznania. Można jechać drogą krajową numer 92 albo 25.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Podajcie prawidłową odpowiedź zagadki. Nie było mnie przez chwilę w samochodzie. Dzięki. To my odpowiadamy, że to był dystrybutor. Jeszcze przypominając, zwany też instrybutorem przez niektórych. Tak się zdarzyło. 8 minut do 12.

0: Już prawie godzina 12 na zegarach. To znaczy, że robimy pogodę dla was specjalnie, a co?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I bardzo byśmy chcieli zrobić ją dobrze, ale nam nie wychodzi. To wiecie, czasami jak z ciastem drożdżowym. Opada i nie wiadomo dlaczego. I tak jest z dzisiejszą pogodą. Na większym obszarze kraju nadal sporo chmury, miejscami przelotny deszcz. Na północnym wschodzie możliwe są burze, więc jeśli właśnie jedziecie na północ, miejcie na oku sytuację i to, co dzieje się za szybą. Są jednak i dobre wiadomości. Rano na południowym wschodzie, a pod wieczór na zachodzie i południowym zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Nie wszędzie, więc ten dzień będzie tak samo szary.
0: No właśnie, na razie trzeba się jednak przygotować na chłód. Najwyższa temperatura wyniesie od 10 do 13 stopni. W rejonach podgórskich 7 do 9, a wiatr będzie wiał z zachodu i północnego zachodu. Miejscami dość porywiście w Sudetach, wysoko, gdzieś w górach. Osiągnął nawet 60-70 km na godzinę, a w Karpatach powyżej 1500 metrów może padać śnieg, więc jeśli ruszajcie w góry, no to pamiętajcie, że te warunki mogą tam być zupełnie inne niż w dolinach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jesteśmy razem w trasie jeszcze przez niespełna godzinę.

0: No to my teraz wyjeżdżamy razem z Bon Jovi, mam nadzieję, na słuchawkach u was również. Trasę Ewa Mierzyjewska jest przed mikrofonem. My sprawdzamy, co się zmieniło, bo trochę się chyba zmieniło.
1: Tak jest, powiedziałabym, w ogóle spokojnie w miarę. To jest dobra informacja, ale coś tutaj znowu służby niby już odwołały. To jest dwójka, teraz aktualizują, więc nie wiem. Zaraz zobaczymy.
0: No to sprawdźmy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No ja już szczęśliwie odwołałam to spowolnienie na S2. No i tutaj twierdzą służby, że nadal zablokowany jest jeden pas, konkretnie prawy, na jezdni w kierunku Terespola. No i jeśli nawet tak jest, ale na mapie tego właśnie nie widać, bo to jest już naprawdę tylko niewielkie spowolnienie na dojeździe do węzła Alei Jerozolimskiej. Poza tym tutaj korek był naprawdę długi i na S8 i na S2 właśnie wokół węzła Konotopa, ale tutaj sytuacja już znacznie się poprawiła. Natomiast pogorszyła się przy węźle Lotnisko. Tutaj spore spowolnienie także na jezdni w kierunku Terespola, jadąc od węzła Lotnisko w kierunku węzła Warszawa Południe. No i tak jak już mówiłam, jest zdarzenie drogowe na wysokości Żabieńca. To już jest fragment drogi krajowej numer 79 na dojeździe do Piaseczna. Tutaj jest korek. No i oczywiście dalej oczywiście przez Piaseczno, jadąc także na jezdni w kierunku Warszawy. 50 nadal zakorkowana na wysokości Mszczonowa, między miejscowością Zbiroża i Korytowem na dojeździe do Mszczonowa z obu stron. Ewidentnie widać, że tutaj w samym Mszczonowie przy węźle Mszczonów Północ, czyli to jest skrzyżowanie 50 ze 8, prowadzone są prace drogowe, no bo właśnie korek jest w obie strony tylko do tego węzła. I jeszcze S1, odcinek między Bielsko-Białą a Bieruniem w pobliżu Jawiszowic, tu po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Bielska na 33 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I za moment jeszcze zagramy sobie raz w nawigację, więc

Moi drodzy, kilka minut cierpliwości i kolejny ochotnik, mam nadzieję, że się pojawi, dostanie pytanie, będzie dobra odpowiedź, no i nagroda w końcu do kogoś trafi. Voucher o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym iParts.

0: No to lecimy z naszym konkursem. Teraz jest moment na to, żeby wam przypomnieć o tym, że będziemy starać się nawigować kolejnego słuchacza.
1: Konkurs. Dzień dobry, Adamie. Jak się masz?
2: Dzień dobry, powitać. No super, dzisiaj super.
1: Super. Masz dobrą pogodę całkiem?
2: Bardzo dobrą.
1: No dzisiaj właśnie, no to...
2: Słonecznie pięknie wysyłałem.
1: Wysyłałeś, właśnie przyjęliśmy i trochę nas doświetliło.
0: Ty masz
1: nawet
0: dobrze, dokładnie. Ty masz, znaczy nie, mnie nie, bo ja jakoś działam na zwolnionych obrotach, nie wiem o co chodzi, chyba diesel wjechał jakoś tak no, od poniedziałku. Natomiast Piotrek, wiesz jaki to świetlony? O, proszę cię, tak. Aureole wokół głowy. Super, tak. Wszystko gra.
1: Dobrze. Adamie, masz do wyboru pytania z różnych kategorii w naszym konkursie nawigacja. Kategorie są następujące. Znaki na drodze, postój na obiad, widok z okna, atrakcje po drodze i na mapie. Którą kategorię wybierasz?
2: Znaki na drodze.
1: Dobrze. Mamy zatem kategorię znaki na drodze. Dobrze. Jaka maksymalna prędkość obowiązuje na drodze ekspresowej dwujezdniowej samochód osobowy?

0: Na autostradach 140, nie. Na ekspresówkach 130?
1: No nie, źle.
2: Nie? No nie, jak to?
1: Źle. No niestety, no 120. No i autostrada tym oto sposobem. Autostrada 140, ekspresówka 120. Pozdrawiamy serdecznie. No niestety, no, Dagmaro, znowu przenosimy dżingiel sponsorski niżej, proszę bardzo. I no cóż, no to oznacza, że kolejne osoby mogą do nas dzwonić lub też zgłaszać się poprzez aplikację. 22 139 29 29. Czekamy.

0: Wiecie co? Ja zrobię to po raz ostatni. Mam nadzieję, że teraz trzymając kciuki uda się kolejnemu słuchaczowi.
1: Konkurs.
2: Wojtku, witamy w naszym konkursie Nawigacja. Dzień dobry.
3: A dzień dobry, witam bardzo.
2: Gdzie jesteś teraz?
3: Jestem na autostradzie A1, mam 60 km sektora Torunia.
0: No czyli dobrze. Bliziutko w sumie, blisko nas, blisko Torunia, blisko centrum Polski. Wspaniale. Blisko, mam nadzieję, będzie też do rozwiązania naszego konkursu, bo dzisiaj coś przez ten
2: bliżej
0: padający...
2: niż Miami na pewno, ale na pewno. Dobrze, niech nam będzie.
0: Już Miami, fajny kierunek.
2: Tak, moi dobrze. Drodzy, mamy tak, Wojtku, na mapie atrakcje po drodze, widok z okna, postój na obiad, znaki drogowe. Która kategoria?
0: Które?
3: Znaki na kawę, bo jest nie.
2: Czyli znaki na drodze wybierasz kategorię, tak? Nie chcesz innej?
3: Tak.
2: No dobrze.
3: Znaczy, bo ja nie dosłyszałem dokładnie...
2: No to już mówię. Na mapie, czyli tak. To są pytania o różne miejsca na mapie, atrakcje po drodze, także tutaj to są te miejscowości,

0: tak, dotyczące miast turystycznych, widok z okna, czyli na to, na co patrzymy i tak dalej, jeziora Mazurskie, góry i tak dalej, postój na obiad, czyli pytania o potrawy i znaki na drodze, czyli pytania o znaki. Którą
1: to
0: kategorię?
1: Może jednak te znaki.
0: No dobrze, znaki, wszyscy wybierają znaki, tak, musimy dokładnie skasować tę kategorię.
2: No tak. A i pamiętaj o tym, że jeśli nie masz pewności, to możesz poprosić o podpowiedź, bo ona jest. Ale jak już odpowiesz, no to, i będzie to nieprawidłowa odpowiedź, no to nie ma podpowiedzi. Dobra, to dobrze. W razie czego to tak.
0: O. Uwaga, no to skupiony już?
1: Tak, ufam.
0: Jak nazywa się znak, na którym widać dwa samochody obok siebie, jeden czerwony, a drugi czarny?
1: To jest zakaz wyprzedzania.
0: No i to jest dobra odpowiedź.
2: No i wspaniale.
0: Nareszcie.
2: Tak, bo my się trochę tym martwiliśmy, wiesz, i stresowaliśmy tutaj dzisiaj. W wielu miejscach pada deszcz i jest pochmurno. No i w związku z tym też prawdopodobnie ten konkurs dzisiaj troszeczkę z problemami, ale się udało.
0: Tak.
2: Gratulujemy.
0: Więc jesteś laureatem naszego konkursu. Dostaniesz od nas poprzez pocztę elektroniczną kod na zakupy w sklepie internetowym. Wojtku, szerokości i do usłyszenia.
2: Dzięki.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam was, tak także swoją rodzinkę. Czekają na mnie w domu.
0: Tak, o, przemiło.
2: Ściskamy wam, was i życzymy wam dobrego popołudnia.
3: Sponsorem dziękuję nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl

0: Ewa Mierzejewska przed mikrofonem, co oznacza, że wybieramy się na drogi ponownie. Na przykład Kadas wysłał, że na Polesiu mają tak piękną pogodę, tam słońce świeci, wyobraźcie sobie. Może dlatego tam jest najcieplej.
1: Zdjęcie. O, jest zdjęcie.
0: No nie. Prawda? Chce się żyć.
1: Po prostu nie, bezczelne to jest. Niektórzy zaczynają urlop, dzisiaj jadą na Podhale, nie będę wymieniać nazwisk.
0: A my wiemy, domyślałam się, jest jeden taki, no. Co po górach chodzi.
2: Ale dajcie spokój, teraz się wcześniej robi ciemno. Niedźwiedzie biegają, bo mają chyba jeszcze okres
0: lęgowy. Powiedz Piotrkowi, znajdzie coś, wiesz.
2: Ja dziękuję bardzo. Także za taką wycieczkę.
1: No to pocieszyłeś mnie troszeczkę. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich piechurów.
2: Pracy lepiej.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ale sprawdźmy tę Zakopiankę, niech będzie, bo to jest rzeczywiście dość popularna trasa. Południowa obwodnica Krakowa, od niej zacznijmy, no bo do tej Zakopianki trzeba dojechać. I właściwie jadąc od strony Katowic nie jest to wcale problematyczne, bo A4 przy dojeździe do węzła Balice i dalej za tym węzłem jest przejezdna na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. W przeciwną stronę mamy spowolnienie od mostu na Wiśle do węzła Kraków Południa, czyli jadąc od strony Tarnowa i

0: Rzeszowa do Katowic. Jeśli chodzi o samą Zakopiankę, no to ten pierwszy odcinek, czyli zjeżdżając węzła Kraków Południe, korkuje się delikatnie na dojście do Libertowa i między Gajem a Libertowem mamy roboty drogowe na jezdnię w kierunku Krakowa na siódemce i tutaj jest niewielki korek. Później sytuacja wygląda prawie dobrze. Przypominam o pracach drogowych w Lubieniu i tutaj jest spowolnienie na jezdni w kierunku Krakowa i jest także niewielki korek na wysokości Szaflar, to jadąc od Zakopanego w kierunku Krakowa i podobne spowolnienie w Poroninie, tu akurat na jezdni w kierunku Zakopanego. Poza tym oczywiście ta trasa jest dzisiaj przejezdna i nie ma większych problemów w ruchu. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to S2, tutaj w końcu służby odwołały to utrudnienie na S2 między węzłami Konotopa i węzłem Aleje Jerozolimskie. Delikatne spowolnienie nadal jest na dojście do węzła Aleje Jerozolimskie, to jest jadąc od strony A2 w kierunku Terespola S2 i ten, no to jest taki koreczek, nawet bym tego korkiem nie nazwała, kilometrowy, no ale rzeczywiście jest i świeci się na czerwono, więc ostrzegam, że tu może być jeszcze zwężenie. Mamy też spowolnienie na wysokości węzła Lotnisko, to jest też S2 jadąc w kierunku Terespola.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Spoko, jutro ja zadzwonię i wybiorę inną kategorię. Pozdrawiam z pracowni Piniu.
3: No dobrze, to dziękujemy, zapraszamy, bo ta kategoria, która jest przez was najczęściej wybierana, kończą się tam pytania po prostu.
0: Nie trzeba ją w ogóle...
2: Dosypywane są te pytania.
0: No ale wiem, ale dużo fajnych jest innych kategorii. Ja bym nigdy tego o znakach nie wybrała.
2: Jest naprawdę tyle fajnych pytań, a wszyscy na te znaki się oparli, a jeszcze w dodatku źle odgadują. No naprawdę, zastanówmy się.
3: Dobrze, tak się...
2: A jeżdżą?
3: Słuchajcie...
0: No ale właśnie widzisz, bo to trzeba mierzyć siły na zamiary. Jak ktoś nie ma wyobraźni przestrzennej, jak na przykład ja i takiej wzrokowej, tylko słuchową bardziej, no to wtedy to jest dla mnie na przykład masakryczna kategoria.
2: Wiecie, może o tym porozmawiamy jeszcze, mamy chwilę, żeby porozmawiać, o które znaki sprawiają nam trudność, bo są na przykład te Dagmara ze strzałkami, który samochód ma na przykład pod wąskim wiaduktem pierwszeństwo. No. Biała strzałka i czerwona i są dwa typy tego znaku, bo jest okrągły z czerwoną obwódką i jest też kwadratowy. Niebieski z niebieskim tłem.
0: W ogóle te strzałkowe są trudne.
2: One rzadko występują i ja nigdy nie wiem, który samochód ma pierwszeństwo, ale zdaje się, że ten, który ma czerwoną strzałkę, to on jedzie pierwszy, a my czekamy. Tak,
3: tak, dobrze.
2: Jeżeli nie jesteśmy tą czerwoną strzałką, więc... Ale no tak.
3: Więc dobrze ci się wydaje. No tak.
2: Może
3: tak
2: są takie znaki, które sprawiają wam trudność.
3: Możemy porozmawiać sobie o nich na przykład.
2: Jesteśmy wśród przyjaciół.
3: Czemu nie? Tak się was lubi, że zamawia się pokrowiec.
0: Czy wy to widzieliście?
3: Z waszym logo.
0: Sama sobie chyba zamówię takie.
3: Tomek, przemiłowa. Nie, no fantastycznie, słuchajcie.
0: Bardzo dobrze wygląda nasze logo na tym pokrowcu.
2: Mega.
0: Świetny pomysł.
3: Fajne, fajne. Właśnie wy jesteście też niesamowici, że czasem wrzucacie nam takie pomysły, że nam
2: to
3: po prostu...
2: To Tomek z Przemiłowa. Tak. I się zrobiło od razu Przemiłowa.
0: No tak.
3: Tak, zrobiło się.

0: schodzimy.
1: No i tak, jeśli chodzi o ten znak, o którym ja wspominałem, to tam zazwyczaj jedna strzałka jest większa, druga mniejsza, już mniejsza o kolory, ale z Ewą Mierzejewską i z Dagmarą wspólnie ustaliliśmy, że większa strzałka zawsze ma pierwszeństwo. No i wtedy to łatwo zapamiętać, że ten, kto jest tą większą strzałką, ten jedzie jako pierwszy na zwężonym odcinku drogi.
0: Tak, to dobre jest na przykład przy egzaminach różnego rodzaju. Nikomu nie życzymy ponownych, ale na przykład jak robicie kolejną kategorię, no to warto zapamiętać. No i jeszcze dwa słowa na temat świateł dziennych od was. Ja w temacie świateł dziennych podczas deszczu jako kraj w Unii Europejskiej można przecież wymóc na producentach wprowadzenie prostej funkcji włączającej światło mijanie podczas pracy wycieraczek. Myślę, że to znacząco podniesie widzialność auta i poziom bezpieczeństwa na drogach od Przemo. Taka wiadomość, dziękujemy bardzo. I my dwa słówka na temat hulajnóg chcielibyśmy, bo zapowiadaliśmy ten temat. Dobrze byłoby dwa słowa na ten temat wspomnieć.
1: No tak, szykują się nowe przepisy, które będą regulować w końcu to, na jakich zasadach będzie można korzystać z wynajętych pojazdów. Zrobił nam się chaos i dopiero kiedy ten chaos się zrobił, no to teraz dopiero pojawiają się propozycje przepisów, a miałyby te przepisy zacząć obowiązywać od 2028 roku dopiero, czyli jeszcze próżnia prawna do przyszłego roku. I no cóż, pytanie, czy wam się to podoba, czy zupełnie nie. Chociaż teraz mam wrażenie, że zupełnie inne tematy są na pierwszym miejscu, a nie elektryczne hulajnogi.
0: No tak, tak, tak, ale wiesz, no warto wiedzieć, warto się orientować, bo nieznajomość prawa, wiemy to wszyscy, niektórzy boleśnie się o tym przekonali albo przekonają, nie powoduje, że jesteśmy wyjęci spod prawa. No nie, nie, zdecydowanie nie. Pomysł ma ograniczać zastawianie chodników i utrudnianie życia pieszym, szczególnie osobom niewidomym, seniorom i rodzicom z wózkami. No i pytanie, czy w miastach powstanie wystarczająco dużo wygodnych miejsc do parkowania, ale ja myślę, że jak znaleziono miejsca na rowery miejskie i na samochody w tak zwanym car sharingu, no to zdaje się, że tutaj nie będzie problemu ze znalezieniem miejsc.
1: Źle zaparkowana hulajnoga będzie mogła zostać usunięta, a koszt takiej interwencji ma wynosić 200 zł. Do tego dochodzi 50 zł za każdą dobę przechowywania pojazdu. Ważne te zasady mają dotyczyć hulajnog i innych pojazdów systemu współdzielenia, a nie prywatnych hulajnóg. Według obecnego projektu przepisy mają wejść w życie właśnie od 1 stycznia dopiero 2028 roku.
0: Dajcie znać, może macie w tym temacie coś do powiedzenia. Może niekoniecznie w temacie samych hulajnóg, tylko właśnie tych przepisów, które mają się
1: pojawić. Tak, albo też czy wam przeszkadzają, kiedy zastawiają chodniki, czy zupełnie nie.

0: Ewa Mierzejewska w naszym studiu. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Kontynuowane są prace związane z dostosowaniem infrastruktury do rozbudowy A2 między Łodzią i Warszawą. W związku z tym w tygodniu kierowcy muszą się liczyć z pewnymi ograniczeniami i zmianami w organizacji ruchu. Pierwsze wprowadzone są już dzisiaj, no właśnie, na węźle Opacz, czyli łączącym S2 z S8. Między 18 a 5 rano zamykany będzie naprzemiennie jeden z pasów ruchu na jezdni zbiorczo rozprowadzającej w kierunku Poznania. W związku z tym jazda na tym odcinku będzie możliwa tylko jednym pasem. Jutro w godzinach od 17 do 5 zamknięte zostaną lewe pasy drogi ekspresowej S8 zarówno na jezdni w kierunku Warszawy, jak i w stronę Wrocławia na odcinku około 100 metrów. To jest oczywiście cały czas węzeł Opacz. A w godzinach 22.05 w noc z wtorku na środę zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z S8 od strony Wrocławia na S2 w kierunku Poznania. Takie utrudnienia będą.

dopiero dziś wieczorem w nocy i w nocy kolejnej, a nocą kolejną, a teraz już odwołane jest utrudnienie na S2 między węzłami Opacz i Konotopa. Tutaj przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody osobowe i było zwężenie w kierunku Terespola. Trasa jest odblokowana na 450 km i ten korek, o którym mówiłam, który miał...

0: Kupują obowiązkowo dzwonki, bo to jest tragedia. Jedzie hulajnoga i gościu krzyczy, uwaga, uwaga, albo nic nie krzyczy. No masakra jakaś. Więc jak dla mnie to była pierwsza rzecz, którą powinni zamontować od dzisiaj. Cieplutko pozdrawiam, Andrzej Gdynia, Chłodniarz.
1: Dziękujemy za ten głos w sprawie hulajnóg. Myślę, że jeszcze nieraz będziemy o tym mówić. My tymczasem...
2: Zwłaszcza, że z przepisami też jest tak, że ktoś tam wymyśla, pisze, a później gdzieś niektóre znikają, inne się pojawiają, więc jeszcze różnie może być, ale na pewno zgodzimy się co do tego, że trzeba uregulować, na jakich zasadach możemy korzystać właśnie z takich wynajętych hulajnóg.
1: Porządek musi być. Jezus, ben.

0: Za 4 minuty będzie 13, to oznacza, że za 4 minuty już niespełna. Robert Kilani, Wysokie Obroty. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzisiaj pan kanapka, nie?
1: Taka abrakadabra. No co, z czego się śmiejesz? Muszę mieć coś do jedzenia.
2: No
1: przecież.
2: Bardzo dobrze, ale sam to nie tego?
1: Sam to nie.
2: Nie, nie, nie. Ale nie umiesz zrobić?
1: Poczekaj, nie umiem zrobić,
2: tylko ja cię nauczę jak kanapki, bo w kanapki spoko umiem.
1: Tak?
2: Tak.
1: Dobrze.
2: Tak.
0: No, a z czym Dagmara umiesz, powiedz?
2: Z serem żółtym, z białym serem, biały ser i dodatki.
0: Ale zaskoczysz na Kado, będzie jakiś jajko, twist, Robert, bo byśmy chcieli jakąś niespodziankę, prawda?
2: Jajko na miękko, jajko w koszulce.
1: Biały ser, jajko na twardo i awokado?
0: Zapchałbym się.
1: To ja nie.

0: Ale to jest wszystko zdrowe, a nie jakiś plastr czegoś.
1: A majonez?
0: Plastrami.
2: To jest plastrami.
0: A plastrami.
2: Zajadam się plastrami.
1: Tak, Robert ma kanapkę z plastrami dzisiaj, więc będzie ciekawie. A my dziękujemy. Dagmara Kowalska.
0: To ja i Piotr Piranto.
1: Do usłyszenia.

0: No to Biff Institus, Love Shack. Przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców rozpoczynamy wysokie obroty. Gramy teraz oryginał, ale na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, jak doskonale wiecie, pojawia się również wersja grupy Acid Drinkers. 13 minęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No jeśli chodzi o temperaturę, to ubiegły tydzień rozpoczynaliśmy wyższymi, znacznie wyższymi temperaturami. 8 stopni w Zakopanem zaledwie i to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce, Podhale. Natomiast na wschodzie Polski, we Włodawie, w tym momencie 12,5 pokazują termometry i to jest najcieplejsze miejsce w Polsce. Czy będzie cieplej? Trochę cieplej jeszcze będzie. Do 14 dzisiaj termometry pokażą, do 14 stopni Celsjusza, a po południu i wieczorem zachmurzenie niestety duże. Co prawda będą przejaśnienia, a nawet na południowym zachodzie i na zachodzie pod wieczór dopiero rozpogodzenia, ale również przejściowe opady deszczu, możliwe lokalne burze przewidują synoptycy, a w górach nawet opady śniegu. Wiatr słaby bądź umiarkowany, wieje z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No doruszamy na wysokich obrotach, nowy tydzień rozpoczynamy w poniedziałek, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Kłaniam się mocnym uderzeniem, co? Jak przystało na wysokie obroty. Rozpoczynamy. Van Halen to teraz już słychać. Za chwileczkę się rozwinie. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: No to dajemy znak. 9 minut po godzinie 13 na wysokich obrotach w poniedziałek. Rozpoczynamy nowy tydzień i oczywiście pierwsza zagadka, która ma rozgrzać szare komórki. Nie wiem, czy wiesz, Ewa, ale dziś jest Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu.
1: Wiem, bo mi powiedziałeś, ale wcześniej nie wiedziałam.
0: Ale teraz już wiesz,
1: teraz
0: prawda?
1: Już wiem.
0: Nie wiem, czy wiesz, teraz kolejne pytanie z tytułu nie wiem, czy wiesz, ale w polskiej popkulturze są bohaterowie, którzy cierpieli na reumatyzm, wiesz?
1: No, możliwe.
0: Posłuchaj,
1: możliwe, że tak było.
0: Posłuchaj.
2: Po ukończeniu studiów ma pani zamiar praktykować?
3: Oczywiście. Będziemy twoimi pacjentami.
4: A ja cierpię na reumatyzm.
0: No widzisz, i pan Dyzma nie boi się przyznać do tego, że cierpiał na reumatyzm, tak? Dyzma chorował na reumatyzm, musicie to wiedzieć. Natomiast nie będę pytał o Dyzmę, bo to zbyt trudne byłoby pytanie, dlatego od razu ujawniłem, kto cierpiał na reumatyzm. Teraz będzie kolejny pan, który też cierpi, takie, znaczy ma bóle tu z tyłu, ale nie jest to spowodowane reumatyzmem. I moje pytanie brzmi, moi drodzy, czym spowodowane te były bóle z tyłu, tak tutaj z tyłu pleców. U tego pana, który za chwileczkę powie.
5: To jest... Ależ mnie nera szarpie. Mówię ci, to jest ból taki, jakby się ktoś kije zajechał.
0: No właśnie, więc co się stało, że ten pan tak cierpi na ten ból pleców? Jeżeli wiecie, co się stało, to zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Mam nadzieję, że ta zdefiniowanie tej przypadłości nie sprawi wam problemów, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Ewa Mierzejewska, tada, Polska. I wiadomości drogowe.
1: Dzisiaj mnie nie bolą. Ani nery, ani plecy, wszystko okej. Okay. A ciebie, u ciebie jak?
0: Nie, u mnie też, u mnie no, też.
1: Cieszę się.
0: Mimo, że mamy międzynarodowy dzień reumatyzmu.
1: Mam nadzieję, że u naszych słuchaczy też dobrze.
6: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli chodzi o sytuację na drogach, nie jest ona najgorsza o tej porze. Cały czas lekko zakorkowana jest południowa obwodnica Krakowa, zwłaszcza na jezdni w kierunku Katowic. Tutaj spowolnienie jest od mostu na Wiśle z przerwą przy węźle Tyniec i później do węzła Kraków Południe. I tutaj jeszcze mamy korek na wjeździe

0: do Krakowa od strony Zakopianki między Gajem a Libertowem. Oczywiście powodem są tu prace drogowe. Jadąc A4 dalej w kierunku Wrocławia, między Katowicami a Wrocławiem, na remontowanym odcinku przy węźle Kleszczów jest korek. Oczywiście tu powodem są prowadzone prace drogowe. Ten korek niestety powtarza się właściwie codziennie. W tej chwili ma około 9 km i to jest na granicy województw śląskiego i opolskiego za Gliwicami. Jeśli chcielibyście objechać, to można to zrobić krajową 40. Można też pojechać drogą wojewódzką 408 i potem 40 i na wysokości węzła Łany wrócić na A4. Można też pojechać przez Gliwice, potem 88, 40 i wrócić na węźle Łany. Dalej jadąc jeszcze A4 w kierunku granicy państwa, wyjazd w Jędrzechowicach korkuje się. W tej chwili spowolnienie nie jest jakieś bardzo długie, ma około 2 km i jest już do Ludwigsdorfu po stronie niemieckiej. Tu powód jest zawsze ten sam, czyli prace drogowe prowadzone na niemieckiej czwórce już po stronie niemieckiej. Jeśli chodzi o A4, to mamy też spowolnienie na wjeździe do Wrocławia od strony Kostomłotów. Tu na wysokości Piotrowic jest najgorsza sytuacja i tutaj też wynik prowadzonych robót drogowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to skoro już wiemy, że to nie reumatyzm sprawił, że tego pana tak bolą plecy, no to co? Co się stało?
3: Co jest? Ależ mnie nera szarpie. Mówię ci, to jest ból taki, jakby się ktoś kije zajechał.
2: No właśnie, co się stało? Czy rzeczywiście to się stało, co on podejrzewa, czy może coś innego? Aplikacja do waszej dyspozycji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: No muszę powiedzieć, że szybko poszło, jeżeli chodzi o rozpoznanie choroby, czy przypadłości raczej, tego pana, którego bolały nerki. Ból siary spowodowany był spotkaniem, a właściwie bliskim spotkaniem trzeciego stopnia z kijem golfowym Ferdynanda Lipskiego, byłego kolegi siary. Pozdrawiam PRK, Przemek. Tam tak napisał w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No to co, zgadzamy się z Przemkiem?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jeśli chodzi o zagadkę. Siara dostał w plechy kijem od golfa. Pozdrawiam, Robert z Hyundai'a.
0: Pozdrawiam, Robercie z Hyundai'a, czyli nie ma mowy o reumatyzmie w tym przypadku. Oczywiście. Kto jeszcze wiedział?
2: No witam. Pan Siara Siarzecki dostał od Ferdynanda Lipskiego kijem do golfa.
0: Tak jest.
2: Po nereczkę. Pozdrawiam, Maniek Zławy.
0: Pozdrawiam, Mańku Zławy. Tomasz wiedział, Direx wiedział, kij golfowy to sprawił. Art Gala tak pisze. Michał z Belgii też wiedział i powiedział, a właściwie napisał. Kto jeszcze?
3: Cześć, tu Piotrek z Wrocławia. Ten
0: cześć,
3: pan
0: Piotrze.
3: Narzekał, bo uderzał kijem do golfa.
0: Tak,
3: pozdrawiam.
0: Jest. Pozdrawiam. Ania Starnowa też to wiedziała i napisała. Andrzej ze Skody, Tomasz z Przemiłowa, Krzysztof z Paserati, Andy de WR, wszyscy wiedzieli. Krzysiek z Giżycka jeszcze widzę w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Kto jeszcze?
4: Witam.
0: Witam.
4: Oczywiście chodzi o siarę, który dostał po plecach kijem golfowym od Ferdynanda Lipskiego. Pozdrawiam,
0: tak
4: Adam.
0: Pozdrawiam, Adamie. Dopiero włączyłem radio, więc z pewnością nie będę pierwszy, pisze Todę, ale na pewno senator Ferdynand Lipski grzmotnął gangstera siarę.

0: kijem golfowym. Oczywiście, że tak. Niektórzy pisali, że kijem baseballowym, ale to nie był kij baseballowy, tylko do golfa. Kijem golfowym ktoś przyfanzolił. Tak piszecie w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. Dobrze, kto był najszybszy w takim razie? Bo jeszcze widzę, że Tomek śmigający po Francji wiedział, ale nie on był najszybszy. Najszybszy spośród tych, którzy pisali, był Bartłomiej. Bartłomieju, możesz już zastanawiać się, kogo pozdrawiasz. A kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
1: Dostał kijem golfowym. To go musi nera boleć. No. Pozdrawiam, Grzybek Golf.
0: Grzybek z golfa był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, czyli Grzybek z golfa i Bartłomiej. Panowie, możecie pozdrawiać, pozdrówcie swoich najbliższych, a my do waszych pozdrowień dołączymy piosenkę oczywiście. Brawa, fanfary dla tych wszystkich, którzy rozpoznali przypadłość siary. Rozgrzaliśmy sobie szare komórki, więc możemy jechać dalej. Oczywiście na wysokich obrotach. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Już 13.30, za chwileczkę wiadomości z polskich dróg, a później zajmiemy się motoryzacją. Muszę ci powiedzieć, Ewka, że jadąc do pracy dziś, spotkałem na swojej drodze pewien samochód, którego bardzo dawno
1: nie widziałeś?
0: Nie widziałem na drodze, tak. A kiedyś był bardzo popularny. I właśnie o ten samochód za chwileczkę zapytam, ale najpierw oczywiście wiadomości drogowe i będzie koncert życzeń. Gotowa?
1: Tak.
0: Do biegu start. Kiedyś tak się mówiło.
1: Tak.
0: Startujesz?
1: Tak, startuję, niech będzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I niestety tragiczne wieści na początek z województwa łódzkiego. Droga krajowa numer 48 na odcinku Tomaszów Mazowiecki i Nowłódz w pobliżu miejscowości Cygan jest całkowicie zablokowana na 8 kilometrze, a doszło tam do czołowego zderzenia samochodu osobowego i dostawczego. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna. Droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy przez Glinnik, Królową Wolę do drogi wojewódzkiej 726 i wracamy na 48 w Inowłódz. W Łodzu. Tutaj utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 14.30. S1 trasa Bielsko-Biała-Bieruń w pobliżu Jawiszowic. Tutaj cały czas służby twierdzą, że jest zablokowany jeden pas w kierunku Bielska po awarii samochodu ciężarowego, ale tutaj nie widać absolutnie żadnych utrudnień na tym, w tym miejscu S1, więc ja odwołuję to utrudnienie, nie czekając już na służby. Przejazd jest tutaj możliwy bez żadnego problemu. Natomiast jadąc S1 w stronę Tychów i przejeżdżając na 44 mamy korek w Bieruniu i także na dojeździe do Tychów 44 się korkuje. Do miejscowości Zator też problemy na 28 na trasie Wadowice-Zator na jezdni w kierunku Zatora. No i jeśli już jesteśmy w Małopolsce, no to przypominam także o spowolnieniu dość długim na południowej obwodnicy Krakowa między węzłem Tyniec i Kraków Południe na jezdni w kierunku Katowic. I jeszcze jedna informacja z krajowej 16 z odcinka Mrągowo-Biskupiec. Tutaj w Mrągowie po awarii ciężarówki jest częściowa blokada na 53 kilometrze. I dobre informacje na koniec, już w końcu potwierdzone przez służby, że odcinek Modła-Królewska-Konin w Starym Mieście

0: mieście jest odblokowany. Tam wcześniej samochód ciężarowy uderzył w barierę i były problemy z przejazdem, które także przenosiły się na odcinek A2 przy miejscowości Modła Królewska. I tutaj to miejsce, czyli węzeł Modła, także jest odblokowany, więc tutaj te utrudnienia jednak były spowodowane właśnie tym zdarzeniem na drodze krajowej numer 25.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale nasi słuchacze są sprytni. Już się pojawiły odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiego Radio Kierowców na pytanie, które nie zostało zadane. Andy twierdzi, że będę pytał o Deulanosa. Nie, Andy. To nie będzie Deulanos. A teraz będzie koncert życzeń. Pierwsze pozdrowienia od Bartłomieja. Pozdrawiam mój skarb, pisze Bartłomiej. Oczko w głowie tatusia, moje słoneczko, swoją najukochańszą, najcudowniejszą kochaną córeczkę Lenkę. Dla Lenki za chwileczkę piosenka i dla kogo jeszcze?
3: Pozdrawiam serdecznie moją kochaną żonę Agatkę oraz całe radio Grzybek z Golfa.
2: No to dla żony Agatki i córeczki Lenki mamy piosenkę.

No i teraz będzie ta zagadka, którą obiecałem. Motoryzacyjna oczywiście zagadka. Nie ukrywam, że nie mam żadnego innego pretekstu do zadania tej zagadki i zapytania o ten model samochodu, bo go widziałem w drodze do pracy, ale to niewiele wam pomoże, natomiast podpowiedź mam nadzieję, że pomoże. Uwaga, uwaga, zróbcie głośniej, bo teraz będzie podpowiedź. Gdyby dodać A, wystarczy A do nazwy tego modelu, to mielibyśmy do czynienia z towarzystwem w drodze, które nas chroni albo pilnuje. Mielibyśmy do czynienia z towarzystwem w drodze, które nas chroni albo pilnuje, jak dodamy A do nazwy tego modelu. O jaki model chodzi? Główkujcie. W poniedziałek zaczynamy wysokie obroty od takiej motoryzacyjnej zagadki.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

intencje. Łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Już my zbliżamy się do wiadomości drogowych. Cały czas próbujecie, właściwie dopiero zaczęliśmy próbować odgadnąć, o jaki samochód chodzi. Przypominam, gdyby dodać A do nazwy tego modelu, to mielibyśmy do czynienia z towarzystwem, które nas chroni w drodze albo pilnuje. O jaki samochód chodzi? Halo, halo.
1: No witam. Czy to chodzi o Poloneza Atu? Pozdrawiam Hefalump ze Skody.
0: Pozdrawiam Hefalumpie ze Skody. Nie, nie chodzi o Poloneza Atu. Jeszcze ktoś tutaj, Tomek też twierdzi, że to Polonez Atu. Nie wiem dlaczego, bo w Polonezie Atu ta literka A już jest. Atu się nazywa.
2: Trzeba byłoby odjąć.
0: Tak, a tutaj, okay. A jak drugie dodamy, to by było Atua albo Atu. To...
2: Albo Autu, bo nie jest powiedziane, gdzie, poczekaj.
0: Nie jest powiedziane, gdzie dodajemy tak. A, oczywiście, że tam. Ale nie chodzi o Poloneza Atu. Tutaj widzę ekipę senatorskiej, która ma takie dosyć czarne poczucie humoru. Chodzi o Dodge Caravan. Nie, nie chodzi o Dodge Caravan. Absolutnie nie chodzi o żadną karawanę. No dobra, na topie jest Kanciak, czyli Fiat 125P bez krzty komputera w bebechach. Kolejny strzał w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. Nie, to nie chodzi o Fiata 125P. Nie chodzi o Poloneza Atu. Nie chodzi o Dodge Caravana. O co chodzi? Uważajcie jeszcze raz. A wiemy, bo to Atu to zdaje się chodzi o towarzystwo ubezpieczeniowe.
2: Tak.
0: To towarzystwo zmyliło prawdopodobnie.
2: No. Mhm.
0: Nie, no dobra, to trochę inaczej zadam w takim razie. Nie chodzi o takie towarzystwo. Gdyby dodać A do nazwy tego modelu, to mielibyśmy do czynienia z towarzystwem, czyli nie wiem, z kompanami. O, z kompanami, którzy nas chronią w drodze albo pilnują. Ci kompani nas oczywiście chronią albo pilnują w drodze. O jaki model chodzi? Dodajemy A do nazwy tego modelu i mamy do czynienia z towarzystwem, kompanami, którzy nas chronią w drodze albo pilnują. Tak brzmi podpowiedź.
2: I wiemy też, że samochód już nie jest taki super popularny. W sensie, że kiedyś był, a teraz już nie, tak?
0: Tak.
2: Bo nie widziałeś go dawno, tak,
0: tak.
2: Powiedziałeś.
0: Dawno nie widziałem go na ulicach Warszawy.
2: I to też jest podpowiedź.
0: To też jest podpowiedź, oczywiście. Więc próbujcie, aplikacja działa, możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. Czekam, a Ewa czeka, żeby ujawnić wam najnowsze wiadomości drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zaczynamy od województwa łódzkiego, bo tutaj najpoważniejsze zdarzenie drogowe o tej porze i właściwie jedyne. Droga krajowa numer 48 na trasie Tomaszów Mazowiecki i Nowód zablokowana w pobliżu miejscowości Cygan, gdzie zderzyły się samochód osobowy i dostawczy, wskutek czego jedna osoba zginęła i jedna została ranna. Droga jest zablokowana na 8 kilometrze. Objazd prowadzi przez Glinnik, Królową Wolę do drogi wojewódzkiej 726 i powrót na drogę krajową 48 w Inowłodzu. Tutaj utrudnienia mogą utrzymać się nawet do godziny 15. I mówiłam o tym, że 25 jest odblokowana na trasie Modła Królewska Konin w Starym Mieście na 6 kilometrze. Tam wcześniej samochód ciężarowy uderzył w barierę i zablokowany był jeden pas w kierunku Konina, czyli był ruch naprzemienny. Tutaj tę trasę odblokowano, ale nie wygląda niestety cały czas na to, żeby odblokowano ten przejazd węzłem Modła. Tutaj widać, że on jest zamknięty i wcześniej na wysokości Sługocinka i Sługocina, czyli tutaj węzła Sługocin, prowadzone są prace drogowe i ruch spowalnia w obie strony. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 15, to przed chwilą dostaliśmy informację, że na trasie Ostróda-Lubawa w pobliżu Smykówka po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych, samochodu dostawczego i samochodu ciężarowego obowiązuje ruch naprzemienny. Trzy osoby w tym dość poważnym zdarzeniu zostały ranne. To 354 km krajowej 15 w Warmińsko-Mazurskim.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz, gdyby dodać A do nazwy tego modelu, to mielibyśmy do czynienia z towarzystwem, z kompanami, którzy nas chronią w drodze albo pilnują. O jaki model chodzi?

0: 14 minęła, czas na informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O 14 najchłodniej w Sulejowie, 8 stopni pokazują termometry w centralnej Polsce, Sulejów, nawet na Podhalu cieplej. Przepraszam, 8,8 pokazują termometry w Zakopanem w tym momencie. Najcieplej natomiast w Legnicy 12,5, no ale no nie ciepło, już nie ma takich temperatur jak w zeszłym tygodniu. Do 14 dziś zobaczymy na termometrach zdaniem synoptyków. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie z nami duże, choć z przejaśnieniami. Pod wieczór na zachodzie i na południowym zachodzie mogą być rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu i tych przelotnych opadów deszczu możemy spodziewać się w całym kraju, jak twierdzą synoptycy. Wiatr mamy słaby bądź umiarkowany, miejscami porywisty, a wieje z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do zagadki. O jaki samochód chodzi, o jaki model chodzi? Jeep Compass, tutaj ktoś napisał. I Compensa. Nie, no nie chodzi o towarzystwo ubezpieczeniowe. Żadne towarzystwo ubezpieczeniowe, już to wyjaśniałem. A zresztą jakby dodać... A do Compassa to by było Compassa, więc nie chodzi o Jeepa Compassa, halo, halo.
2: Volkswagen Bora.
0: Czy to jest Volkswagen Bora? Michał z Belgii też się pyta w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No nie, nie jest to Volkswagen Bora, bo trzeba dodać to A. A żeby coś to miało wspólnego z towarzystwem, które nas chroni, czyli z Borem dawnym, tak, czyli z Biurem Ochrony Rządu, to trzeba to A odjąć z nazwy Volkswagena Bora. Więc nie chodzi o Volkswagena Bora. W drugą stronę, panowie, w drugą stronę trzeba myśleć. Gdyby dodać A, jeszcze raz powtarzam zagadkę, gdyby dodać A do nazwy tego modelu, to mielibyśmy do czynienia z towarzystwem, z kompanami, którzy nas chronią w drodze albo pilnują. To zależy, no oczywiście, od funkcji tych panów bądź pań, które nas pilnują w drodze albo chronią. O jaki model chodzi? Jak wiecie, ślijcie odpowiedzi. Czekam, kłaniam się. Robert Kilemer.

0: Już 9 minut po godzinie 14. Mamy od was wiadomość drogową. Halo, halo, dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Witam. Informacyjnie. Węzeł Modła w stronę Poznania. Tam rzeczywiście pas jest zamknięty, ale tam są remonty tylko i wyłącznie. Zjeżdża się na pas zjazdowy na Konin i później się omija, to ładnie wjeżdża, także jedzie się przy bariereczce. Wszystko idzie płynnie, bez żadnych opóźnień. Pozdrawiam, Andrzej z Volkswagena.
0: Pozdrawiam cię, Andrzeju z Volkswagena. Wszystko idzie płynnie, przy bariereczce się jedzie. Tak. Uważajcie, żeby nie porusować sobie boku przy tej bariereczce.
2: Bardzo dziękujemy za tę informację, bo to bardzo mnie frapowało, co tam na tej odwójce przy węźle Modła się dzieje.
0: I dlatego wypiła Ewa nawet frapę.
2: Za zimno już jest na frapę. Daj spokój.
0: Mimo, że cię frapowało?
2: Tak.
0: No dobrze, 10 minut po godzinie 14 wyjeżdżamy na drogi, a za chwileczkę wracamy do tego samochodu, o który chodzi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Kolejne nowe utrudnienie to jest S8, odcinek między węzłami Lubochnia i Czerniewice w Łódzkiem. Tu zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 365 kilometrze. W Łódzkiem zakończyły się nawet szybciej niż mówiły służby. Utrudnienia na 48 na trasie Tomaszów Mazowiecki i Nowódz w pobliżu miejscowości Cygan. Przypomnijmy, to zderzyły się samochód osobowy i dostawczy, wskutek czego jedna osoba zginęła, jedna została ranna, a droga była zablokowana na 8 kilometrze. I tu przejazd jest już możliwy całą szerokością jezdni. Droga krajowa nr 15 w Warmińsko-Mazurskim. Przypominam o utrudnieniach na trasie Ostróda-Lubawa w pobliżu Smykówka. Tu po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych, samochodu dostawczego i ciężarówki, wskutek którego trzy osoby zostały ranne, kierowcy jadą na zmianę jednym pasem na 354 kilometrze. I przypominam też, jeszcze zanim rozpocznie się popołudniowy szczyt komunikacyjny, o utrudnieniach, których trzeba się spodziewać w najbliższych godzinach na styku S2 i S8, czyli na węźle Opacz. Między 18 a 5 zamykany będzie naprzemiennie jeden z pasów ruchu na jezdni rozprowadzającej w kierunku Poznania. W związku z tym jazda na tym odcinku będzie możliwa tylko jednym pasem. Od 17 dziś do 5 rano jutro zamknięte będą lewe pasy ekspresowej S8 zarówno na jezdni w kierunku Warszawy, jak i w stronę Wrocławia na odcinku około 100 metrów, a między 22 a 5 jutro rano zamknięta będzie łącznica zjazdowa z S8 od strony Wrocławia na S2 w kierunku Poznania. Te wszystkie prace są związane z przygotowaniem do prac związanych z rozbudową A2 w tym miejscu. I to bardzo ważna rozbudowa, bo tam bardzo często się korkuje przy wyjeździe w kierunku Poznania.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gdyby dodać A do nazwy tego modelu, to mielibyśmy do czynienia z towarzystwem, z kompanami, którzy nas chronią w drodze albo pilnują w tej drodze. Może chodzi o eskorta? Nielat się pyta. No właśnie, czy chodzi o eskorta?
4: Chodzi o Forda Eskorta.
0: Chodzi o Forda

0: eskorta. Oczywiście eskort się nazywa ten samochód, a jak dodajemy A, to z eskorta robi się nam eskorta. Ford Escort oczywiście i po dodaniu A wychodzi eskorta. Todde rozpracował to, a ja wiem, cieszy się Ania Starnowa, Ford Escort, czyli eskorta. Bardzo dobrze. MacGyver wiedział też, rozpracował zagadkę. Łukasz, także Adam, Tomasz, Ewa z Białegostoku, Robert, Ola z Czery też wiedziała, że chodzi o eskorta. I kto jeszcze?
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry. Odnośnie konkursu chodzi o Forda Escorta. Pozdrawiam, Piotrek z Kadika.
0: Pozdrawiam, Piotrze. Oczywiście Monika i Bartek ze Skody też wiedzieli. Maciek z Makowa Podhalańskiego z BMW X5 też wiedział, że chodzi o eskorta. Z Głogoczowa ekipa też wiedziała. Adrian, Krzysztof z Paserati, Monika wcześniej z Mandarynki, a teraz z Bieluśkiego też wiedziała, że chodzi o Forda Escorta. Ekipa z Senatorskiej pisze tak. Panie Robercie, myśleliśmy o karawanie w sensie handlowym. Na przykład na Jedwabnym Szlaku ta karawana, a nie o karawanie będącej środkiem ostatniej podróży. I już wiemy, że chodzi o eskorta. Oczywiście chodzi o eskorta. I cóż ja mogę powiedzieć? Kto był najszybszy? Posłuchajmy.
2: Witam pana Roberta i całe rady kierowców.
0: Dzień dobry.
2: To będzie Ford Escort.
0: Tak.
2: Pozdrawiam, Darek z Zamościa.
0: Darek z Zamościa. Darku, świetna odpowiedź i refleksem się wykazałeś. Byłeś pierwszy, możesz pozdrawiać kogo chcesz. Pozdrów swoich najbliższych, dodamy piosenkę dla twoich najbliższych oczywiście. A Tomek z Koroli napisał, widziałeś Forda Escorta. Oczywiście, że tak.
3: Przecież to logiczne.
0: To logiczne. Dawno nie widziałem Forda Escorta, a teraz
3: Widziałeś.
0: A dawniej w Płońsku składały panie, wiesz?
3: Tak.
0: Panie. W Polsce była taka montownia Forda. Escort był montowany przez panie, które wcześniej zajmowały się, były chyba coś z ubraniami.
3: Nie wiem,
0: być może, tak. I potem składały samochody w Polsce. I to był właśnie Ford Escort. Bardzo często spotykany dawniej na polskich drogach. Tomek z Koroli, Darek z Zamościa. Panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie. Brawa, fanfary dla wszystkich, którzy chcą. I wiedzieli o tym, że chodziło o Forda Escorta. To co, jedziemy teraz na wysokich obrotach już po rozgrzewce kolejnej.

0: No ale zanim wiosna przyjdzie, to mamy jesień i później zimę. Między innymi o bezpieczeństwie jazdy będę rozmawiał za chwileczkę z Rafałem Retmaniakiem. Dzień dobry Rafale, witam serdecznie. Rafał Retmaniak jest byłym kierowcą zawodowym w policji, instruktorem nauki jazdy, więc wie o czym mowa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Rafale. To zacznijmy może od tej jazdy zawodowej. Predyspozycje do bycia zawodowym kierowcą, jakbyś miał określić. Jak ktoś na przykład chce, jest młodym człowiekiem i

0: zastanawia się, czy może zostać zawodowym kierowcą, to co by trzeba byłoby od niego wymagać?
1: No na pewno odporność na stres, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i takie patrzenie na drogę w trochę szerszym aspekcie. Przede wszystkim taki kierowca powinien bardzo szybko, bardzo umiejętnie przewidywać sytuacje na drodze. Przewidywać je, ale w oparciu tak naprawdę o sytuację, która jest zastana, o to, jak zachowują się inni kierowcy. Oczywiście tego możemy się nauczyć, bo u mnie na kursie prawa jazdy tego się pewnie nie nauczymy, bo za krótko taki kurs trwa.
0: Właśnie.
1: Natomiast później, jak będziemy już jeździli samochodem, to jak najbardziej, a szczególnie tak jak moja przeszłość, czyli praca w policji i szkolenia, które policjanci przechodzą, już w zupełności pomagają w tym, żeby stać się coraz lepszym kierowcą.
0: No dobrze, a na czym polegają te szkolenia w policji, tych kierowców? Domyślam się, że z samochodów pościgowych, ewentualnie jak poruszać się w ruchu miejskim na sygnale, jak jedziecie, prawda, to też musicie mimo wszystko, mimo tego, że jest korytarz życia, ustępują wam miejsca, to jednak musicie zwracać uwagę na różne inne aspekty drogowe, prawda?
1: Tak, tak. I z tym korytarzem życia to różnie to wygląda. Bywa. Tak
0: no
1: naprawdę.
0: Właśnie.
1: No, takie szkolenia na pewno przeprowadzane są dla policjantów, którzy pracują przede wszystkim w Wydziale Ruchu Drogowego, ale nie tylko, bo większość policjantów jednak jeździ tymi pojazdami. Natomiast no, ja na przykład byłem na takich szkoleniach, na których uczyliśmy się szybkiej jazdy po torze, ale i nie tylko, bo i była płyta poślizgowa, awaryjne hamowanie, omijanie, awaryjne przeszkody. Była tam i teoria, i praktyka. Mogliśmy poczuć, jak ten samochód zachowuje się naprawdę w sytuacji, w której no, dochodzimy do granic możliwości przyczepności tego samochodu.
0: Oczywiście no tak, ale to ulicy... jeden samochód, prawda? Nie wiem, przednionapędowy inaczej się zachowuje niż tylnonapędowy.
1: No dokładnie.
0: Czy taki z napędem na cztery koła. Więc tak naprawdę
1: dokładnie
0: musiałeś
1: tak
0: poznać wszystkie samochody, tak? Będąc
1: dokładnie
0: w policji.
1: Tak. I samochody, i tak naprawdę też motocykle, bo bardzo długi czas jeździłem też motocyklem po naszym mieście, po Warszawie i również na sygnałach uprzywilejowania. Ta jazda na pewno mocno różni się od jazdy zwykłym samochodem i tu też trzeba bardzo uważać na wszystkie rzeczy.
0: Czyli tak naprawdę z tego, co mówisz, wrócę do początku naszej rozmowy. Powiedziałeś, że kierowca zawodowy powinien być opanowany, oczywiście zwracać uwagę na ruch drogowy i patrzeć szerzej, ale tak naprawdę to patrzenie szerzej to wynika z doświadczenia bycia kierowcą.
1: No na pewno. Tutaj doświadczenie jest bardzo ważne i to doświadczenie możemy uzyskać tylko i wyłącznie jeżdżąc samochodem tak naprawdę, tak? Nic nam tego nie zastąpi. Możemy czytać wiele książek, oglądać wszystkie filmy, jakie są w internecie, no ale tak naprawdę tego doświadczenia musimy po prostu je przeżyć.
0: Teraz na kursach prawa jazdy wiem, że instruktorzy chcieliby, żeby była taka percepcja ryzyka, oceny ryzyka na drodze. To prawdopodobnie ma skłonić do oceny kandydata na kierowcę, czy on w ogóle się nadaje na kierowcę, czy jest w stanie myśleć no, szerzej, jak ty to powiedziałeś, Rafale. Myślisz, że to dobry pomysł z tą oceną ryzyka?
1: Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Przychodzą na kursy prawo jazdy różni ludzie. Wśród instruktorów jest takie powiedzonko, że każdy może mieć prawo jazdy, tylko niektórych będzie kosztowało to trochę więcej.
0: No właśnie.
1: Ja mam inne zdanie. Ja uważam, że nie każdy powinien mieć prawo jazdy i nie każdy powinien tym samochodem jeździć. A już na pewno nie w tym wieku, w którym może podejść. Bo niektórzy po prostu mogą mieć prawo jazdy, ale troszeczkę później. Dla niektórych 17-latków czy 18-latków jest to troszkę za wcześnie, bo oni jeszcze nie potrafią ocenić ryzyka, jakie jest na drodze. Nie potrafią wziąć tej odpowiedzialności do siebie.
0: Czyli muszą dorosnąć najpierw, zmężnieć i potem ewentualnie podchodzić do...
1: No dokładnie.
0: Do...
1: No, ja no tak też troszkę inaczej na to wszystko patrzę, też przez pryzmat jakby jasne swojej służby, gdzie napatrzyłem się na wypadki drogowe z udziałem młodych ludzi, niestety tragiczne czasami. I też po prostu też inaczej podchodzę do całego szkolenia tych młodych kierowców.
0: No właśnie, to za chwileczkę, Rafale, jeżeli pozwolisz, będziemy szkolić naszych słuchaczy, kierowców w jeździe jesienią, bo warunki się zmieniają. No, o czym należy pamiętać,
1: oczywiście,
0: jeżdżąc jesienią, o tym z Rafałem Retmaniakiem porozmawiam za parę minut.

0: Eskort Stajnia Forda, czyli eskorta, czacha mi, dymi, ale mam nadzieję, że dałem radę, pisze Bartłomiej. Oczywiście, że dałeś radę, Bartku, ale już rozwiązaliśmy tą eskortę i tego eskorta, ale dobrze, że czacha dymi, to znaczy, że szare komórki pracują, a to się bardzo chodziło. Dokładnie, bardzo to przydaje się na drogach. Za chwileczkę koncert życzeń dla zwycięzcy, a teraz Ewa przygotowała dla was wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja na drogach nie jest najgorsza. Jeszcze nie mamy popołudniowego szczytu komunikacyjnego, a mamy właściwie dwa większe utrudnienia. To jest po pierwsze S8 w Łódzkiem między węzłami Lubochnia i Czerniewice. Po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Warszawy na 365 km i na Krajowej 15 w Warmińsko-Mazurskiem. Tu poważne zdarzenie. Raz, dwa, trzy, cztery pojazdy wzięły udział, czyli dwa osobowe, jeden dostawczy, jeden ciężarowy. Trzy osoby zostały ranne, ruch naprzemienny na 354 kilometrze, to jest trasa Ostróda-Lubawa w pobliżu Smykówka i to jest Krajowa 15. Już od naszego słuchacza wiemy, że A2 przy węźle Modła, tutaj na jezdni w kierunku Poznania, ten węzeł jest zamknięty i poprowadzono ładny objazd. Rzeczywiście tutaj się nie korkuje, ale informacyjnie mówię, że właśnie tutaj prowadzone są prace, więc trzeba jechać przez Konin 92 i warto z tego objazdu korzystać, dlatego że przy węźle Sługocin w obie strony jest zwężenie i też prowadzone są roboty drogowe i tu już widać spowolnienie, więc 92 przez Słupce będzie na pewno szybszą trasą. Można właśnie już węzłem Słupca wrócić na A2 i tym sposobem ominąć oba te remonty. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to sprawdźmy, jak się o tej porze jeździ po Trójmieście. Na razie jeszcze nie najgorzej i mamy tylko trudną sytuację na 89 na jezdni w kierunku S7 po wyjeździe z tunelu pod Martwą Wisłą. Tutaj już się korkuje ten odcinek cały do węzła Gdańsk-Port.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak jak powiedziałem, koncert życzeń. Tomek Skoroli pozdrawia wszystkich kierowców i rowerzystów i oczywiście ekipę PRK, pisząc, że nie spodziewał się, że będzie wśród najszybszych. Tomku, nie byłeś wśród najszybszych, byłeś najszybszym w tym zadaniu a propos eskorta. Więc pozdrawiamy wszystkich kierowców i rowerzystów w imieniu Tomka i gramy dla was.

0: Rafał Rytmaniak, kierowca zawodowy w policji, były kierowca zawodowy w policji, a teraz instruktor nauki jazdy jest z nami. Rozmawiamy o tym, o predyspozycjach do zawodowej jazdy, to już wiemy. Natomiast teraz obiecałem, że porozmawiamy trochę o warunkach jazdy jesienią i o tym, czym się różni jazda jesienią od tej letniej, do której jesteśmy przez ostatnie miesiące przyzwyczajeni. Zmienia się aura, Rafale. O czym trzeba pamiętać jesienią?
1: No przede wszystkim o tym, żeby zwolnić i o tym, że na jesień nie jeździ się tak samo jak w lato. Mhm. Mamy spadające liście z drzew, które jak są mokre, no to jeździ się na nich jak po lodzie. Dużo wcześniej robi się ciemno, mgliste poranki, temperatura oczywiście jest niższa, więc opony nie kleją tak jak zawsze. No tutaj apel do motocyklistów też, że jednak dodawanie gazu czy hamowanie w takich warunkach naprawdę może skończyć się źle. Mhm. No ale kierowcy samochodów też muszą na to uważać. No, tak jak mówię, ta droga hamowania na pewno się wydłuża, także zmniejszamy prędkość, zwiększamy odległości między pojazdami, sprawdzamy opony, sprawdzamy światła i fajnie by było wymienić sobie pióra w wycieraczkach.
0: Właśnie, a propos wymiany piór w wycieraczkach, to zdobyć można nowe pióra do wycieraczek w waszych samochodach w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. To takie lokowanie produktów, wiesz?
1: No,
0: teraz robię. Można zdobyć. Będzie dzisiaj kolejne pióra. Oczywiście ktoś zdobędzie i tak codziennie od poniedziałku do piątku w wysokich obrotach. Rafale, no dobra. Pióra w wycieraczkach, opony, jak powiedziałeś, tak nie kleją. Domyślam się, że nie kleją. Tak naprawdę, jeżeli natkniemy się na liście, których, nie wiem, drogowcy nie posprzątali, prawda, z drogi, bo jeżeli
1: no
0: jest
1: ich trochę już.
0: No właśnie, jest ich trochę już. Mimo, że mamy października, nie listopad, a to liście opadają podobno w listopadzie. No dobrze. Wcześniej robi się ciemno i później robi się jasno. Na to też
1: dokładnie
0: zwróciłeś uwagę. W związku z tym tak naprawdę jak jeszcze parę tygodni temu wyjeżdżaliśmy do pracy, czy wracaliśmy z pracy i było jasno, teraz jest ciemno, więc trzeba dokładnie na to wziąć pod
1: no
0: uwagę.
1: No i tutaj też na pewno trzeba zwrócić uwagę na pieszych, rowerzystów, którzy też się jeszcze nie przestawili, ubierają się dalej na ciemno. Mhm. I tak naprawdę jak zrobi nam się szaruwa, taki pieszy wchodzi na przejście i jest cały ubrany na czarno, a jeszcze

0: nie daj Boże, pada deszczyk, no to zauważyć go to naprawdę cud. Mm-hmm. Także na to musimy
1: uważać. I tak naprawdę różne kampanie są prowadzone, żeby jednak te odblaski, nawet na obszarze zabudowanym, jednak to niewiele daje. Na szczęście no, mamy gdzieś światła i przejścia są oświetlone w wielu miejscach, przynajmniej w miastach.
0: Tak, już to się mm-hmm. na pewno poprawia. Na pewno w Warszawie też dbają o to, żeby te najbardziej niebezpieczne skrzyżowania były poprawiane, te najniebezpieczniejsze przejścia. Mhm. Także to na pewno jest na plus. Ale jeszcze mamy dużo miejsc takich, gdzie to niebezpieczeństwo występuje.
1: A jak przekonać się kogoś, kto na przykład nie doświadczył? Bo mówi się, że tak naprawdę uczymy się na własnych błędach. Jak ktoś na przykład zahamuje przed przejściem i zobaczy, że ten samochód jego, prawda, poślizgnie się i ta droga hamowania się wydłuży, to potem już będzie brał na to poprawkę, zrozumie, że tak się dzieje. Ale niektórzy myślą, że a co oni tam w tym radiu opowiadają, tak naprawdę jeździ się tak samo jak w lecie. Jak ich przekonać?
0: No, ja na przykład mam swój sposób i robię to za każdym razem pomimo tylu lat doświadczeń. Wyjeżdżając samochodem, pierwsze co robię na ulicy, troszeczkę mocniej, oczywiście sprawdzam, czy jest bezpieczny, troszeczkę mocniej dodaję sobie gazu i troszeczkę mocniej przyhamowuję. Mhm. I sam sobie sprawdzam, jaka jest aktualnie przyczepność na drodze. Natomiast, no dobrze mówisz, ktoś, kto nigdy nie wpadł poślizg, będzie myślał, że to co to trudnego wyjść z takiego poślizgu, przecież mówią, że dodać trochę gazu, skręcić kierownicą i samochód sam pojedzie. No tutaj pomagają tylko i wyłącznie szkolenia. Tylko i wyłącznie szkolenia, na które można się zapisać, które można sobie wykupić. Ja wiem, że to oczywiście wszystkim szkoda na to pieniążków, no ale życie mamy jedno i tak naprawdę szkoląc się możemy doprowadzić do tego, że sprawdzimy, jakie granice ma pojazd, jakie granice sami posiadamy, jeśli chodzi o nasze umiejętności i w ten sposób, jeżdżąc już po ulicy, możemy nie doprowadzać do takich niebezpiecznych sytuacji po prostu.
1: Dokładnie. Ja powtórzę to, co powiedziałeś a propos twojego sposobu, bo muszę ci powiedzieć, że mam taki sam sposób. Jak jadę jeszcze osiedlową ulicą, to hamuję i sprawdzam, czy tak naprawdę samochód, czy ABS mi odbije na przykład, czyli jest ślisko, czy jest w miarę dobrze. Sprawdzajcie to naprawdę, żeby potem nie było nieszczęścia.
0: No, oczywiście najpierw upewnijcie się, że nikt za wami nie jedzie.
1: Tak, oczywiście, że tak. Masz rację. Rafał Retmaniak był z nami, kierowca zawodowy w policji, były kierowca zawodowy w policji, teraz instruktor nauki jazdy. Rafale, dziękuję pięknie za wszystkie rady dla kierowców.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Proszę bardzo, rozpisujecie się, tu widzę w aplikacji o tej metodzie, o której mówiliśmy, czyli sprawdzić drogę na jakiejś osiedlowej drodze, jak wyjeżdżacie za, nie wiem, bramę osiedla, ewentualnie jak wyjeżdżacie spod domu. Prawda o sprawdzaniu drogi wyjeżdżając o poranku, nigdy nie wpadłam w poślizg, ale od początku, kiedy mam prawo jazdy, pisze Emilia, tata mnie tak uczył, żeby sprawdzać i mieć świadomość warunków drogowych. Oczywiście, Emilio, to jest bardzo dobra
1: nauka.
0: Nauka, tak. Też tak mam, Tomasz pisze. Metoda stolarska, czyli ślisko, hebel, gaz w podłogę, badamy SP i badamy ABS. Oczywiście, że tak, zbadajmy, czy nie odbija ABS, a jeżeli odbija no to, i SP zadziała, no to wtedy oczywiście ostrożnie na tych drogach. Dziękuję, że jesteście z nami. O, proszę bardzo, i zagadkę nasz słuchacz wymyślił. Polski motor, którego już nie ma, dokucza każdemu Polakowi w letnie wieczory. Tomku, wydaje mi się, że to jest nieprecyzyjna zagadka.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że to jest motorower.
1: Aha.
0: Albo skuter. To zależy, o jakim owadzie myślisz, bo albo komar.
1: Ja myślałam o komarze.
0: No właśnie, a to jest motorower, a nie motor. Okay. Albo skuter, bo osa, a to był skuter. Osa też możemy dokuczać
1: może,
0: w letnie wieczory.
1: No,
0: ale
1: no.
0: Komar albo osa, no w każdym razie precyzyjniej byłoby zapytać o motorower albo skuter. No niemniej jednak dziękuję za zagadkę. To przypomina mi, żebym wymyślił kolejną i taką wymyślę. Jeszcze dziś będziemy grać w samochody, a teraz sprawdzamy, co się dzieje na drogach. Znaczy Ewa sprawdza, a ja tylko udaję mądrego.
1: Oczywiście.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jak zwykle.
0: A co?
1: Dobrze, że każdy ma przydzielone zadania i się ich trzyma. 89 w Trójmieście już mocno zakorkowana na jezdni w kierunku S7 i węzła Gdańsk Port. W zasadzie ten korek zaczyna się już na wysokości Stogów i kończy się dopiero przy właśnie węźle Gdańsk Port. To na jezdni w kierunku S7. Duży ruch także na drodze krajowej nr 91, zwłaszcza w Śródmieściu Gdańska, ale także korkuje się dojazd do węzła Gdańsk-Lipce od strony Oruni. Tu wygląda na to, że doszło właśnie na jezdni w kierunku S7 do stłuczki. Poza tym S6, S7 na razie bez żadnych problemów w Trójmieście, więc tutaj można jechać bez spowolnień. Przypominam za to o remoncie na A1. Wygląda na to, że on się przerzucił na jezdni w kierunku Łodzi, bo wcześniej te utrudnienia były na jezdni w kierunku Gdańska. Teraz przy węźle Stanisławie jest zwężenie na jezdni w kierunku Łodzi. I druga taka sama sytuacja, też jezdnie w kierunku Łodzi, tutaj między węzłami Warlubie i między miejscowością Kamionko, albo między węzłami Warlubie i Kopytkowo. O tak. I też na jezdni w kierunku Łodzi jest zwężenie na odcinku prowadzonych prac drogowych. Jeśli chodzi o utrudnienia na trasach, to przypominam o 15 w województwie warmińsko-mazurskim, która jest częściowo zablokowana na trasie Ostróda-Lubawa w pobliżu Smykówka. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, samochodu dostawczego i ciężarowego obowiązuje ruch naprzemienny na 354 kilometrze, a S8 jest zwężona między węzłami Lubochnia i Czerniewica na jezdni w kierunku Warszawy, czyli w województwie łódzkim, po awarii ciężarówki na 365 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No tutaj kolejna odpowiedź. Motorynka. Sąsiedzi nie mogli oglądać telewizji, bo sygnał zagłuszała. He, he, he. Cieszy się Maciek z UK. No tak, motorynka być może zagłuszała sygnał telewizyjny, ale przeszkadzała, uwaga, nie każdemu Polakowi, jak to napisał Tomek w letnie wieczory, tylko tym, którzy oglądali telewizję. Ha! A co wtedy było do oglądania w tej telewizji? Dobra, mamy koncert życzeń. I słuchamy.
3: Witam ponownie, panie Robercie.
0: Witam.
3: Chciałem pozdrowić moich

0: ukochanych Adriana i Tomasza oraz całe radio kierowców, tych co słychać zawsze i tych co nie słychać, co pracują na to, że jesteście z nami. Pozdrawiam, Darek z Zamościa.
1: Dziękujemy, Darku, pozdrawiamy tych, których nie słychać, ale ponieważ ich nie słychać, to nie odpowiedzą, gramy.

0: Już 15, o 15 jak zwykle w PRK w Polskim Radiu Kierowców informacje o pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jakoś chłodno się zrobiło w centrum i co widzę? Najchłodniej w Warszawie, 8,5 pokazują termometry teraz w Solicy, a najcieplej w Legnicy 13 i jedna kreseczka powyżej zera. Ma być jeszcze cieplej, do 14, zdaniem synoptyków dojdzie dziś temperatura. A jeżeli chodzi o aurę, no to chyba się nie poprawi. Pod wieczór dopiero przejaśnienia na zachodzie i na południowym zachodzie, nawet rozpogodzenia, ale do tej pory po południu zachmurzenie duże, choć z nielicznymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć właściwie wszędzie, a na północnym wschodzie możliwe również lokalne burze. Jak powiedziałem, do 14 stopni Celsjusza powinniśmy dziś zobaczyć maksymalnie, ale w wielu miejscach naprawdę chłodnawo, tak jak teraz na Mazowszu. Wiatr mamy słaby bądź umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy. 2 minuty po godzinie 15. Kłaniam się, zapraszam. Jedziemy sobie na wysokich obrotach. O, proszę bardzo. Kiedyś motorynki i inne dwusuwy zakłócały pasmo VHF, czyli jedynkę i dwójkę w telewizji z Reksiem, Bolkiem i Lolkiem. Proszę bardzo. Tak to kiedyś było, jak piszecie.

0: A teraz, redaktorze, pisze Tomek, jak w imieniu koleżanki, którą spotykasz w pracy, zamienisz A na O, to ci wyjdzie Mitsubishi. Jaki to model, cwaniaku? Tak pisze do mnie Tomek. No to jest bardzo proste pytanie.
1: Ja przecież wiem nawet. No,
0: nawet Ewa wie. Jak zamieniamy A w Ewa na O, to mamy Ewo.
1: Może być też moje imię w Wołaczu i wyjdzie to samo.
0: Dokładnie tak. Tylko, że dalej, Tomku, no to nie jest model. To jest przydomek tak naprawdę.
1: Bo jest, to jest Lancer Evo,
0: dokładnie,
1: nie?
0: Bo to jest Lancer Evolution. Więc... Wycwaniakowaliśmy trochę, czy nie, Tomeczku, nasz słuchaczu. Dziękuję, że jesteście z nami. Widzę, że domagacie się zagadek.
1: Ale
0: będzie zagadka.
1: Ale popatrz, też myślę sobie, że tak, to też napędza szare komórki naszych słuchaczy,
0: oczywiście,
1: że sami wymyślają zagadki.
0: Oczywiście, że tak.
1: Więc twój cel jest osiągnięty. Oczywiście.
0: Szare komórki przydają się na drogach. Będę to powtarzał cały czas. A teraz my wyjeżdżamy a propos dróg na polskie trasy i sprawdzamy sytuację 10 minut po 15.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I niestety dwa nowe utrudnienia. To jest A4 na południowej obwodnicy Krakowa między węzłami Targowisko a Krakowem, właśnie w pobliżu węzła Podłęże. Po zdarzeniu samochodu osobowego z dostawczym zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa na 435 kilometrze. I niestety ten fragment autostrady lubi się przykorkować i no i tak jest również teraz. Właśnie z powodu tego zdarzenia tam też są prowadzone na wysokości z kolei Staniątek roboty drogowe i te dwie sprawy sprawiają, że 4,5 km przed wjazdem do Krakowa od strony Tarnowa jest korka. Jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa, jadąc dalej w kierunku Katowic, spowolnienie jest od węzła Tyniec do Skawiny i później na dojeździe do węzła Balice. W przeciwną stronę, czyli jadąc od Katowic przez Kraków w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, spowolnień na A4 nie ma. Drugie nowe utrudnienie to jest S7 między węzłami Brzegi i Mnichów w pobliżu Brzegów i Brzeźna. Na 12 km po zderzeniu samochodu ciężarowego i busa zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa na 12 kilometrze. Tutaj do 16.30 to zwężenie może się utrzymać. I jeszcze jedno utrudnienie, dosłownie sprzed chwili, też z A4, ale z dolnośląskiego odcinka między węzłami Budziszów i Udanin. W pobliżu Budziszowa po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku granicy państwa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w stronę Krakowa... ekspresówką 7, czyli S7, jak się domyślam. Na 11 kilometrze jakiś wypadek, droga jest zablokowana. Grzegorz, Natalia i piesek Nelcia z Kijanki informują. Dziękuję, Grzegorzu, Natalio i Nelciu za informację.

0: Trochę psychologii zawsze się przydaje w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Teraz Magdalena Marciniak, psycholog. Dzień dobry, Magdo, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dziś będziemy mówić o trudnym temacie, tak mi się wydaje, mianowicie o społecznym odbiorze kar. Mhm. Ja nie ukrywam, że w zeszłym tygodniu mieliśmy w studiu prawników, mhm. między innymi rozmawialiśmy o tym Sebastianie M., który tak. zabił 3 osoby i ma zostać dopiero ogłoszony wyrok 21 października, ale już jest po mowach końcowych i prokuratura domaga się 8 lat więzienia. Nasi słuchacze pisali w aplikacji, że 8 lat więzienia to chyba za mało jak na to, że zabił 3 osoby, jechał ponad 300 na godzinę, mhm. tak, w ogóle chyba zdawał sobie sprawę z ryzyka i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym tak sobie pomyślałem, że porozmawiamy o tym społecznym odbiorze kar. Czy... jak uznać, kiedy uznajemy, że kara jest sprawiedliwa?
1: My generalnie takim społecznie odbieramy pod kątem intuicyjnym i emocjonalnym tak naprawdę tę karę. Bo spójrzmy, jeżeli ktoś jechałby 300 km na godzinę na autostradzie i spowodowałby kolizję, wypadek, w której no, nikt nie ucierpiał, to byśmy powiedzieli, no okej, mandat, zabranie prawo jazdy w tej chwili, tak? Więc społecznie inaczej, intuicyjnie, emocjonalnie byśmy inaczej do tego podeszli.
0: Czyli natomiast jeżeli ktoś ginie, to zupełnie
1: tak,
0: inaczej.
1: Inaczej zupełnie, tak? Ponieważ chcemy, mamy takie poczucie sprawiedliwości świata. I no, myślimy sobie, inaczej by było dla niektórych podejście, że jedna osoba zginęła, inaczej dwie, a inaczej jeszcze, kiedy dziecko ginie. Wtedy chcemy, żeby ten świat jakoś był bardziej sprawiedliwy, żeby było wyrównanie tego. No ale też powiemy sobie o tym, czy te kary, czy
0: no
1: 8 lat...
0: No
1: czy...
0: wtedy wchodzimy w grę. Nie wiem, oko za oko, ząb za ząb.
1: No właśnie, to nie jest tak do końca, bo też

0: Ja osobiście miałam magisterkę z psychologii penitencjarnej więziennictwa i też robiłam badania w więzieniu, w areszcie śledczym wtedy. Więc przyglądałam się pod tym kątem, czy resocjalizacja w ogóle działa, czy te kary działają, co może wpłynąć na jakąkolwiek resocjalizację, bo czy ktoś siedzi 8 lat, 10 czy 20, czy do końca życia, no to jest, to zmienia dla tej osoby, ale rok, 4, 5 czy 10 lat, to jest tak naprawdę, z jednej strony to jest podobnie, tylko my chcemy po drugiej stronie, żeby była to taka większa sprawiedliwość, chcemy większej kary w zależności od tego, jak bardzo emocjonalnie to nas wpływa.
1: Rozumiem. I ponieważ tu akurat ten wypadek emocjonalnie wpływa na wielu, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że to był makabryczny wypadek, bo ten samochód się zapalił i,
0: tak.
1: I ci ludzie zginęli prawdopodobnie w pożarze. A Sebastian M. na początku procesu powiedział, że oni nie zginęli w wypadku, tak cynicznie można by powiedzieć, tylko w pożarze, no to jest jeszcze bardziej wzmaga naszą taką niechęć do tego człowieka, czy nie?
0: Tak. Jest kolejny czynnik, a mianowicie to, jak podchodzimy do sprawcy. Bardzo wiele osób, łatwiej jest im żądać wyższych kar, kiedy odczłowieczamy danego człowieka. No jego zachowanie na sali rozpraw też ma duże znaczenie dla publiczności. I to, jak media wypowiadają się o danym sprawcy, o osobie, która jest oskarżona.
1: Czyli tak naprawdę media też mają na nas wpływ.
0: Ogromny.
1: I warunkują nasze podejście do sprawy.
0: Tak, jeżeli media będą w nagłówkach posługiwały się potwór, bandyta, psychopata, morderca, tak, to społeczeństwo będzie żądało wyższych kar. To będzie wpływało nieświadomie na ich punkt widzenia. No, nie oszukujmy się, media kształtują nasze podejście.
1: Czyli tak naprawdę no, media mogły wydać wyrok, społeczeństwo jest już jakoś ukształtowane, odczłowieczamy tego człowieka, no ale chyba trochę też sam sobie winien.
0: No, jeżeli ktoś pędzi po autostradzie niezgodnie...
1: No tak, jasne, to rozumiem ten czyn, natomiast ja mówię o tym zachowaniu jego później.
0: No tak, tak, oczywiście, że sama postawa danego człowieka, tak, jego charakter wypowiedzi, to czy... Bo my to zwracamy też uwagę na to, czy jest okazany szacunek ofiarom. Czy ktoś pochyli głowę, posypie ją popiołem przysłowiowym. Ja tutaj nie mówię o tym panu, tylko mówię generalnie, tak? Czy człowiek chce, jakby przyznaje się do winy, bądź jest mu przykro, smutno z tego powodu, no to też w nas może zmienić punkt widzenia, możemy być łagodniejsi dla tej osoby. Natomiast też z drugiej strony czasem jest tak, że osoby oskarżone same emocjonalnie odcinają się od tej sytuacji. To jest ich mechanizm obronny przed tym, żeby czasami nie rozpaść się wewnętrznie.
1: Rozumiem. Czyli tak naprawdę on może współczuć, ale nie okazuje tego, żeby się nie rozpaść wewnętrznie?
0: Nie wiem, czy ten pan może współczuć, bo czasami jest tak, że właśnie ludzie uciekają przed sprawcy albo oskarżeni. Uciekają przed tym współczuciem, czyli odcinają się emocjonalnie. Kiedy Marcin Koczeba robił serię na przykład nagrań, tak? To były sekundy, no to ja też słuchałam, wypowiadałam się w tej kwestii, więc wielu z tych sprawców mówiąc, opowiadając o wypadku, odcinało się, ja widziałam to odcięcie emocjonalnie od danej sytuacji, też odczłowieczali ofiary.
1: Okay.
0: Bo im to jest, był ich mechanizm obronny. Natomiast to, jak my podchodzimy do kar, do sprawiedliwości, jeszcze jest bardzo jedna ważna rzecz. To, jakie mamy poglądy, czy jesteśmy bardziej radykalni, to wpływa na to, jakich kar żądamy.
1: Okay.
0: I nasze poglądy też.
1: No czyli jak słyszycie, sprawa jest skomplikowana. Dlaczego nie współczujemy sprawcą? O tym z Magdaleną Marciniak będę rozmawiał za parę minut.

0: 15.30, za chwileczkę wiadomości drogowe. Na razie od was informacja za czwórki, zdaje się, tak?
1: Dzień dobry. Korek na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Mhm. Nie wiem, 8-10 kilometrów, może i lepiej. Współczuję, nie pozdrawiam, ale współczuję wszystkim jadącym w kierunku Wrocławia. Jesteśmy w tej chwili na zjeździe na Gliwice i Kędzierzyn, bo jedziemy w przeciwną stronę, a korka końca nie widać, 10 kilometrów to jest mało. Pozdrawiam stojących w korku.
2: 12 właściwie. To jest oczywiście przy węźle Kleszczów i to jest remontowany fragment autostrady. Tutaj warto pojechać drogą 94 i 40.
0: Co jeszcze widziała i zaobserwowała i o czym jeszcze powie wam Jerzejewska? Posłuchajcie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I mamy też dwa utrudnienia na A4 z powodu zdarzeń drogowych. Pomiędzy węzłami Budziszów-Udanin w pobliżu Budziszowa po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Zgorzelca na 112 kilometrze. Przed wjazdem na południową obwodnicę Krakowa, to też fragment A4 na trasie Targowisko-Kraków w pobliżu Podłęża, po zdarzeniu samochodu osobowego z dostawczym jest zwężenie w kierunku Krakowa na 435 kilometrze. Na S7 między węzłami Brzegi i Minichów w pobliżu miejscowości Brzegi Rzeźno, o tym też informowali nasi słuchacze. Po zderzeniu samochodu ciężarowego i busa jest zwężenie w kierunku Krakowa na 12 kilometrze. I bez zmian sytuacja na S8 w Łódzkiem między węzłami Lubochnia i Czerniewice. Tu przypomnijmy, jest zamknięty jeden pas w kierunku Warszawy po awarii ciężarówki na 365 kilometrze. No i 15.30 wybiła, a więc wyraźnie gęstnieje ruch w miastach. Sprawdźmy, jak to wygląda na ulicach Warszawy. S8 już jest poważnie zakorkowana między węzłem Marymącka i węzłem Bemowo. W przeciwną stronę, jadąc w kierunku Wrocławia i Poznania, wybierając dalej A2, oczywiście od Marymontu za most Groterowieckiego i tuż przed węzłem Łabiszyńska, więc też dość długi ten korek, dopiero się ten zator kończy. Zakorkowana jest 7, zwłaszcza przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek, ale przy wyjeździe ruch także już zaczyna gęstnieć. No i też trudna sytuacja na 61 na wysokości Nowodworów, na jezdni w kierunku Jabłonny i Legionowa. Już korek pojawia się tuż za mostem północnym.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za chwilę wracamy do rozmowy, no trudnej rozmowy z Magdaleną Marciniak, psychologiem.

0: Przypominam, Magdalena Marciniak, psycholog, jest z nami w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. No muszę ci powiedzieć, Magdo, niech pani mu jeszcze czekoladki kupi, bo Sebastianowi przykro się robi, że go od morderców wyzywają. Żenada, pisze nasz słuchacz.
1: No, szanowny panie słuchaczu, ja odnoszę się do tego, że są sprawcy, są osoby oskarżone, tak? I generalnie chodzi o to, żebyśmy nie odczłowieczali nikogo. Mhm. My widzimy w tym momencie, bardzo często uważamy, że dany czyn jest równoznaczny z charakterem danego człowieka. Ja mówię ogólnie, nie konkretyzuję odnośnie pana Sebastiana.
0: Co to znaczy, dany czyn jest jednoznaczny z charakterem człowieka?
1: Bardzo często, bo my nie widzimy jakby życia osób, które są oskarżone, to jakimś, nie zastanawiamy się nad tym, nie obchodzi nas to w danym momencie, tylko widzimy, że ktoś spowodował wypadek bądź w wyniku działania danego człowieka, ten człowiek jest oskarżony o zabicie kogoś, morderstwo.
0: Nie powinno być tak, że tak naprawdę powinniśmy mieć jednak wyobraźnię, a jeżeli nie mamy tej wyobraźni, to jednak powinniśmy bardziej uważać na to, co robimy?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście. I to jest w ogóle bezwzględne, bo umówmy się, drodzy państwo, no 300 kilometrów pędząc samochodem na godzinę i jest to niedozwolone. I mamy...
0: No to nawet nie jest niedozwolone, tylko tak naprawdę
1: niebezpieczne.
0: Trzeba mieć trochę oleju w głowie, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że...
1: Zagrożenie.
0: Dokładnie, że drobny ruch kierownicą, nie wiem, kamyk,
1: oczywiście, że tak.
0: Uskok na drodze powoduje to, że wylatujemy z drogi.
1: Bierzemy, wsiadając do samochodu, bierzemy odpowiedzialność nie tylko za siebie,
0: właśnie,
1: tak, ale też za innych uczestników ruchu drogowego. I to też zawsze tutaj powtarzam, że na to, jak my się zachowujemy na drodze, wpływa nasz charakter, osobowość, temperament, ale też są procesy poznawcze, to jak się czujemy, czy jesteśmy pod wpływem środków odurzających, czy nie. Więc my, to jest bezwzględne, bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy.

0: I z tego jesteśmy rozliczani.
1: Właśnie. Tutaj kolejny nasz słuchacz pisze, prawo jest niesprawiedliwe. Czyli mamy poczucie tego, że tak naprawdę w pewnych względach prawo jest niesprawiedliwe, bo co? Bo za łagodne, bądź za ostre.
0: Umówmy się, a może nie będziemy się umawiać, tylko nic nie zwróci życia tych osób. Czy ten pan będzie jeden, drugi, trzeci siedział do końca swoich dni
1: za kartkami? No tak, ale z drugiej
0: strony
1: nie można tak, tak mi się wydaje, przepraszam, że ci przerywam, Magda, ale nie można tak, no nic nie wrócimy życia tych osób, to co, to odpuszczamy
0: nie,
1: mu?
0: Nie, ale ja nie mówię o odpuszczaniu, właśnie tutaj chciałam dokończyć, aha, tak? Prawo jest po to, że mamy ponosić konsekwencje. Aha. Tylko co jest właśnie ciekawe, to nie ilość lat odsiadki przysłowiowej odstrasza osoby przed karą, tylko to, czy zostaną złapane. Badania psychologiczne pokazują, że już bardziej odstrasza ludzi przed dokonaniem czynu to, czy zostaną wykryte, złapane, aniżeli to, ile lat dostaną.
1: Czyli tak naprawdę nieuchronność kary, o której my mówimy cały czas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jeżeli by było takie przekonanie, że kara jest nieuchronna, to by było bezpieczniej.
0: Myślę, że tak. I jeżeli ludzie mieliby świadomość tego, tak jak na przykład jest w Skandynawii. W Skandynawii jest tak, ktoś by powiedział, sygnaliści, że jeżeli ludzie widzą niebezpieczne zachowanie czyjeś na drodze, to od razu dają znać. Dlaczego? No bo mają świadomość tego, tam jest bardzo wysoka społeczna świadomość, że ktoś jest zagrożeniem na drodze życia innych osób.
1: Ja to rozumiem, ale w Skandynawii mają trochę inne doświadczenia społeczne. Tak. My przez ten komunizm nieszczęsny prawdopodobnie tych sygnalistów nazywamy kapusiami.
0: Niestety tak i uważam, że to powinno się zmienić, ale to od nas zależy, jak będziemy do tego podchodzić.
1: Posłuchajmy naszego słuchacza.
2: Dzień dobry. Odnośnie tego pana, co tak szybko jeździł i zabił 3 osoby. Prokuratora po wyroku powinna się odwołać i starać się o zarzut umyślnego morderstwa z premedytacją, bo jadąc 300 na godzinę to nie jest wypadek drogowy z osobami śmiertelnymi. To już jest zabójstwo z premedytacją. Wtedy jest 25 lat chyba. Za potrójne. Krzysiek.
1: Krzysiek takie ma zdanie na ten temat. Czy zdanie, które wygłaszamy, jest zależne od naszych doświadczeń?
0: Tak. Od naszego światopoglądu. W zależności od tego, jaki mamy światopogląd, to wpływa, badania też to pokazują, na to, na ile chcemy zaostrzenia kary. Mówimy o zabójstwie z premedytacją. Jeżeli ktoś wsiada do samochodu, ja bym powiedziała, czy idzie 300 na godzinę, czy idzie powyżej, nawet 10-20, powyżej danej prędkości, to jest to już zagrożenie dla każdego, więc odwołuję się tutaj do każdego uczestnika ruchu drogowego, żebyśmy przestrzegali przepisy. Bo my myślimy, że w sensie, ja mówię ogólnie, tak? Och, depnę trochę. 20-30, ale to 20-30 już zmienia nam drogę hamowania.
1: Jasne.
0: Warunki drogowe, które się zmieniają w ciągu sekund, minut, godzin. Więc bardziej bym powiedziała, że raz, każdy ma brać odpowiedzialność za swoje czyny. Niestety, no część ludzi nie bierze.
1: No właśnie, czy z twoich badań i z twoich obserwacji, Magdo, wynika, że coraz mniej staramy się brać odpowiedzialność za własne czyny? Czy jest takie poczucie, bo ja odnoszę takie wrażenie po tym, co czytam od naszych słuchaczy, że jest takie wrażenie, że im młodsi ludzie, tym mniejszą odpowiedzialność chcą brać się za własne czyny, a bardziej, nie wiem, zwalają na kogoś innego. Że to nie przez nich, tylko coś tam, coś tam, coś tam. Czy tak dawniej też było?
0: Myślę, że dawniej tak nie było, ponieważ my wychowaliśmy się w podobnych czasach, gdzie dorośli byli, nawzajem się obligowali do tego, żeby upominać dzieci. I było to społecznie akceptowalne. W obecnych czasach niestety nie jest to społecznie akceptowalne i bardzo często młodzi ludzie, ja nie mówię, że wszyscy, bo znam masę młodych ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za swoje zachowanie, ale jest takie rozproszenie odpowiedzialności. O takim zjawisku mówimy i bardzo często niestety to rozproszenie odpowiedzialności i kolokwialnie mówiąc, zwalanie odpowiedzialności na innych jest coraz bardziej powszechne. Z czego to wynika? Ja myślę, że z braku rozmów w domu przede wszystkim na temat odpowiedzialności. Z takich rozmów, które wychowują. Często dorośli, rodzice uważają, że to szkoła powinna wychowywać. Drodzy Państwo, szkoła nie jest od wychowania, tylko od uczenia dzieci. Od wychowania jesteśmy my jako rodzice i to rozmawiając z dziećmi o tym, co się dzieje na świecie, o tym, co się dzieje w wiadomościach,

0: o tym, jakie my mamy do tego podejście i co dzieci myślą na ten temat, to w ten sposób sprawdzamy, że te dzieci biorą odpowiedzialność za swoje czyny. Mhm. Ale też, czy mają obowiązki domowe, bo to jest też kwestia odpowiedzialności.
1: Dokładnie tak. I tak naprawdę wynika z tego, co mówisz, że przepraszam, niektórzy nie chcą brać odpowiedzialności za własne czyny, bo nie zostali tego nauczeni, a tak naprawdę prawo i państwo jednak zmusza nas do brania odpowiedzialności za własne czyny.
0: To jest słuszne. Jak najbardziej.
1: O czym mówiła Magdalena Marciniak, psycholog. Dziękuję, Magdo, za wizytę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

0: Za 10 minut będzie godzina 16. Mam takie wrażenie, że tą zagadkę motoryzacyjną już zadawałem, ale jeżeli nie, no to oczywiście mam nadzieję, że za chwileczkę odpowiecie na to, o jaki samochód chodzi. Jeżeli tak, to przypomnijcie mi, że zadałem i mam sklerozę. Natomiast mam pretekst, bardzo dobry pretekst do tego, żeby dziś o ten samochód właśnie zapytać. Chodzi o markę samochodu tym razem. Chodzi o markę samochodu. Po zamianie U na L z samochodu robi nam się dyskont. Jaki to samochód? Po zamianie U w nazwie tego samochodu, w nazwie marki tego samochodu, U na L z samochodu robi nam się dyskont. O jakim samochodzie mówimy? Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz nasz słuchacz z objazdem tej A4, wiesz? Mhm. Proszę bardzo, jakich mamy fajnych, dzielnych słuchaczy. Halo, halo.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry.
1: Chciałbym polecić objazd autostrady A4 na kilometrze 296. Panowie drogowcy naprawiają barierkę, lewy pas jest nieprzejezdny w kierunku Wrocławia. Korek już ma około 6 km. Także jeśli ktoś może, to niech ewakuuje się troszkę wcześniej.
0: No to już mam wiadomość od Was. W każdej drogowej sprawie możecie oczywiście pisać. Raz jeszcze zadam zagadkę. Chodzi o markę samochodu. Po zamianie U na L z samochodu nam się robi dyskont. O jaki samochód chodzi? Jak wiecie, piszcie albo nagrywajcie. A Ewa teraz wie, co się dzieje na drogach i powie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: I trzy dobre informacje mam dla naszych słuchaczy. Po pierwsze, A4 odblokowana na trasie targowisko Kraków w Podłężu, gdzie, przypomnijmy, zdarzył się samochód osobowy dostawczy i było zwężenie w kierunku Krakowa. Po tej kolizji tutaj na szczęście nie było poszkodowanych. To 435 km. No i korek niestety jeszcze jest, ale zrobiła się w nim przerwa, więc powinno iść ku lepszemu i powinien się ten zator rozładować. Na razie niestety ma 5 km nadal i później za Staniątkami także jeszcze jest na dojeździe do węzła Targowisko, jadąc w kierunku Krakowa korek. Tutaj można objeżdżać 94, chociaż lojalnie uprzedzam, że ona zakorkowana już jest w Wieliczce, czyli gdybyście chcieli wyjechać potem węzłem Wieliczka na A4, no to też tutaj będzie dość duży korek. A4 po raz drugi, to jest odcinek między węzłami Budziszów i Udanin. Tu odblokowano przejazd po awarii samochodu ciężarowego, chodziło jest nie w kierunku Zgorzelca, tu na szczęście nie było, nie zdążyło się zakorkować, więc 112 km jest już przejezdny. I po kilku godzinach odblokowano krajową 15 na trasie Ostróda-Lubawa w Smykówku. Tu przypomnijmy, doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się ciężarówka, samochód dostawczy i dwie osobówki, wskutek czego 3 osoby zostały ranne i był ruch naprzemienny. Stąd dobra informacja, że trasa jest odblokowana. I nowe problemy z przejazdem pojawiły się na S8C.

0: Łódzkiem po zdarzeniu samochodu osobowego z busem przy węźle Róża. Tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia na 208 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz, chodzi o markę samochodu, tym razem jeżeli chodzi o zagadkę motoryzacyjną, po zamianie U na L.

0: Już 16, o 16 jak zwykle informacje pogodowe, ale zanim o pogodzie, najpierw o drogach. Halo, halo.
1: Cześć, Toczek na drodze. Cześć. Autostrada A4, 435 km w stronę Krakowa, w stronę Katowic. To jest zjazd na Wieliczkę. Mhm. Tam jest jakiś wypadek, tworzy się koreczek taki na kilometr, może już nawet dwa, do zjazdu na targowisko. Tam jest już policja, przepuszczają, poszkodowane pojazdy stoją na pasie awaryjnym. Z drugą stronę, wbrew pozorom, idzie płynnie, nie blokuje się, także nie ma tutaj apaczy. Pozdrawiam, Toczek.
0: No to jedno, znaczy szczęście w nieszczęściu, że nie ma apaczy. Dziękujemy za informację. Po 16 czas na wiadomości pogodowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W Kozienicach w tym momencie najchłodniej 8,3 kreseczki. Zaledwie 8, nieco ponad 8 stopni Celsjusza w Kozienicach. Najcieplej w Raciborzu 13,6. Miało być dziś 14, ale chyba tak naprawdę oficjalnie nie dojdziemy do tych 14, czyli temperatury maksymalnej zapowiadanej na dzień dzisiejszy przez meteorologów. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami. Pod wieczór na zachodzie i południowym zachodzie synoptycy obiecują rozpogodzenia. Miejscami jednak przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe również burze lokalne, no a w górach już pada śnieg gdzieniegdzie. Wiatr natomiast słaby i umiarkowany, w czasie opadów może być miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz. Po zamianie U na L z samochodu robi nam się dyskont. O jaką markę chodzi, jak wiecie, piszcie albo nagrywajcie. Zapraszam, Robert Kilan.

0: Już niedługo wracamy do tego samochodu, o który dziś chodzi. Niektórzy sądzą, że to łatwe zadanie, inni jeszcze główkują, więc jeszcze raz przypomnę, chodzi o markę samochodu. Po zamianie U na L z samochodu robi nam się dyskont. O jaką markę chodzi dziś w zgadywance motoryzacyjnej? Do tego wrócimy za chwilę, a teraz wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I wracamy na A4 przy dojeździe do Krakowa od strony targowiska, bo między Krakowem i targowiskiem właśnie doszło do zdarzenia drogowego. Tutaj skutki tego zdarzenia, jak zapewniają służby, zostały usunięte, ale niestety korek się wcale nie zmniejsza, a nawet się wydłuża. 6 km między węzłami Podłęże i Targowisko na jezdni w kierunku Krakowa. Tutaj można pojechać węzłem Targowisko, zjechać na drogę wojewódzką 963 i później pojechać 94, ale ona także korkuje się w Wieliczce i potem na wjeździe do Krakowa. W ogóle południowa obwodnica Krakowa wygląda coraz gorzej, więc jeśli w ogóle ktoś może omijać albo nie jechać teraz, to jest bardzo dobry plan, bo mamy korek na jezdni w kierunku Katowic i do Balic, a potem takie bardzo długie spowolnienie od mostu na Wiśle aż za węzeł Kraków Południe. W przeciwną stronę, czyli jadąc od Katowic w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, jest nieco lepiej. Spowolnienie jest tylko na wysokości mostu na Wiśle, więc tutaj sytuacja nie wygląda najgorzej. Mamy też utrudnienia na S8 przy węźle Różab, tu po zderzeniu samochodu osobowego z busem. Jedna osoba została ranna, jest zwężenie w kierunku Wrocławia, zamknięty jest prawy pas na 208 km. I cały czas także służby informują o S8 zwężonej między węzłami Lubochnia i Czerniewice na jezdni w kierunku Warszawy na 365 km po awarii ciężarówki, ale tutaj nie widać utrudnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No właśnie, muszę wam powiedzieć, że nie tęskniłem dziś za dobrymi odpowiedziami, bo nie ma żadnej złej. Nie ma żadnej złej. Niektórzy twierdzą, że to jedna z prostszych zagadek w wysokich obrotach, no ale w poniedziałek przecież nie może być trudno, prawda? Chodzi o markę samochodu. Przypominam, po zamianie U na L z samochodu robi nam się dyskont. Misiek z Trójmiasta pisze, czy byłem ostatni? Dokładnie tak, Miśku, byłeś ostatni dziś z odpowiedzią, na razie ostatni, bo pewnie jakieś spłyną jeszcze poprzez jakieś lagi internetowe. No w każdym razie oczywiście chodzi o...
1: Odpowiadam na zagadkę, oczywiście chodzi o Audi, U zamieniamy na L i mamy dyskont Aldi. Mm-hmm. Pozdrawiam, Ola i Romek z Karoka.
0: Pozdrawiam, Olu i Romku, oczywiście, że tak. Odpowiedź na zagadkę to Audi. Monika i Bartek ze Skody, zwanej Brokułem, też wiedzieli i odpowiedzieli. Agnieszka ze Skody, bardzo dobra odpowiedź. Chodzi o Audi, pisze Agnieszka. Darek z Lublina wiedział, że chodzi o Audi. Pozdro, Adam. Proste dzisiaj. No właśnie, niektórzy pisali, że prosto.
2: Witam, z tej strony Marcin Volvo Areo. Myślę, że chodzi o dyskont Aldi.
0: A samochód?
2: Usuniemy z Audi, to wyjdzie nam Aldi. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i szerokości.
0: I szerokości, oczywiście w drugą stronę pytam o motoryzację, a nie o dyskont. Chodzi o Audi, to jest dobra odpowiedź. Łukasz z Drygulca napisał, dzisiejsza zagadka chyba jedna z prostszych. Paweł z Gielce rozpracował Audi. Marlena z EV6 z Kii elektrycznej też wiedziała, że chodzi o Audi. Paweł z Kii, Adam, Paweł z Superba z Piotrkowa Trybunalskiego też napisał, że chodzi o Audi.
3: Auto to

0: Audi. Zamiast Aldi będzie Audi. Sebastian z Hyundai i20.
1: Pozdrawiam Sebastianie z Hyundai i20. Damian z Iwyko też wiedział. Arek z Łoniowej. Fufon z deszczowych dziś Kozienic. I tam chłodniutko w tych Kozienicach masz fufonie dziś niestety. Z tego co widzę. Tomek z Plagina też wiedział. Natalia, Grześ i Piesek, Nelcia z Kijanki rozpracowali Audi.
2: Cześć. Cześć, chodzi oczywiście o Audi. Pozdrawiam, Tomek z Passata.
1: Tomek z Passata miał rację i tak nagrał, jak słyszeliście, Mario SSL, Artur z CHR+, też elektryka, jak widzę, Sława z Art Gala, Tomek śmigający po Francji, Gocha z Trabanta, Rafał z Lwówka Śląskiego, Ania Starnowa, Ark Kostrzewa też wiedział, Audi pisze kto? Art Gala. I kto jeszcze?
3: Odpowiadam na zagadkę, chodzi oczywiście o samochód Audi. Pozdrawiam, Piotrek.
1: Pozdrawiam, Piotrze. Ekipa senatorskiej pracowała kolejną zagadkę. A kto był najszybszy? Spośród tych, którzy pisali, Mariusz z Kielc był najszybszy. Tym razem Mariusz Kielce, tak się podpisał nasz słuchacz. Mariuszu, możesz już zastanawiać się albo nagrywać i pozdrawiaj kogo chcesz, albo napisz te swoje pozdrowienia. A kto był najszybszy spośród nagrywających?
4: Audi, Audi, oczywiście, że Audi. No,
1: oczywiście.
4: Jeżeli chodzi o tą markę samochodu. Tak. Pozdrawiam, Dawid z Kamika.
1: Dawid z Kamika i Mariusz z Kielc. Panowie, jesteście zwycięzcami kolejnej niezgadywanki. Dawidzie, Mariuszu, pozdrawiajcie. Jak powiedziałem, wykorzystując aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców. Brawa, fanfary dla wszystkich innych, którzy wiedzieli, że chodzi o Audi. Już mamy rocznicę urodzin pana, który założył tak naprawdę Audi. Nazywał się Jorge, a Audi to po prostu po łacinie ze słuchaniem coś było. Więc dobrze, że słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. Dlaczego? Zadałem tę zagadkę, właśnie wyjaśniłem. A teraz uwaga, uwaga, jeszcze mamy do rozdania wycieraczki. Wycieraczki będzie można zdobyć już niedługo. Trzeba się tylko zgłosić naturalnie do tego konkursu i odpowiedzieć na pytanie. Jak się zgłosić? W bardzo prosty sposób. Otóż piszecie swoje imię lub pseudonim artystyczny, jak takim poruszacie się w aplikacji, no i dodajecie swój numer telefonu. Koniecznie swój numer telefonu, pod który mamy oddzwonić. Za chwileczkę dzwonimy i ktoś zdobywa pióra wycieraczek.

Już 29 minut po godzinie 16, cały czas na wysokich obrotach, oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Przypomnę raz jeszcze, jeżeli zauważyliście, że wasze wycieraczki już tak dobrze

0: nie zbierają tego, co na szybach, a dziś pada, więc łatwo się zorientować, czy nie zamazują bardziej niż ścierają mokre i brudne rzeczy z szyby. Więc jeżeli chcecie wymienić, to zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Można się zgłosić codziennie w wysokich obrotach od poniedziałku do piątku. Można zdobyć nowe pióra wycieraczek do waszego samochodu, więc jeżeli uznajecie, że warto, no to zapraszam, całkiem za darmo będziecie mogli mieć voucher oczywiście do zdobycia, a to dlatego, że no, trzeba ten voucher wymienić na wycieraczki do waszego modelu, prawda? A nie rozdajemy jeden typ wycieraczek, tylko różne typy można zdobyć. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej oczywiście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Teraz będzie zadanie dla Ewy i dla was również. Ewa uwielbia suchary, więc prawdopodobnie się ucieszy. A ponieważ Ewa, muszę wam powiedzieć, perfekcyjnie zna język amerykański.
1: Amerykański. Tak.
0: To teraz ci zadam pytanie. Tak. Jak powiedzieć po amerykańsku takie polskie zdanie? Cytuję to zdanie.
1: Tak.
0: Po prostu w drewnianym jeziorze. Po prostu w drewnianym jeziorze.
1: No mów.
0: Justin Timberlake.
1: Okej.
0: Okay. Dotarło?
1: Dotarło, tak.
0: Po amerykańsku?
1: No tak.
0: Just in Timberlake. Oczywiście. Tak. Wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: S8 przy węźle Róża. Po zderzeniu samochodu osobowego z busem jedna osoba została ranna i zablokowany jest pas prawy w kierunku Wrocławia na 208 km. Bez zmian na ekspresowej 7C między węzłami Brzegi i Mnichów w pobliżu miejscowości Brzegi i Brzeźna. Tu po zderzeniu samochodu ciężarowego i busa nadal mamy zwężenie w kierunku Krakowa na 12 km S7. Tutaj jest korek? Nie ma tutaj większego spowolnienia na wysokości województwa świętokrzyskiego na ekspresowej i 7C, więc to oczywiście dobra informacja. To może oznaczyć także, że odblokowano, no jest dobra, jest niewielkie spowolnienie, ale naprawdę tutaj to nawet nie jest korek, tylko takie kilometrowe spowolnienie właśnie, czyli widać, że kierowcy jadą po zwężeniu, ale natężenie ruchu nie jest tutaj bardzo duże na tym odcinku S7. Jeśli chodzi o same Kielce, to tutaj mamy duży ruch na 73 na wysokości Wietrzni Muzeum Narodowego w Kielcach, a więc w Śródmieściu miasta, także na S74 i na 74 korkuje się na wysokości Szydłówka, także wyjazd z Kielc w kierunku Cedzyny na rondzie na S74, to są wszystko takie tradycyjne miejsca, gdzie ruch gęstnieje, podobnie jest na 73 jadąc od strony Kielc w kierunku Chmielnika, tutaj też korki i spowolnienia w dwie strony. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to przypominam o tym, że na A4 między Targowiskiem a Krakowem w pobliżu Podłęża wcześniej doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i było zwężenie. Tutaj niestety korek z problemami się rozładowywał, ale teraz idzie ku lepszemu, zdecydowanie się skrócił. W tej chwili to spowolnienie jest już tylko na odcinku 2,5 km, a w najgorszym momencie miało ponad 6. Niestety na południowej obwodnicy Krakowa nadal tłoczno w obie strony między Balicami a węzłem Kraków Południe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i kolejny koncert życzeń w wysokich obrotach. Tym razem słuchamy.
3: No w końcu byłem pierwszy.
0: Fajnie.
3: Ojej. Więc tak, chciałbym pozdrowić wszystkich kierujących dzisiaj autka małe i duże oraz wszystkich słuchających PRK oczywiście. Trzymajcie się ciepło, szerokości. Pozdrawiam, Dawid z Kamika.
0: No to Dawida dla was.

0: Horn. No ależ gramy na wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Jeszcze 21 minut i będzie godzina 17. Gramy właśnie o wycieraczki.
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: A z nami Wojtek. Dzień dobry, Wojtku, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
0: W trasie, czy w domu, w fotelu?
2: W trasie.
0: I gdzie jesteś w tym momencie?
2: A właśnie jadę A1 z Gdańska na południe.
0: Bliżej Gdańska, czy bliżej południa już jesteś na tej A1?
2: Nie, dopiero wjechałem w ramkach na autostradę 1.
0: Rozumiem, czyli na północy Polski na razie. Dobrze, pada czy nie pada u ciebie?
2: A tak różnie.
0: Tak różnie. Dobrze, do jakiej... Teraz nie. I to bardzo dobrze. Do jakiego samochodu będziesz potrzebował wycieraczki?
2: Może do Mustanga.
0: Może do Mustanga, a może do...
2: A może do Kia Proceed.
0: No.
2: No nie wiem jeszcze.
0: Dobrze, okej. Okay. Zastanowisz się, jak wygrasz, prawda?
2: Tak jest.
0: Słuchaj, 12 października mamy. W 1868 roku urodził się August Horch. To jest jeden z pionierów niemieckiej i światowej, można powiedzieć, motoryzacji. Najpierw założył taką firmę Horch, a potem się pokłócił, odszedł i w 1909 roku powołał do życia przedsiębiorstwo Audi. Nazwa Audi to łacińskie tłumaczenie jego nazwiska po niemiecku. Oznacza zresztą to słuchaj. Więc słuchaj uważnie, Wojtku, bo a propos Audi będzie teraz pytanie. Dobrze? Audi ma burzliwe dzieje. Nie wiem, czy wiesz, ale po II wojnie światowej niektóre fabryki znalazły się w strefie okupowanej przez Sowietów. Oni je przejęli, oczywiście je produkowali inne samochody, nie Audi. I najpierw produkowali taki samochód AWZ P70, a w 1958 roku coś tam poprzekształcali i w Zwickau, w takim mieście, w Zwickau na terenie byłego NRD, zaczęto produkować tam i do 1991 roku produkowano. No tam, no właśnie, jakie tam samochody w tym Zwickau produkowano?
2: Przychodzi mi do głowy tylko dwie nazwy. Albo Wartburg, albo Trabant.
0: No, ale albo udzielasz odpowiedzi, albo podpowiedź.
2: To stawiam na Wartburga.
0: No to przegrałeś. No, trzeba było poprosić o podpowiedź. Przecież uprzedzałem cię.
2: Nie ma sprawy.
0: No jest sprawa, bo myślałem, że wygrasz.
2: Stresik.
0: W Zwickau produkowano Trabanty wtedy. A ja bym podpowiadał, że samochody były z tworzywa sztucznego, miały karoserię. Nazywano je Ford Carton i byś wiedział, widzisz?
2: Na 100%.
0: No. Trzymaj się, Wojtku, w takim razie następnym razem. Trzymam, oczywiście kciuki.
2: Dzięki.
0: Pozdrawiam również. Możecie się zgłaszać w związku z tym. Wojtkowi się nie udało, ale komuś się dzisiaj uda wygrać. Już niedługo kolejne pytanie i kolejna szansa na wycieraczki. Trzymam kciuki. Chyba trudne nie było. Mam nadzieję, że następne będzie łatwiejsze. Jeżeli chcecie wycieraczki do swojego samochodu, zapraszam. Imię i numer telefonu podajcie w aplikacji i odbierzcie ten telefon, jak będziemy dzwonić za chwileczkę.

0: No i proszę bardzo, wracamy z Helu do Warszawy, jedziemy z siódemką, tu piękna i spokojna trasa, informują nas członkowie wesołej ekipy nurkowej. Pozdrawiam was, jedźcie z PRK, z Polskim Radiem Kierowców i dobrze, że nie pada. Wracamy do konkursu.
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych, wize.pl.
0: Tymczasem Marek się zgłosił do konkursu o wycieraczki. Dzień dobry Marku, witam serdecznie.
2: Witam serdecznie, pozdrawiam. A jeden jadę w drugą stronę, jak przy poprzednich. Ja jadę w stronę północy.
0: Rozumiem, jedziesz w stronę północną, w drugą stronę, to dobrze prognozuję, wiesz, bo ponieważ Wojtek jedzie w przeciwną stronę, a nie wygrał, to mam nadzieję, że ty Marku wygrasz. Dobrze? Pamiętaj, nie próbuj, tylko wygrywaj, bo ja naprawdę chcę, żebyście wygrywali te wycieraczki, żeby było bezpieczniej na polskich drogach i żeby były czyściutkie szyby. Do jakiego samochodu będziesz zdobywał?
2: Dla małżonki, jak wygram, to będzie Peugeot 208.
0: Dobrze. Małżonka trzyma kciuki, ja również. Ponieważ o Audi zacząłem, to i niemiecka motoryzacja dziś, można powiedzieć, króluje w tym konkursie, więc dalej będzie o Audi. Dobrze? Teraz będę pytał o małe Audi, dosyć małe Audi, chociaż nie najmniejsze, ale małe, któremu maska się nie otwiera, bo nie ma tej maski, takiej w klasycznym tego słowa rozumieniu, tylko ma tak zwaną klapkę serwisową. Po niemiecku to brzmi Serviceklappe. Takie coś ma ten samochód, zamiast podnoszenia maski kierowca ma dostęp tylko do specjalnego panelu przedniego, ukrytego za atrapą chłodnicy i tam uzupełnia płyny. Czy wiesz, o jakim małym Audi mówię?
2: No, powiem szczerze, nie.
0: Nie, nie wiesz. Nie. Słuchaj, nie, to nawet popularny ostatnio model w Polsce miał takiego diesla. Pamiętam, te diesle są szczególnie popularne, bo bardzo mało pali ten dieselek w tym modelu. Ale uwaga, prosisz o podpowiedź czy nie?
2: Proszę o podpowiedź.
0: Proszę bardzo, przecieramy wycieraczkami szybę, żebyś jaśniej widział, o jakie małe Audi chodzi. Ten model, podpowiem ci tak, nazywa się dokładnie tak samo jak autostrada, którą dojedziesz z Poznania do Warszawy.
2: To będzie A2.
0: Brawo!
2: To jest odpowiedź.
0: Brawo, no oczywiście, że tak, to będzie A2. Trochę podchwytliwe, bo ty jedziesz A1, tak?
2: Jadę A1, ale panie Robercie, myślałem, że to A2, ale trochę byłem tym pytaniem
0: zestresowany,
2: może...
0: Zestresowany.
2: Tak.
0: Ja rozumiem, ja to doskonale rozumiem, dlatego cały czas powtarzam, żebyście prosili o to podpowiedzi, nawet jak jesteście pewni, upewni.

0: Zgnijcie się, a nie po co przegrać, jak można wygrać, prawda?
1: Dlatego jestem szczęśliwym zwycięzcą.
0: Oczywiście, że tak. Miłej podróży z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Żona się ucieszy. Nie rozłączę się, dobrze? Powiemy ci, jak odebrać ten voucher na wycieraczki i te wycieraczki w ostateczności, okej?
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam was.
0: Pozdrawiam, miłej podróży. Za 10 minut będzie godzina 17. Za chwileczkę wiadomości drogowe.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: Tutaj Ewa się ze mnie
3: śmieje
0: się ze mnie, bo powiedziałem mądrość życiową. Po co przegrywać, jak można wygrać? Oczywiście,
3: muszę się zapisać. Tak
0: zapisz
3: gdzieś.
0: Sobie, zapisz sobie. Aforyzmy Roberta Kilena. Po co przegrywać, jak można wygrać?
3: Po co? No, już logiczne.
0: Wyjeżdżamy?
3: Tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No a po co stać w korkach, jak można nie stać?
0: Oczywiście.
3: No teraz jest trudno jednak nie stać o tej porze, ale oczywiście mówimy, które trasy omijać i może to jest dla was jakaś podpowiedź. Na pewno południową obwodnicę Krakowa można i nawet trzeba omijać o tej porze, zwłaszcza na jezdni w kierunku Katowic, bo tutaj długie spowolnienie od mostu na Wiśle aż za węzeł Kraków Południe. W przeciwną stronę jest dużo lepiej. Spowolnienie jest tylko między węzłami Tyniec i Kraków Południe, czyli jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Dobra sytuacja poprawiła się zdecydowanie na wysokości węzła Podłęże. Tam wcześniej na jezdni w kierunku Krakowa doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i było zwężenie, był długi korek ponad 5 km. Teraz już jest tylko niewielkie spowolnienie przy samym węźle Podłęże. To na jezdni w kierunku Krakowa. Mamy informacje z A4, dosłownie sprzed chwili, między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. W pobliżu węzła Kostomłoty w samochodzie ciężarowym wystrzeliła opona i jest zwężenie w kierunku Zgorzelca na 127 km. Niestety to dość wąski fragment autostrady, więc tutaj utworzył się korek. Korek jest zresztą i w przeciwną stronę w tym miejscu. I dostaliśmy aktualizację informacji z S7 ze Świętokrzyskiego. Przypominam, między węzłami Brzegi i Mnichów w pobliżu Brzegów i Brzeźna. Po zderzeniu samochodu ciężarowego i busa zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Dotychczas służby informowały, że to kolizja. Teraz wiemy, że był to wypadek i że jedna osoba została ranna. I jeszcze jedna informacja z S8. Tu przypominam, że przy węźle Róża po zderzeniu osobowego i busa, wskutek którego jedna osoba została ranna, jest nadal zamknięty jeden pas w kierunku Wrocławia do 208 km tej trasy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to co, mamy 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O 17 zwykle sprawdzamy, co synoptycy sądzą o najbliższej nocy. Już to sprawdzam, na razie tylko powiem, że najchłodniej na Mazowszu w Siedlcach. Już niecałe 8 stopni, 7,9 pokazują termometry. W Siedlcach najcieplej we Wrocławiu, 13,7, czyli 14 stopni Celsjusza. No cóż, chyba możemy włożyć między bajki. Oficjalnie dziś chyba tego nie osiągniemy. Jeżeli chodzi o późny wieczór i noc, no to na zachodzie i właściwie tylko na zachodzie zachmurzenie będzie na ogół małe bądź umiarkowane, a na Pomorzu Zachodnim tam jedynie duże i możliwe słabe deszcze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, ale zwiększenie przejaśnieniami, głównie na północy te przelotne opady deszczu, o których mówiłem. I uwaga, w drugiej połowie nocy mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. W zasięgu mgieł będzie zachmurzenie duże, te mgły lokalnie na zachodzie, na północy, w dolinach rzecznych, więc praktycznie w całej Polsce można spodziewać się ich. Jeżeli chodzi o noc, no to od 2 stopni, zaledwie 2 stopni na nizinie szczecińskiej, do 3 na wschodzie kraju, a w centrum i na północy tak mniej więcej 6 i 7 stopni pokażą termometry, więc no niestety chłodna noc przed nami. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, a wiać będzie tak jak i teraz z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to teraz na rozgrzewkę. Zagrajmy coś, co na pewno was rozgrzeje, za kierownicą Metallica, Until It Sleeps. Skłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: 10 minut po godzinie 17. Kamil Olak w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców z najnowszymi informacjami drogowymi. Dzień dobry, Kamilu.
1: Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry Państwu.
0: Wyruszamy przez Polskę.
1: A jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A utrudnień jest całkiem sporo, także tych nowych, województwo podkarpackie i autostrada A4. Między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Jarosław Wschód są problemy z płynną jazdą. W pobliżu Cieszacina auto osobowe częściowo blokuje prawy pas ruchu w kierunku Korczowej, konkretnie na 628 kilometrze. To nie jedyne utrudnienia na autostradzie A4, dlatego że wciąż trwają te w Dolnośląskie między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie. Na 127 kilometrze wystrzeliła opona w ciężarówce i zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Nowe problemy są na Krajowej 9 w województwie podkarpackim, na odcinku Nowa Dęba Głogów Małopolski w pobliżu Kolbuszowej Górnej. Na 172 kilometrze auto osobowe zderzyło się z autobusem. Droga jest zablokowana. Wytyczono objazd dla aut osobowych przez miejscowość Widełka Werynia oraz Widełka Poręby Kurpieńskie. Ciężarówki czekają na uruchomienie, na otwarcie ponowne tej trasy. Nadal są problemy na trasie S7 w Świętokrzyskiem między węzłem Brzegi a węzłem Mnichów. Na wysokości 12 kilometra ciężarówka zderzyła się z busem i w konsekwencji zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Krakowa. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na trasie A4 między Targowiskiem a Krakowem na wysokości miejscowości Podłęże. Na 435 kilometrze jedziemy już bez przeszkód w kierunku Krakowa. Są znów do dyspozycji wszystkie pasy jezdni.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: No właśnie, dawniej końmi podróżowaliśmy, a teraz samochodów elektrycznych się zachciało.
2: Jazda na zielonym.
1: Dziś będzie o ładowaniu.
3: Paweł Kacperek.
1: Robert Hillen. Paweł Kacperek, zapomniałeś dodać, specjalista od elektromobilności. Paweł, muszę wam powiedzieć, jest takim specjalistą elektromobilności, że nawet nie umie zgasić świateł w samochodzie.
3: Wiedziałem, że to powiesz, wiedziałem.
1: No w każdym razie samochód, którym przyjechał, no nie chce zgasić mu się
3: światło. Ale to nie ja, że nie potrafię, nie tylko...
1: On się
3: jest przeciwko mnie, on walczy ze mną w ten sposób.
1: Walczy z elektromobilnością.
3: Pokazuje, że wystarczy baterii na bardzo długo.
1: No właśnie, a propos ładowania samochodów elektrycznych, infrastruktura w Polsce się rozwija. Nie wiem, czy wiecie, ale podobno, jak twierdzi Paweł, mamy już więcej stacji DC niż AC, czyli w AC piorun DC, DC wygrywa.
3: Tak, miesiąc lipiec był takim miesiącem przełomowym w całej historii elektromobilności w Polsce, że po raz pierwszy doszło do zamiany miejsca na podium. Szybkie stacje ładowania, znaczy w zasadzie szybkich punktów ładowania jest więcej niż tych wolnych.
1: Czyli
3: to jest niewielka różnica, ale jednak.
1: Ładujemy prądem stałym, jest więcej.

0: niż tych, tak. W których ładujemy samochód prądem zmiennym. To dobrze czy źle? Chyba dobrze, czy nie?
1: Kiedyś bym powiedział, że nawet bardzo dobrze, a teraz zaczynam się zastanawiać z tego względu, że o ile jesteśmy w trasie i tam przybywa tych szybkich stacji ładowania, jest to super. To w ogóle bez dwóch zdań. Natomiast zupełnie zgoła inaczej sytuacja wygląda w miastach, dlatego że owszem, tu też są potrzebne szybkie stacje ładowania, ale w miastach ten samochód coraz częściej zostawiamy na kilka godzin,
0: na dłużej
1: i wcale nie zależy nam na aż tak szybkim uzupełnianiu baterii. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Gdybyśmy na przykład pod każdym basenem, pod każdym kinem mieli 350, czyli bardzo szybkie stacje ładowania i jeszcze więcej, to mogłoby się okazać, że samochód naładuje nam się szybciej niż skończy się seans, czy szybciej niż skończymy pływać. A jeżeli do tego jest prowadzona opłata rezerwacyjna, no właśnie.
0: Żeby odłączyć samochód.
1: Tak.
0: Bez sensu w kąpielówkach z basenu wybiegać.
1: Zupełnie.
0: Chyba, że te szybkie stacje ładowania będą nas inkasowały pieniążki jak za szybkie, a tak naprawdę nasz samochód na przykład będzie zwalniał ładowanie po 20 minutach i wtedy będzie już się zachowywała taka stacja, bo takowe też bywają. Szybkie stacje ładowania, które zachowują się jak wolne stacje ładowania.
1: Ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Zakładajmy, że wszystko działa tak, jak działać powinno. W każdym razie mam takie wrażenie, że chociażby w dużych miastach tych szybkich stacji ładowania naprawdę nam przybywa. Jest ich coraz więcej, a ja osobiście zauważam niedosyt wolnych.
2: Jazda na zielonym.
0: To tak trochę przemknęło tak naprawdę i być może nie wybrzmiało, ale taka jest prawda. Jeżeli na przykład stoimy pod centrum handlowym, w którym to też jest na przykład możemy coś zjeść na przykład na obiad, możemy pójść do kina, prawda? To zanim pójdziemy do kina i zanim coś zjemy, to mija 3 godzinki. To tak naprawdę mając samochód elektryczny, wystarczyłaby nam tańsza wolna ładowarka, czyli prądem zmiennym jakby się ładował samochód, niż tam super szybka, która nie będzie nam tak naprawdę dawała spokoju i będziemy oglądając film myśleć, że już powinienem chyba iść odłączyć samochód. I o to Pawłowi chodziło, prawda?
1: Tak, tylko tutaj dotknąłeś bardzo fajnego wątku. Jeżeli AC będzie tańsze. A teraz mamy też bardzo często taką sytuację, że jeżeli mówimy o promocjach, to czasami nawet na szybkich stacjach ładowania ceny są niższe niż na wolnych stacjach ładowania. To jest zupełnie wywróciło się do góry rogami to, z czym mieliśmy do czynienia na początku elektromobilności, jak w Polsce powstawała. Pomijam te momenty, kiedy ładowanie było zupełnie za darmo, tylko już jak zaczęło być płatne. Wtedy szybkie stacje były często dwukrotnie droższe od wolnych. A dzisiaj te ceny czasami się zbliżają, ba!
0: Ja zauważyłem, że rzeczywiście się zbliżają, bo tam na przykład powiedzmy jest 2,40 albo złoty 95, więc już nieduża ta różnica, ale żeby DC była tańsza niż AC?
1: W niektórych przypadkach naprawdę tak jest. Mało tego, ja znam przypadki, gdzie AC, nie wiem z jakiego powodu, ale to już jest polityka danego operatora, jest naprawdę wysokie. I mogę nawet wskazać, może nie w tej chwili, tylko musiałbym znaleźć takie sytuacje, gdzie AC jest bliskie 3 zł za kilowatogodzinę. To jest w ogóle to jest rozbój w biały dzień.
0: Dokładnie, to jest rozbój w biały dzień. A tymczasem Paweł apeluje o to, żeby było tych AC jeszcze więcej.
1: Tanich AC.
2: Jazda na zielonym.

0: Już 17.30 i ponownie wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się problemy na autostradzie A4 w Dolnośląskiem między węzłem Kostomłotie a węzłem Kąty Wrocławskie. Na 127 kilometrze w kierunku Zgorzelca jedziemy całą szerokością jezdni. Wcześniej jeden z pasów był zablokowany po tym, jak w ciężarówce wystrzeliła opona. Ale problemy są na autostradzie A4 w Podkarpackiem. Nadal między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Jarosław Wschód. W pobliżu Cieszacina auto osobowe częściowo blokuje prawy pas w kierunku Korczowej na 628 kilometrze. To nie jedyne miejsce z utrudnieniami na Podkarpaciu. Trwają bowiem też problemy na Krajowej 9 pomiędzy Nową Dębą a Głogowem Małopolskim. Na wysokości Kolbuszowej Górnej auto osobowe zderzyło się z autobusem i na 172 kilometrze droga jest zablokowana. Wytyczono objazd dla samochodów osobowych przez miejscowość Widełka Werynia oraz Widełka Poręby Kurpieńskie. Samochody ciężarowe czekają na ponowne otwarcie drogi. Nie odwołano utrudnień na trasie S8 w Łódzkiem na 208 kilometrze. Wciąż jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Tam auto osobowe zderzyło się z busem. Cały czas problemy z przejazdem są też w Świętokrzyskiem na trasie S7 między węzłem Brzegi a węzłem Mnichów. Na 12 kilometrze, po tym jak ciężarówka zderzyła się z busem, zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Krakowa. Nadal problemy z płynną jazdą są też w województwie dolnośląskim na trasie S8 w kierunku Wrocławia. Jest kilkukilometrowy korek, który zaczyna się na wysokości Bukowiny. W granicach Warszawy nadal więcej aut jest na trasie S8, choć większe utrudnienia są na jezdni w kierunku Białegostoku. Kilkukilometrowy korek zaczyna się na wysokości Bemowa i kończy dopiero na wysokości Maremontu. Od strony Białegostoku sprawnie pokonamy most Grota Robeckiego. Niewielkie utrudnienia są natomiast na wysokości Maremontu. Krajowa 7 w okolicach Warszawy to wyjazd z miasta w stronę Trójmiasta. Powinien przebiegnąć bez większych problemów, natomiast wjazd od strony Gdańska oznacza korek tuż za Łomiankami i kończy się on na wysokości wjazdu do stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to wracamy do rozmowy na temat ładowania samochodów elektrycznych.
1: Jazda na zielonym.
0: Mówiliśmy o tym, że w Polsce liczba szybkich ładowarek przekroczyła liczbę ładowarek wolnych, tych AC, DC wygrywa już, ale nie wiadomo, czy to do końca dobre. I tak naprawdę należałoby się zastanowić, ci, którzy uruchamiają takie ładowarki, mogliby, nie wiem, dłużej się zastanowić, zrobić jakieś badania, czy rzeczywiście ich klienci potrzebują tych super szybkich ładowarek, czy na przykład w centrach handlowych, w multiplexach, prawda, kinowych, czy wystarczyłyby wolne ładowarki, bo przecież ci, którzy korzystają z takich miejsc, mogą zostawić tam samochód na dłużej, a nawet muszą zostawić na dłużej, żeby się nie martwić, żeby na przykład, nie wiem, w połowie filmu, czy w połowie pływania, jak powiedział Paweł, na basenie wychodzić w samych kąpielówkach i odłączać ten samochód, oczywiście żartuję, no to mogłyby być wolniejsze ładowarki, acz bardziej przydatne użytkownikom pływalni czy kina.
2: Pytasz mnie o to, mam odpowiedzieć.
0: Nie, nie, teraz będzie pytanie. A co, znaczy, takie mam wrażenie, że ci wszyscy, którzy stawiają te super szybkie ładowarki, tak naprawdę trochę wyprzedzają infrastrukturę, bo aż tak dużo tych samochodów, które przyjmują ten prąd, tak szybko nie ma na polskim
2: tak,
0: rynku.
2: Tak, tylko że gdybyśmy się pokusili o takie rozważania, jakie to są stacje ładowania i jacy to są operatorzy, to ja sprawdzałem to bardzo dokładnie i tak, część to stoi przy trasach szybkiego ruchu i już jest przygotowywana pod ten transport ciężki, a więc to są pieniądze dotacyjne, to po pierwsze. A druga i trzecia rzecz to są sieci handlowe. One bardzo dużo inwestują. Mam na myśli sieci supermarketów,
0: no tak, ale
2: przy których stoją szybkie stacje ładowania.
0: Właśnie, no, przy dyskontach niektórych stoją super szybkie stacje ładowania. Właściwie nie, no nie super szybkie, setki
2: nie
0: tam
2: szybkie.
0: Stoją.
2: Pięćdziesiątki, setki, 150.
0: Dokładnie tak. I to chyba jest najrozsądniejszy tak naprawdę rozwój obecnej sieci ładowania. Z tego prostego powodu, że wiele samochodów przyjmuje taki prąd, prawda?
2: Tak.
0: I w miarę optymalnie się ładuje. Nie musimy tam spędzać za mało, ani za dużo czasu w tym sklepie, żeby się nam samochód naładował. Natomiast no, te 400 na przykład pod supermarketami, to chyba za szybkie.
2: Ale muszę ci powiedzieć, że nie widziałem tak szybkiej stacji ładowania przy supermarkecie i rzeczywiście uważam, że gdyby ktoś się postawił, to ja się pytam po co.
0: No to w takim razie konkluzja. Jaka jest konkluzja z dzisiejszej rozmowy, Pawle? Że dobrze, że przebywamy tych tak. ładowarek i szybkich, i wolnych i należałoby rzeczywiście robić badania i przyglądać się, kto mógłby w danym miejscu korzystać z tej ładowarki i na jakiej ładowarce mu zależy. Bo ja na przykład mam w swoim centrum handlowym, muszę ci powiedzieć, ładowarkę, która jest i szybka, i wolna, i ma CCS, i typ drugi złącza. I widzę, że samochody elektryczne częściej korzystają z tego typu drugiego, zamiast z TCS.
2: To no znaczy, i to jest odpowiedź właśnie, jest odpowiedź na to, o czym rozmawiamy. Dlatego, że jeżeli jedziesz do centrum handlowego i spędzasz tam około 2 godzin, to jeżeli jest przy tym bardzo dobra polityka cenowa, to po co przepłacać za DC?
0: Właśnie. Jak można nie przepłacać, po co przepłacać? Kierujmy się pragmatyzmem, również jeżeli chodzi o ładowanie samochodów elektrycznych.
1: Jazda na zielonym.

0: Tymczasem jeszcze tylko 10 minut zostało do godziny 18 i o tej porze mamy dla Was kolejną porcję informacji drogowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia w Podkarpackiem na autostradzie A4 między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Jarosław Wschód. Na wysokości Cieszacina auto osobowe częściowo blokuje prawy pas w kierunku Korczowej, konkretnie na 628 kilometrze. W województwie podkarpackim kłopoty czekają też na Krajowej 9 na odcinku Nowa Dęba, Głogów, Małopolski. Na wysokości Kolbuszowej Górnej na 172 kilometrze droga jest zablokowana po zderzeniu auta osobowego z autobusem. Wytyczono objazdy dla aut osobowych przez miejscowość Widełka Werynia oraz Widełka Poręby Kupieńskie. Ciężarówki czekają na otwarcie drogi. Problemy nadal są też na trasie S7 między węzłem Brzegi a węzłem Mnichów. Na 12 kilometrze auto ciężarowe zderzyło się z busem i są problemy w kierunku Krakowa. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Cierpliwość nadal przyda się też na trasie S8 w Łódzkiem na wysokości węzła Róża na 208 kilometrze. Auto osobowe zderzyło się z busem i zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Wrocławia. Przypomnę, że skończyły się natomiast problemy na autostradzie A4 w województwie podkarpackim pomiędzy węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie. Na 127 kilometrze w kierunku Zgorzelca znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był zablokowany po tym, jak z ciężarówki wystrzeliła opona.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 4 minuty będzie godzina 18. Od godziny 18 jak zwykle w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, jedziemy na luzie. W poniedziałki ze Zbyszkiem Zeglerem.
1: Zapraszam.
0: Od godziny 18 Zbyszek, a od godziny 18, od godziny 19 będzie młodzieżowo i punkowo.
1: Tak, postpunkowo. Bardzo zróżnicowaną płytę nagrał, drugą płytę nagrał zespół How We Met z Olsztyna i dzisiaj będzie ją prezentował, bo w ubiegłym tygodniu była premiera, więc poopowiadają.
0: A jak się spotkaliście?
1: Wiesz co, a to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo tak jak oni się ciekawie spotykali ze sobą, zanim się zawiązał zespół, tak my się spotkaliśmy z Oskarem w takich okolicznościach, że on akurat nagrywał do programu w telewizji swoją wersję piosenki Szagiego.
0: O.
1: I on wygrał, to był taki program, w którym było więcej jurorów niż uczestników, była cała ściana jurorów, takie,
0: tak,
1: takie
0: to
1: 100,
0: i trzeba
1: nie pamiętam jak to
0: zapalić,
1: się nazywało.
0: Czy przekonuje, czy nie przekonuje, tak?
1: Tak. I on był pierwszym, który przekonał wszystkich jurorów, całą setkę i bardzo ładnie mu wyszedł ten Szagi. No a później się okazało, że Szagi to tak dla zabawy, a w rzeczywistości to rock and roll płynie w żyłach i no i jak się spotkaliśmy, to się okazało, że fajną muzykę nagrywa. Polecam. Oskar Jensen, będzie dzisiaj mu towarzyszył drugi gitarzysta, Mateusz Mraczkowski. Porozmawiamy poważnie o niepoważnej muzyce.
0: No dobrze, w takim razie wy też zapamiętajcie, jak spotkacie się po raz pierwszy z gośćmi Zbyszka.
1: Zespołem How We Met.

0: Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i słuchajcie Polskiego Radia Kierowców i zaczyna się audycja na luzie, oczywiście od pogody, od prognozy pogody na najbliższe godziny. W nocy, z poniedziałku na wtorek, w takim pasie zachodnim od Gorzowa Wielkopolskiego przez okolice Zielonej Góry, Legnicy, aż po Wałbrzych, zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane. Tylko na Pomorzu Zachodnim, w tym zachodnim pasie, okresami duże i tam też możliwy słaby deszcz w okolicach Szczecina i trochę na południe od Szczecina. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami, głównie na północy przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim oraz w rejonie Zalewu Wiślanego może spaść do około 10 mm deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie, głównie na zachodzie i północy oraz w dolinach rzecznych w Karpatach, w drugiej połowie nocy mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów i w zasięgu mgieł zachmurzenie duże. Temperatura minimalna od minus 1 do 0 w kotlinach górskich, około 1 na Pojezierzu Drawskim, 2 stopnie na obszarach podgórskich oraz nizinie szczecińskiej oraz 3 stopnie miejscami na wschodzie, przez 6 w centrum, 7 na północy, po 8-9 nad samym morzem. Wiatr będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Tak, dobrze słyszeliście, temperatura minimalna w kotlinach górskich już będzie poniżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to już powiedzieliśmy z Robertem Kilenem, który zabawiał was w wysokich obrotach do 18, że po 19 u nas zespół How We Met, a od 18 do 22 na luzie w składzie Aleksandra Jasińska, Ewelina Dobrzyńska, Kamil Olak już za niespełna 8 minut będzie informował o tym, co na drodze. No i ja zapraszam, będę do was mówił i grał wam piosenki. Zbyszek Zegler, dobry wieczór, cześć.

Tak, tylko możemy zyskać, nie mamy nic do stracenia. Wysłuchując raportu drogowego, który przygotował i teraz przedstawi Kamil Olak, tylko zyskujemy, bo nawet jeżeli nie stoimy tam, gdzie stać musimy, to wiemy, że tam byśmy stali, gdybyśmy...

0: pojechali właśnie w te miejsca, tak, o których będzie
1: próbuję
0: teraz
1: próbuję sobie to ułożyć, tak. Proste. Informujemy w każdym razie o trwających i zakończonych utrudnieniach drogowych.
0: Dokładnie, tak. Liczba mnoga tyle uzasadniona, że ja będę kibicował, a Kamil będzie to robił.
1: Zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S1 w Śląskiem na odcinku Bielsko-Biała-Bieruń. Przez Jawiszowice jedziemy już bez przeszkód. Kłopoty były na 33 kilometrze. Zepsuta ciężarówka blokowała jeden pas ruchu w kierunku Bielska. Skończyły się również problemy na trasie S8, te na wysokości węzła Róża. Potem jak auto osobowe zderzyło się z busem, zwężona była jezdnia w kierunku Wrocławia na 208 kilometrze. Ale teraz już jedziemy tam całą szerokością jezdni. Wcześniej drogowcy odwołali, przypomnę, utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie na 127 kilometrze w kierunku Zgorzelca. Znów jedziemy całą szerokością jezdni. Jeden z pasów był tam zablokowany po wystrzale opony w ciężarówce. Ale problemy są na A4 w województwie podkarpackim pomiędzy węzłem Jarosław Zachód a węzłem Jarosław Wschód. W pobliżu Cieszacina auto osobowe częściowo blokuje prawy pas ruchu w kierunku Korczowej. A to konkretnie dzieje się na 628 kilometrze. W Podkarpackiem nadal problemy też na Krajowej 9 na odcinku Nowa Dęba Głogów Małopolski. W pobliżu Kolbuszowej Górnej auto osobowe zderzyło się z autobusem i na 172 kilometrze droga jest zablokowana. Wytyczono objazdy dla aut osobowych przez Widełki i Poręby Kupieńskie. Samochody ciężarowe czekają na ponowne otwarcie drogi. Trwają też problemy w Świętokrzyskiem na trasie S7 między węzłem Brzegi a węzłem Mnichów na 12 kilometrze. Po tym jak ciężarówka zderzyła się z busem, problemy z przejazdem są w kierunku Krakowa. Zablokowany jest tam prawy pas ruchu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za 6,5, około 7 minut powiem, jak kształtują się w ramach programu CPN maksymalne ceny paliw na jutro.

19 minut po godzinie 18 i nie mówimy nie, wręcz przeciwnie, mówimy tak dalszemu funkcjonowaniu programu CPN, ceny paliw niżej, chociaż dziś wiadomości płynące z ministerstwa są takie słodko-gorzkie, bym powiedział, ponieważ od jutra zmienią się ceny paliw na polskich stacjach, to obowiązujące od piątku. Będziemy my, kierowcy samochodów benzynowych, czy też na paliwa płynne, płacić więcej. Znaczy, no nie, ci, którzy mają na etylinę samochody, będą płacić więcej, a właściciele diesli mogą liczyć na niewielką obniżkę. O tak, precyzyjnie rzecz ujmując. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Energii, od jutra, od wtorku 13 października, maksymalna cena benzyny 95 wyniesie 7,06 zł za litr. To jest 9 groszy więcej niż przez weekend i dziś. Benzyna 98 podrożeje aż o 10 groszy.

7 zł 95. Nieco lepsze informacje dotyczą oleju napędowego. Maksymalna cena została ustalona na 8 zł i 2 grosze, to jest o 4 grosze mniej niż przez ostatnie dni. Nowe stawki będą obowiązywać w całym kraju przez 24 godziny. Warto jednak pamiętać, że to są ceny maksymalne, co oznacza, że stacje hojnie mogą sprzedawać paliwo taniej, jeśli uznają to za stosowne, ale nie mogą przekroczyć wyznaczonych limitów, tych, które podałem przed chwilą.

Najgorsze jest, że słyszałem na żywo, jak tę solówkę gitarzysta ex-ambasador zgrał przez prawie 2 minuty. I komu to przeszkadzało, żeby w tej piosence ona była też w takim wymiarze? No, niestety. Nie można mieć wszystkiego, ale...

0: Można mieć kolejny raport drogowy o 18.30 w PRK w Polskim Radiu Kierowców, bo mamy.
1: Dokładnie, zapowiedziane.
0: A co tam?
1: Czasami. No mamy, mamy. I coraz lepsza sytuacja jest.
0: No i to jest krzepiące. Kamil Olak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali kolejne z utrudnień. Tym razem to na A4 w Podkarpackiem pomiędzy węzłem Jarosław Zachód a węzłem Jarosław Wschód. A to oznacza, że przez Cieszanin przejedziemy już bez przeszkód. Kłopoty były na 628 kilometrze. Tam auto osobowe częściowo blokowało prawy pas ruchu w kierunku Korczowej. Wcześniej odwołano utrudnienia w innym miejscu A4 na Dolnym Śląsku między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie. Dzięki temu na 127 kilometrze w kierunku Zgorzelca mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Nie ma też śladu po problemach na trasie S1 na odcinku Bielsko-Biała-Bieruń oraz na trasie S8 na wysokości węzła Róża. Na 208 kilometrze w kierunku Wrocławia jedziemy całą szerokością jezdni, ale nadal problemy są w województwie podkarpackim na Krajowej 9. Na odcinku Nowa Dęba-Głogów Małopolski w pobliżu Kolbuszowej Górnej auto osobowe zderzyło się z autobusem i na 172 kilometrze droga pozostaje zablokowana. Wytyczono objazd, ale tylko dla samochodów osobowych przez miejscowość Widełka do miejscowości Werynia oraz od miejscowości Widełka do miejscowości Poręby Kupieńskie. Ciężarówki nadal czekają na otwarcie drogi. Nadal problemy są też na trasie S7 w Świętokrzyskiem między węzłem Brzegi a węzłem Mnichów. Na 12 kilometrze po tym, jak ciężarówka zderzyła się z busem, problemy są w kierunku Krakowa. Tam zablokowany jest prawy pas ruchu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nową płytę, nowy singiel, w ogóle wszystkie swoje przejawy artystycznej działalności Miley Cyrus od jesieni tego roku, od września, firmuje już tylko imieniem. Pierwszy taki singiel, który najbardziej nam przypadł do gustu w PRK w Polskim Radiu Kierowców, to jest Bass Persuades, Miley. Let's go.

0: Ten zespół się nazywałby po polsku Parlament. Parlament, Give Up the Funk kończy się niespełna 20 minut przed godziną 19. A u naszych zachodnich sąsiadów parlamentów jest ileś tam, tyle ile krajów związkowych, więc pewnie parlament przygląda się temu, co się dzieje w Saksonii-Anhalcie, bo po przejęciu władzy w parlamencie Saksonii-Anhaltu właśnie przez skrajną prawicę, firma BMW przekazała, że przewodniczący Landtagu nie będzie już jeździł autem tego niemieckiego koncernu. To jest kolejna reakcja na sukces ugrupowania AfD w niemieckim kraju związkowym.
1: Koncern powodów swojej decyzji nie podaje, ale do siedziby lokalnego parlamentu trafiło wypowiedzenie umowy leasingowej, na której podstawie przewodniczący Landtagu dysponuje dobrze wyposażonym samochodem. Pismo przyszło w dniu, w którym Fabian Rausch z AfD został wybrany na funkcję kierującego pracami lokalnego parlamentu. Wypowiedzenie umowy jest jednoznacznie komentowane jako okazanie niechęci do współpracy i kojarzenia ze skrajną prawicą. AfD przez służby Saksonii-Anhalt jest obserwowana jako partia ekstremistyczna zagrażająca bezpieczeństwu landu. Nie przeszkodziło to ugrupowaniu wygrać 6 września wyborów. Po decyzji BMW alternatywa dla Niemiec chce, by przewodniczący Landtagu jeździł Teslą. Największy w Europie zakład amerykańskiej firmy działa w Niemczech, a właścicielem koncernu jest Elon Musk, otwarcie wspierający AfD. Opór wobec nowych władz w Saksonii-Anhalt pokazała w tym tygodniu też społeczność żydowska. Wiceprzewodniczący Landtagu, również z AfD, nie został wpuszczony na obchody rocznicy antysemickiego zamachu w Halle, przeprowadzonego 7 lat temu przez zwolennika skrajnej prawicy. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Nie komentujemy, informujemy. Za 18 minut będzie godzina 19. W Perka w Polskim Radiu Kierowców kolejny akcent niemiecki. Eric Clapton.

0: Serdecznie wszyscy razem. Ja, Kamil Olak, który teraz przedstawi raport drogowy dziewczyny za szybą. No bawmy się i jedźmy ostrożnie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe problemy w Świętokrzyskiem na trasie S7 między węzłem Tokarnia a węzłem Kielce Południe w pobliżu Podzamcza. Na drugim kilometrze trwa akcja strażaków. Gaszą pożar auta osobowego i zablokowany jest pas awaryjny w kierunku Warszawy. Ruch w stronę stolicy odbywa się obydwoma pasami. Trudna sytuacja w Podkarpackiem na Krajowej 9 na odcinku Nowa Dęba Głogów Małopolski. Wciąż trasa jest zablokowana w pobliżu Kolbuszowej Górnej. To potem jak na 172 kilometrze auto osobowe zderzyło się z autobusem. Dwie osoby są ranne, dwie osoby zginęły. Obowiązują objazdy dla samochodów osobowych przez miejscowość Widełki i Werynia, a także przez Poręby Kupieńskie. Samochody ciężarowe czekają na ponowne otwarcie trasy. Wciąż problemy są też na trasie S7 w województwie świętokrzyskim między węzłem Brzegi a węzłem Mnichów. Na 12 kilometrze ciężarówka zderzyła się z busem i tam zwężona jest jezdnia w kierunku Krakowa. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A4. Zarówno to w Podkarpackiem między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Jarosław Wschód, jak i w Dolnośląskiem między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie. Na to oznacza, że na 628 kilometrze w kierunku Korczowej jedziemy całą szerokością jezdni. Wszystkie pasy są też do dyspozycji na 127 kilometrze w kierunku Zgorzelca.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i jeszcze jedna wiadomość z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Witam szanowną redakcję. Jestem z wami ze względu na brak polityki. Jesteście super, nie zepsujcie tego. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof z Bydgoszczy. Pozdrawiamy wszystkich Krzysztofów z Bydgoszczy.

0: 12 stopni w tej chwili w najcieplejszych miastach naszego kraju to Słubice i Wrocław, najchłodniej w Zakopanem 6,2 stopnia Celsjusza. Stany na teraz, punktualnie na godzinę 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jutro w dzień, bo zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania w Na Luzie od prognozy pogody, a więc we wtorek na zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. We wschodniej połowie kraju miejscami możliwe słabe opady deszczu. W Tatrach, ale wysoko w Tatrach, powyżej 1400 metrów, możliwe słabe opady śniegu. Rano jutro głównie na zachodzie oraz w kotlinach górskich zanikające mgły, ograniczające widzialność porządnie do około 200 metrów. Trzeba uważać, pamiętać o odpowiednim oświetleniu przed sobą. Za sobą nie trzeba włączać świateł przeciwmgłowych, tych czerwonych, bo one dopiero od

0: 50 metrów, kiedy mgły ograniczają widzialność do 50 metrów. Wtedy włączamy tylne światło przeciwmgłowe. Temperatura jutro maksymalna w najcieplejszym momencie dnia od 7 do 9 stopni w Kotlinach Karpackich, 10 na wschodzie do nawet 14 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany, ale wszędzie będzie wiał z kierunków zachodnich, tylko na południowym wschodzie powieje z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już za kilka chwil będziemy gościć zespół How We Met w osobach Oskara Jensena i Mateusza Mroczkowskiego, gitarzystów, oraz Oskar jest też wokalistą, liderem, pomysłodawcą większości kompozycji. Porozmawiamy o drugiej płycie zespołu How We Met pod tytułem Pułapka. Będziecie mogli też ją zdobyć, odpowiadając na proste pytanie. Przygotowujemy program w składzie Aleksandra Jasińska, wydawczyni Ewelina Dobrzyńska, realizatorka Kamil Olak już za 8 minut będzie informował o tym, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam, zachęcam do słuchania Polskiego Radia Kierowców przez całą dobę, a teraz do 22 przynajmniej, żebyśmy byli razem.
2: It's the sound and look of the 60s. Surfers cruising Southern California beaches, trying to find waves.

0: Zbliża się 19.10 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Już za kilka chwil spotkanie z gośćmi, ale wcześniej miejscowy Kamil Olak z PRK z Polskiego Radia Kierowców opowie nam o tym, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie S7 w Świętokrzyskiem wciąż problemy są między węzłem Tokarnia a węzłem Kielce Południe. Na drugim kilometrze trwa akcja służb. Dogasiły już pożar auta osobowego w pobliżu Podzamcza, ale wciąż zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Trwa oczekiwanie na lawetę. W Świętokrzyskiem na trasie S7 kłopoty nadal także między węzłem Brzegi a węzłem Mnichów. Na 12 kilometrze ciężarówka zderzyła się z busem i zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Krakowa. Wciąż poważne utrudnienia też w Podkarpackiem na Krajowej 9 na odcinku Nowa Dęba Głogów Małopolski. W pobliżu Kolbuszowej Górnej auto osobowe zderzyło się z autobusem i droga jest zablokowana na 172 kilometrze. Obowiązuje objazd dla aut osobowych przez miejscowość Widełka

0: i Werynia oraz Poręby Kupieńskie. Ciężarówki nadal muszą czekać na ponowne otwarcie drogi. Poprawiła się sytuacja na trasie S8 w granicach Warszawy. W obu kierunkach przejedziemy sprawnie, zarówno w stronę Białegostoku, jak i Poznania. Zdecydowanie mniej aut też już na Krajowej 7 przy wyjeździe z Warszawy. Wjazd do stolicy od strony Trójmiasta też nie powinien przysparzać większych problemów. Korek jest natomiast na trasie S8 na wysokości węzła Opacz na jezdni w kierunku Łodzi. Na południu Polski nadal nieciekawa sytuacja jest na trasie S8 tuż przed Wrocławiem. Korek około 2-kilometrowy jest na wysokości Biskupic. Stoimy w korku także na Krajowej 8 na wysokości Kobierzyc i to w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zespół Howie Metz z Olsztyna będzie teraz dosyć intensywnie prezentowany na antenie Polskiego Radia Kierowców w audycji Na Luzie, ponieważ wszyscy artyści Oskar Jensen, Mateusz Mroczkowski, Mikołaj Malicki i Hubert Kobus zjawili się u nas, ale z Oskarem i z Mateuszem będziemy rozmawiać już za kilka chwil.

0: Superka, Polskie Radio Kierowców z niezwykle dużymi nadziejami. W dzisiejszym Na Luzie witam reprezentantów zespołu How We Met, Oskar Jensen i Mateusz Broczkowski, muzycy, no, niektórzy twierdzą, że wymierającego gatunku, rockowi muzycy. Jak wy, młodzi rzutcy, cześć w ogóle, dzień dobry,
1: cześć,
0: dobry
1: cześć,
0: wieczór,
1: cześć.
0: bo to już jest po 18:00. Jak wy się czujecie? Czy koledzy wasi, rówieśnicy patrzą na was jak na dziwaków, bo zajmujecie się rockiem, a nie rapem czy muzyką syntetyczną?
1: Nie, wydaje mi się, że...
0: Oskar Jensen, wokalista, gitarzysta zespołu.
1: Nie, wydaje mi się, że nie. My próbujemy wskrzesić, może nawet i chyba zaproponować ten gatunek jako wiodący.

0: Choć ciężko w tych czasach.
1: No właśnie, no właśnie, a dlaczego jest ciężko? Mateusz, masz swoją koncepcję, dlaczego jest ciężko z rokiem?
2: Wydaje mi się, że swoje trzy cegiełki, że tak powiem, dokłada mainstream i to, jaka jest grupa docelowa. Wydaje mi się, że właśnie rap, pop, czy też właśnie taka muzyka współczesna, rozrywkowa, tutaj jest wiodąca.
1: To taneczna taka bardziej.
2: Taka bardziej taneczna. Chociaż wydaje mi się, że to się zmienia. Zwłaszcza widać to po koncertach, gdzie na przykład gramy trochę ostrzej ze swoim repertuarem, to ta publika się jednak gromadzi. Gdzieś tam się zatrzymuje, mimo że początkowo nie wiedzą, kim jesteśmy. To coraz większa ta publika jest, na co największym dowodem był festiwal w Ostrawie. W Czechach, który graliśmy, początkowo pod sceną była garstka osób, a finalnie zrobiło się ponad 1000 gdzieś tam.
1: Kto tam był gwiazdą? Przypomnijcie, to był Iggy Pop wtedy?
2: Iggy Pop, Sting, Chainsmokers właśnie.
1: Przyszli pod scenę, bujali się, przychał
2: moment. Tak.
0: Było przepięknie, było przepięknie. Z drugiej strony to ja na przykład na kontrę mogę tylko powiedzieć, że to chyba też zależy od grupy słuchaczy, których te pytanie się zada. Którym się te pytanie zada, bo zadasz to pytanie, dlaczego rap jest popularny, a oni powiedzą, jak to rap jest popularny, my wszyscy słuchamy rocka i metalu, to jest pomieszane, wydaje mi się, tak jak w latach 90. nagle wszedł przecież hip-hop, był taki przecież popularny, ale i tak przecież Nirvana,
1: ale grunge.
0: Przecież grunge, no ludzie, więc okej, może to jest pchane jako popularne, ale chyba rock zostanie w naszych sercach.
1: Znaczy, wiecie co, to pytanie było trochę przekorne, bo ja widzę chociażby, nie wiem, po ostatniej płycie Grety Van Fleet, czy innych muzyków, którzy są w wieku, który nie uzasadnia grania muzyki rockowej, tak jak w waszym przypadku, że oni to robią naprawdę świetnie. Prawda. I że ta muzyka jest rewelacyjna. To, co wy robicie, no słuchajcie, mamy dzisiejsze spotkanie pod patronatem waszej drugiej płyty, Pułapka. Więc no to też pokazuje, że sporo się dzieje. Jak doszło do tego, że postanowiliście umieścić... Dlaczego się nazywa płyta Pułapka? O, może od tego zacznijmy, a zaraz przejdę do okładki o tym, co nie widać w radiu, a co być może... Znaczy, moim zdaniem jest bardzo atrakcyjne.
0: Nasza druga płyta pod tytułem Pułapka mieści w sobie 9 piosenek o różnego typu pułapkach. Historie o różnego typu pułapkach. Mamy pułapkę życia w systemie. Mamy pułapkę tego, co mamy cały czas przed twarzami, czyli telefon. Pułapką jest miłość. Nie do końca fajny związek. Też jest pułapka o wojnie. Słucham?
1: No jakże to?
0: No, nie napisać coś o tym, co nie wyszło. Mateusz, którą piosenkę lubisz najbardziej z tej płyty, która jest o pułapkach?
2: Wydaje mi się, że piosenka Pułapka, tytułowa płyty, jest moją ulubioną, ale mówię to ze względu na to, że uwielbiam ją grać na koncertach i jakby brzmienie gitarowe. Solówki akurat tam nie ma, ale jest dobrze osadzony, fajny riff, który po prostu płynie na koncertach i dlatego jest moja ulubiona. Tekstowo wydaje mi się, że wszystkie po trochu.
1: A elegia o chłopcu polskim nie jest troszeczkę lepsza?
0: No, Kamil Krzysztof Baczyński miał dużo do powiedzenia w tamtych czasach i gdyby jeszcze żył w dzisiejszych czasach, to co to by było?
2: Ta piosenka też się fajnie przyjęła. Jakby z...
1: Koncertowo?
2: I koncertowo, i jeśli chodzi o ilość, powiedzmy, odtworzeń, wyświetleń, to w pewnym czasie przodowała z racji gdzieś tam okresu, w którym była wydawana, czy też różnych interpretacji na rynku tej piosenki.
1: Słuchajcie, to ja mam propozycję, żebyśmy posłuchali, bo to jest piosenka, która już kiedyś z Oskarem o tym mówiliśmy. Gdyby Krzysztof Kamil Baczyński żył w naszych czasach, to być może byłby punkowcem albo rock'n'rollowcem, bo zbuntowany był. I to z tego tekstu też gdzieś tam przeziera, więc proponuję, żebyśmy sobie przypomnieli piosenkę, która jest znana słuchaczkom i słuchaczom Polskiego Radia Kierowców, bo ona się pojawia u nas regularnie na tak zwanej playliście. A Pułapka, tak czy inaczej, Mateusz, myślę, że się pojawi w trakcie naszej rozmowy, tylko że za jakiś czas, okej?
0: Okej.
1: To posłuchajmy Elegia o chłopcu polskim z tekstem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zespół How We Met, dzisiejsi goście na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: tu znów.
1: Prawie 19.30, już za kilka chwil wracamy do rozmowy z Oskarem Jensenem i Mateuszem Mroczkowskim z zespołu How We Met, ale wcześniej sprawdzamy, co na naszych drogach, bo słuchacie Polskiego Radia Kierowców, w którym co 20 minut informujemy o tym, co na drogach. Zaglądałeś, Kamil, do aplikacji? Słuchaczki, słuchacze piszą tam coś albo nagrywają dla ciebie?
2: No, szczerze przyznawszy, to w ostatnich minutach nie zaglądałem, ale ty na pewno
1: zaglądałeś. Zachęcamy do tego, żebyście... Tak, ale same tylko peany pochwalne na twoją część.
2: Na moją to na pewno nie, ale na twoją to uwierzę.
1: I że fajna muzyka, i że fajni goście. Natomiast możecie, jeżeli macie możliwość i uznacie, że to będą przydatne informacje dla innych kierowców, piszcie proszę i nagrywajcie się, bo można do minuty nagrać w bardzo dobrej jakości wiadomość głosową, z której na pewno Kamil skorzysta.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe problemy w Mazowieckiem na Krajowej 92 między Warszawą

0: A Mińskiem Mazowieckim. W pobliżu miejscowości Dębę Wielkie zdarzyły się dwa auta osobowe i na 509 kilometrze droga jest zablokowana w obu kierunkach. Wytyczono objazd trasami lokalnymi. Trwają problemy też na trasie S7 w Świętokrzyskiem i to w dwóch miejscach. Na drugim kilometrze trwa akcja służb i w związku z tym między węzłem Tokarnia a węzłem Kielce Południe w pobliżu Podzamcza zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Warszawy. W województwie świętokrzyskim na trasie S7 problemy także nadal między węzłem Brzegi a węzłem Mnichów. Na 12 kilometrze ciężarówka zderzyła się z busem i problemy są w kierunku Krakowa. Tam zablokowany jest prawy pas ruchu. Nie odwołano też utrudnień w Podkarpackiem na Krajowej 9C na odcinku Nowa Dęba - Głogów Małopolski. W pobliżu Kolbuszowej Górnej zderzyły się dwa auto osobowe z autobusem i na 172 kilometrze droga jest zablokowana. To utrudnienie jeszcze potrwa, bo niestety dwie osoby w tym wypadku zginęły na miejscu i obowiązuje tam objazd, ale tylko dla aut osobowych przez miejscowość Widełka i Werynia oraz Porępy Kupieńskie. Ciężarówki wciąż muszą czekać na ponowne otwarcie trasy. Informacja sprzed sekundy dosłownie. Problemy pojawiły się też w Lubelskiem na Krajowej 12C między Łęknicą a Żarami w pobliżu Żarek Wielkich. Na 7 kilometrze trwa akcja służb. Gaszą pożar przydrożnej stodoły i w związku z tym wprowadzono tam ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: trwa na luzie. Słuchacie Polskiego Radia Kierowców. Dzisiaj z zespołem How We Met. Bardzo dziękuję, że przyjechaliście z Olsztyna. Oskar Jensen i Mateusz Mroczkowski. Jesteście w gazie takim spowodowanym premierą płyty. Jesteście tacy podekscytowani, jesteście tacy zmotywowani, czy jesteście bardziej zmęczeni?
1: Kurczę, ciekawe pytanie, bo dużo przygotowywaliśmy się do wydania tej płyty, a jeszcze wcześniej to w ogóle na

0: grania i z miksowania i puszczenia do druku.
1: Pamiętam.
0: Ale teraz, już jak już to wszystko jest wydane, to mamy, to czujemy luz i możemy tak
1: luz
0: naprawdę...
1: Luz jednak, a nie zmęczenie.
0: Tak, ja, przynajmniej ja. Chłopaki są też podekscytowani tym, że mogą te piosenki grać na koncertach i ja też. I chodzi mi o to, że teraz, jak już ta płyta jest wydana, czujemy ten luz i takie, nie wiem, jeżeli to słyszycie
2: ulga.
0: Państwo.
2: Jakaś
0: ach, ulga. Takie, ach, ulga. I teraz możemy wypić te przysłowiowe piwo.
2: Mm-hmm. Czy proces tworzenia w ogóle płyty jakby całościowo od powiedzmy kompozycji, produkcji, czy też całej organizacji dookoła jest na tyle ekscytujący, że nie czuję się tego zmęczenia finalnie.
0: Prawda? To jest jednak taki proces, przy którym się siedzi, się myśli, się wymienia się zdaniami. To jest żonglerka opinii, emocji, miłości, złości, to wszystko i nagle...
1: A nie jest tak, że ty jesteś liderem i tyranem, który przynosi to wszystko i chłopaki tak gramy?
0: Tak w przypadku tej płyty było, aczkolwiek...
1: No kochany.
0: No trochę musiałem przycisnąć, bo już miałem za dużo do powiedzenia i przed państwem właśnie tutaj...
1: Ale to, co wykonała się Wolta Mateusz, to do ciebie w takim razie pytanie. Czy Oskar odpuścił trochę? Teraz wszyscy macie bardziej demokratycznie prawo głosu?
2: Jak w prawdziwej demokracji.
1: Oskar, możesz wyjść na chwileczkę, bo mam wrażenie, że tutaj musimy poważnie z Mateuszem porozmawiać. Słuchajcie, płyta powstała w tym samym studiu co pierwsza, bo wtedy było trochę partyzantki, o ile dobrze pamiętam.
0: Trochę tak, ta pierwsza płyta Good As Memories, to...
1: No dobra, porozmawiajmy o tej. Gdzie była nagrana? Nagrywałeś się ją u siebie w Olsztynie, czy...
0: Pułapka została zmiksowana i zmasterowana przez Łukasza Sokołowskiego w Pile, w garażowne studio. Łukasz jeździ na co dzień z zespołami takimi jak Pijama Porno czy Strach na Lachy i zrobił świetną robotę. Nie wiem, Mateusz, myślisz, że dał radę?
2: Dla mnie perfekcyjnie zrobiona
0: produkcja, nie?
2: Patrząc na pierwsze, powiedzmy, odsłuchy jakby takich demówek i jak to później finalnie po procesie wyglądało, to super.
1: Jest różnica. Słuchajcie, nie porozmawialiśmy o tym, co jest bardzo istotne dla słuchaczek i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców, mianowicie o samochodach. Ostatnio, jak przyjechaliście do Warszawy, to z przygodami. Czy dzisiaj już po prostu wsiedliście w samochód i przyjechaliście z Olsztyna bez problemu?
0: Mateusz przyjechał z Warszawy, ale...
2: Ja miałem najbliżej. Super. Chociaż wydaje mi się, ale że patrząc na...
1: Nie. Czyli kawałek musiał się...
2: Patrząc na korki, jakie mamy tutaj na miejscu, to czas mógłby być podobny.
0: No, drodzy państwo, którzy stoją teraz w Łomiankach, pewnie też staliśmy przed wami. No korki oczywiście, ale no, byliśmy zapakowani jak konserwy w Skodzie Octavii. Mm-hmm. Nie umniejszając oczywiście Skodzie Octavii.
1: No, pewnie.
0: Ale po prostu my mamy dużo bagaży.
1: Tak, w pięciu jesteście już poważnymi, dorosłymi facetami.
0: Dużo płyt mieliśmy.
1: I dużo płyt. Słuchajcie, a propos płyt. Słuchaczki i słuchacze Polskiego Radia Kierowców uwielbiają zdobywać płyty, więc proponuję takie niezatrudne pytanie, ale dzięki niemu będzie można zdobyć płytę, jeżeli się nie obrazicie. Jaki jest tytuł drugiej płyty zespołu How We Met? I ta płyta właśnie do zdobycia dla tych, którzy teraz w aplikacji Polskie Radio Kierowców napiszą albo nagrają się, podając ten tytuł. Można go wygooglać, jeżeli nieuważnie słuchaliście, a może wiecie z przebiegu naszej rozmowy dotychczasowej, jaki tytuł nosi druga płyta zespołu How We Met. Ona jest do zdobycia. Podpiszecie?
0: Oczywiście,
1: z autografami.
0: Tak,
1: będzie z autografami. Nie? I to wszystkich, bo jest całe How We Met z nami, tylko akurat w studiu w tej chwili jest Oskar z Mateuszem.
0: Trzeźwieją tam z tyłu.
1: No, po kwaśnych jabłkach, tak. How We Met w obiecanej tytułowej piosence z drugiej płyty, której tytułu teraz nie podam z wiadomych względów, ale usłyszymy ją i być może sobie to wydedukujecie sami. Za chwilę wracamy do rozmowy, za kilka chwil, no, o, może w ten sposób. Oskar Jensen i Mateusz Mroczkowski reprezentują dzisiaj zespół How We Met w Naluzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: tylko ty.
1: Liczycie się tylko wy, słuchaczki i słuchacze Polskiego Radia Kierowców. Dla was przygotowujemy raporty z dróg, dla was przygotowujemy rozmowy z artystami, piosenki. No wszystko dla was i wiemy, że doceniacie. Minęła 19:50.
2: Nie ma takiego drugiego radia.
1: Nie ma.
2: Nie ma.
1: Ale piszecie też w komentarzach w aplikacji, że rzeczywiście nie ma takiego drugiego radia, z którym byłby taki bezpośredni kontakt. Więc no cóż, będziemy starali się tego nie zepsuć.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal problemy w Świętokrzyskiem na trasie S7 w dwóch miejscach, na drugim i 12 kilometrze. Między węzłem Tokarnia a węzłem Kielce Południe. W pobliżu Podzamcza trwa akcja służb. Dogaszają pożar auta osobowego i ruch na jezdni w stronę Warszawy odbywa się tylko dwoma pasami. Drugie miejsce

0: Z utrudnieniami na trasie S7 w Świętokrzyskiem to odcinek węzeł Brzegi, węzeł Mnichów. Tam po zderzeniu ciężarówki z busem jezdnia w kierunku Krakowa jest zwężona, zablokowany jest prawy pas ruchu. Nadal problemy poważne na 9 w Podkarpackiem, na odcinku Nowa Dęba, Głogów, Małopolski. W pobliżu Kolbuszowej Górnej auto osobowe zderzyło się z autobusem i droga pozostaje zablokowana na 172 kilometrze. Obowiązują objazdy, ale tylko dla aut osobowych przez miejscowość Widełka, Werynie i Poręby Kupieńskie. Ciężarówki nadal muszą czekać na ponowne otwarcie trasy. Nie minęły utrudnienia w Lubuskiem na Krajowej 12, na odcinku Łęknica-Żary. W pobliżu miejscowości Żarki Wielkie trwa też akcja służb. Gaszą pożar przydrożnej stodoły i w związku z tym na 7 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Nie odwołano też utrudnień w Mazowieckiem na Krajowej 92 między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim. W pobliżu miejscowości Dębę Wielkie na 509 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i droga pozostaje zablokowana. Obowiązuje tam objazd trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za niespełna 8 minut będzie godzina 20. Po 20 będziemy kontynuowali rozmowę z muzykami zespołu How We Met, a w aplikacji czytam między innymi zamiast odpowiedzi, nie no są też odpowiedzi, ale zamiast odpowiedzi na pytanie, Artur Skania pyta, witam, jak się pisze nazwę naszej dzisiejszej gwiazdy w Naluzie? Otóż nazwę zespołu How We Met pisze się H-O-W spacja W-E spacja My et. Tak jak się słyszy, tak się pisze ostatni człon. How We Met, czyli How We Met. A pytanie brzmiało, żeby zdobyć płytę zespołu How We Met. Drugą, jaki jest tytuł drugiej płyty zespołu How We Met? Jeśli wiecie, piszcie proszę albo nagrywajcie się. Możecie od razu dołączyć dane adresowe, jeżeli jesteście przekonani, że dobrze odpowiadacie. A jak nie, to posłuchajcie Europe.

0: Minęła godzina 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie z zespołem How We Met, do rozmowy, z którym wracamy już za kilka minut. Wcześniej informacja dla wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć, jak dzisiejszej nocy pogodowo będzie się układała sytuacja. Dzisiejszej nocy w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego przez okolice Zielonej Góry, Legnicy aż po Wałbrzych zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane, a na Pomorzu Zachodnim okresami duże i tam możliwy słaby deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zaś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na północy, przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim oraz w rejonie Zalewu Wiślanego może spaść do około 10 mm deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie, głównie na zachodzie i północy oraz w dolinach rzecznych w Karpatach, w drugiej połowie nocy, czyli tak po pierwszej, pojawią się mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów i w zasięgu mgieł będzie zachmurzenie duże. Temperatura minimalna od minus jednego, przymrozki już w Kotlinach Górskich, od minus jednego do zera w Kotlinach Górskich, około jednego na Pojezierzu Drawskim, 2 stopnie na obszarach podgórskich oraz na Nizinie Szczecińskiej oraz 3 miejscami na wschodzie, przez 6 w centrum, 7 na północy, po 8-9 na

0: samym morzem. Wiatr będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany. Zawsze w nocy będzie wiało z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Poza Oskarem Jensenem i Mateuszem Mroczkowskim z zespołu How We Met słuchacie w dzisiejszym Na Luzie także efektów pracy Aleksandry Jasińskiej, która jest wydawczynią, Eweliny Dobrzyńskiej, która jest realizatorką, Kamila Olaka, który już za 8 minut będzie mówił co na drogach, no i mnie też słyszycie. Zbyszek Zegler, kłaniam się, do 22 jedziemy razem.

0: Witam, nagrałem się, ale nie wiem, czy to się liczy. Liczy się, liczy. Zapraszam do odpowiadania na pytanie, którą płytą, nie którą płytą, drugą płytą jest w dorobku ta, o której rozmawiamy z muzykami zespołu How We Met, ale jak się nazywa, jaki jest jej tytuł? Piszcie, proszę, nagrywajcie się w aplikacji Polskie Radio Kierowców, z której korzystamy też wtedy, kiedy mamy ważne informacje drogowe, w sensie wy możecie nagrywać, my je odsłuchujemy albo czytamy i z nich między innymi powstają raporty drogowe, takie jak ten.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S7 w Świętokrzyskiem, ale tylko te na drugim kilometrze, zatem między węzłem Tokarnia a węzłem Kielce Południe jedziemy już bez przeszkód. W miejscowości Podzamcze skończyła się akcja służb, dogasiły one pożar auta osobowego i w kierunku Warszawy jedziemy całą szerokością jezdni. Ale na trasie S7 w Świętokrzyskiem problemy są w drugim miejscu, nadal na 12 kilometrze między węzłem Brzegi a węzłem Mnichów. Tam ciężarówka zderzyła się z busem i zwężona jest jezdnia w kierunku Krakowa. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Skończyły się problemy na Krajowej 12 w Lubuskiem, te pomiędzy Łęknicą a Żarami. Przez Żarki Wielkie jedziemy już w obu kierunkach. Wszystkimi pasami jezdni. Wcześniej obowiązywał ruch naprzemienny na 7 kilometrze na czas akcji służb, które gasiły pożar przydrożnej stodoły. Nadal kłopot

0: To są w województwie mazowieckim na krajowej 92 między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim. W pobliżu miejscowości Dębe Wielkie zderzyły się dwa auta osobowe. Droga jest zablokowana na 509 kilometrze. Wytyczono objazd drogami lokalnymi. W Podkarpackiem z kolei wciąż przyda się cierpliwość na krajowej 9 na odcinku Nowa Dęba Głogów Małopolski. W pobliżu Kolbuszowej Górnej zderzyło się auto osobowe z autobusem i droga jest zablokowana na 172 kilometrze. Obowiązuje objazd, ale tylko dla aut osobowych przez miejscowości Widełka, Werynia i Poręby Kupieńskie. Samochody ciężarowe muszą czekać na otwarcie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tyle Kamil Olak. Teraz kolejny raport z dróg o 20.30, a w aplikacji Polskie Radio Kierowców pojawiają się nie tylko odpowiedzi na zadane pytanie, ale i pozdrowienia. Siemanko redaktorzy, siemanko szanowni goście. Meldunek pogodowy z Gryfina. 7 stopni, zachmurzenie małe, wiatr słaby. Pozdrowienia przesyła Antek z Gryfina, który wszystkim kierowcom życzy szerokości, przyczepności i spokojności oraz miłego wieczoru. Tego samego, Antku, życzymy tobie. I do my head toss, check

0: Tuperka, Polskie Radio Kierowców, słuchacie na luzie. Dzisiaj jesteśmy w liczbie mnogiej, nie tylko jeżeli chodzi o tych, którzy przygotowują audycję, ale i o tych, którzy są z nami na antenie i nie włączyli telefonu. Oskar Jensen z zespołu Howlmed, wokalista, gitarzysta. Mateusz Broczkowski, gitarzysta, rytmiczny, solowy. Mateusz, pytanie do ciebie najpierw, bo z Oskarem to już się znamy jak stare...
1: maluchy.
0: Co się mówi? Stare maluchy, okej, okay, 126p. Bis. Czy masz takiego swojego jednego herosa gitary, kogoś, na kim, no może nie tyle się wzorowałeś, ale kto, jak miałeś słabszy dzień, to myślałeś, muszę być jak, nie wiem, Jimmy Page, Rich Blackmore. Jest ktoś taki?
2: Jest kilku, tak naprawdę. W pierwszej kolejności wydaje mi się John Mayer, jeśli chodzi o...
0: Ależ zaskoczenie.
2: Jakby gitarowe inspiracje, jakieś takie solówkowe, mm-hmm. czy też
0: myślałem, że będzie bardziej
2: podgrywanie funkowe gitarki.
0: Super.
2: Jeśli chodzi o takie cięższe brzmienia, to Zakk Wylde.

0: tutaj mocno osadzone riffy i brzmienie gitarowe.
1: To, i w Black Label Society, i w tak. Panterze teraz. A kojarzysz go z Pride and Glory, tego pierwszego jego projektu?
0: Słyszałem o nim, ale nie do końca jestem
1: zaznajomiony. Tam jest takie power country. Oj, bardzo dużo, bardzo dobrych dźwięków. No ale fajny, fajny. I trzeciego jeszcze może do kompletu.
0: Trzeciego.
1: Albo trzecią może to gitarzystka.
0: No gitarzystki niestety nie mam na liście. Być może nie poznałem takiej...
1: Jennifer Button.
0: Takiej,
1: polecam.
0: No to z chęcią przesłucham. No wydaje mi się, że Jimi Hendrix. Takie jeszcze takie pierwotne, to jakby pierwsze moje w ogóle styczności z gitarą to były w związku z Jimi Hendrixem, czy też z Stonesami. I pamiętam jeszcze, to już lata temu, jak dopiero powstawał, że tak powiem, internet w Polsce.
1: To chodziłeś do zerówki wtedy już.
2: Albo nie był zygotą.
0: Komputer miałem znacznie później, więc może to z tego wynika. Jakieś właśnie pierwsze wyszukania takie googlowe to były związane z Jimi Hendrixem. Więc dużo czytałem właśnie na jego temat, gdzieś tam Wikipedia. Te klimaty.
1: No to powiem ci, że bardzo fajny podkład, bardzo fajny background tak zwany, i to słychać. To słychać, bo How We Met, mimo że mówi się o was czasami polski Green Day, to na tej drugiej płycie jest zdecydowanie więcej barw. Oskar, czy to było wynikiem tej waszej wspólnej pracy bardziej niż twojego samodzielnego przygotowywania materiału?
2: I wiesz, to, drodzy państwo, to jest tak, że umysł artysty gdzieś tam ewoluuje. Chłopaki też się zmienili po pierwszej płycie, ja też się zmieniłem. I dużo, bardzo dużo rzeczy się wydarzyło w naszych życiach. I trzeba było w pewnym momencie to zapisać. Jako dźwięki i tekst. Dlatego różni się ta płyta, oczywiście, i się zgadzamy z tym. Natomiast piosenka Wyloguj Mnie, jeszcze utrzymujemy kontakt z rzeczywistością pierwszej płyty. Nie wstydzimy się tego, chcemy tej ewoluowania się i tak chyba jest to naturalny chyba proces. Gdybyśmy zatrzymali się na etapie pierwszej płyty i brzmienia, to chyba nie byłoby takiej radości. Teraz ta druga płyta brzmi o wiele lepiej i wydaje nam się, że na pewno jest to najlepsza płyta, którą wydaliśmy.
1: Powiedziałeś coś, co przypuszczam, że gdyby Lemmy Kilmister z Motorhead żył, skończyłoby się po prostu mordobiciem. Dostałbyś w twarz.
2: To prawda?
1: Tak, no bo Motorhead nagrywał przez całe życie dokładnie te same piosenki w innym metrum, więc tak samo z AC/DC i innymi. Ja myślę, że to jest kwestia tego, że wy jesteście takim zespołem, który chce ewoluować, który chce chyba się tak zmieniać. A wiesz, no są zespoły, które dzięki temu, że grały zawsze tak samo albo grają do dzisiaj, ZZ Top,
2: AC/DC.
1: AC/DC wymienione, funkcjonują i mają się świetnie. Wręcz wydaje mi się, że ich fani byliby bardzo źli, gdyby oni się zmienili. Ale tutaj jest bardzo przyjemnie. Wydaje mi się, że ten balans jest zachowany. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że na trzeciej będzie też to wszystko zrobione. Powiedziałeś o tym, że się pozmieniało w waszych życiach. Czytam tracklistę i nie widzę żadnej piosenki o twojej córce.
2: Ach, no, nie mogłem...
1: Pułapka rodzicielstwa to też jeden z wątków, który się tutaj znalazł na How We Met, czy nie?
2: Rodzicielstwa... Nie, ale jest piosenka jeszcze Płonę, która opowiada o niekoniecznie zdrowym związku między mężczyzną a swoją żoną.
1: Pułapka też jest o tym trochę.
2: Tyle, że to jest historia czyjaś, to nie jest moja historia.
1: Okay.
2: I gdy usłyszałem straszliwą historię u mojego kolegi, powiedziałem sobie, nie, to trzeba zapisać i trzeba o tym opowiedzieć i przestrzec panów, że jednak miłość to nie raj. O, i kolejna piosenka, miłość to nie raj. Ja uważam, że piosenka dla mojej córeczki się pojawi, może nie na tak, powiedzmy, ciemnej płycie, ostrej, może trzecia, a może mój solowy projekt, albo coś tego typu wydam. Na pewno wydam, ale...
0: Może kolejna płyta będzie w kontrze do Pułapki, jakby same pozytywne.
2: I widzicie, proszę państwa, w tym momencie rodzi się kolejny pomysł i trzecia płyta prawdopodobnie może, i to jest dobry pomysł, mi się podoba.
1: Tylko proszę, żebyście napisali, że to w trakcie programu na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, którego słuchacie teraz z zespołem How We Met. Jeżeli wywołałeś, Oskar, miłość to nie raj, to jest jedna z moich ulubionych na tej płycie, poza tym taka, której nie znałem wcześniej, więc jeżeli możemy ją zaprezentować teraz słuchaczkom i słuchaczom Radia Kierowców, to proponuję.
2: Drodzy państwo.

0: Mięso. Zespół Howie Met, Miłość to nie raj.
1: Powiedział swoim pięknym, radiowym, reklamowym głosem Oskar Jensen. Z Oskarem i z Mateuszem będziemy jeszcze rozmawiać o Howie Met i o motoryzacji na pewno w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Zbliża się 20.30. Kamil, nie słuchaj teraz, bo będzie wiadomość od Toczka, który pisze: cześć Zbyszku, Toczek słucha, ale dawno nie słyszał Mariusza. No Mariusz Dąbrowski, biedactwo za nie mógł, ale liczymy na to, że szybciutko wyzdrowieje i będzie w duecie. O, może w duecie z Kamilem, żeby nie było.
1: Ze mną?
0: No tak.
1: Jak to? A, no
0: że
1: tak,
0: ty będziesz czytał album z A4, a Mariusz będzie czytał z siódemki.
1: No
0: z
1: albo on będzie na twoim miejscu, ja na swoim.
0: O właśnie.
1: Albo on będzie na twoim, a ja będę jego wydawcą. Taki układ też jest
0: jakoś
1: możliwy.
0: Znajdziemy rozwiązanie. Toczku, także pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich stałych słuchaczy, słuchaczki.
1: Ale Mariusz się na pewno ucieszy, że ma tak wiernego fana.
0: Zdecydowanie.
1: Mam więc trochę smutno, ale pozbieram się.
0: Szczególnie, że z motoryzacyjnym pozdrowieniem teraz możesz przecież przedstawić raport z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A trwają problemy między innymi na drodze krajowej numer 92 pomiędzy Warszawą a Mińskiem Mazowieckim. Droga jest zablokowana w miejscowości Dęby Wielkie. Na 509 km zderzyły się dwa auta osobowe i tam obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Nadal problemy też na trasie S7 w Świętokrzyskiem między węzłem Brzegi a węzłem Mnichów. Na 12 km ciężarówka zderzyła się z busem i zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Krakowa. Krajowa 9, województwo podkarpackie, tu z kolei nadal utrudnienia są na odcinku Nowa Dęba - Głogów - Małopolski. W pobliżu Kolbuszowej Górnej zderzyło się auto osobowe z autobusem i na 172 km droga pozostaje zablokowana. Wytyczono objazd,

0: ale tylko dla aut osobowych, przez miejscowości Widełka, Werynia i Poręby Krupieńskie. Ciężarówki czekają na ponowne otwarcie drogi. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na Krajowej 12 między Łęknicą a Żarami, na trasie S7 między węzłem Tokarnia a węzłem Kielce Południe oraz na autostradzie A4 między węzłem Jarosław Zachuta a węzłem Jarosław Wschód.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i Kamil się obraził i poszedł, i mu przykro teraz. Może napiszecie, że też jest fajny, co? Tembr głosu Oskara, radiowy rzeczywiście, Tomek napisał w aplikacji Polskie Radio Kierowców, odnosząc się do naszego gościa dzisiejszego, jednego z dwóch, Oskar Jensen z zespołu How We Met. Już za kilka chwil będzie znowu czarował swoim głosem.

0: Słuchajcie Polskiego Radia Kierowców, dla przyjaciół PRK. Jesteśmy w Na Luzie, audycji, w której spotykamy się z ciekawymi ludźmi. Dzisiaj ciekawe osoby są dwie, chociaż cały zespół widzę za szybą. How We Met z Olsztyna, rock'n'rollowcy z prawdziwego zdarzenia, rock'n'rollowcy XXI wieku. Oskar i Mateusz, gitarzyści, Oskar też wokalista, chociaż Mateusz też tam w chórkach czasami coś, pamiętam, z koncertu zdarza ci się pokrzyczeć.
1: Tak, dokładnie. Jest kilka piosenek, w których nawet zdarza się śpiewać dwugłos. Wręcz jakby w...
0: W których? Zrobimy zaraz. Pamiętasz?
1: Na przykład Wyloguj Mnie, tak.
0: A to Wyloguj Mnie to też gramy.
2: Prawda? Darius from Julia.
1: To już bardziej piosenki z pierwszej płyty, które intensywnie jeszcze gramy na koncertach. No a tak to chórki.
0: Okej. Czy jest...

0: coś, co chciałbyś, bo mówiliście kilkanaście minut temu, że ewoluujecie. Czy jest coś, czego dotychczas nie zaproponowałeś Oskarowi jako liderowi, co mógłbyś teraz powiedzieć, że naprawdę dodałoby zespołowi How We Met nowej jakości? A jakoś tak wcześniej się nie złożyło, żeby to przedyskutować.
1: Wydaje mi się, że na bieżąco dyskutujemy, jeśli chodzi o ewolucję jakby naszego brzmienia. Wydaje mi się, że zachowujemy mniej więcej spójność, nawet patrząc na pierwszą i drugą płytę. To, co ja osobiście lubię i wprowadzać gdzieś tam do brzmień, które są oldschoolowe, jak na przykład brzmienie takiego pop-punku amerykańskiego z dawnych lat, żeby unowocześniać, unowocześniać ją, dodając elektroniki. No i teksty na miarę naszych czasów. Nawet pojawił się taki komentarz pod jednym naszym, nie pamiętam, utworem czy teledyskiem, że mamy fajne brzmienie lat 90. z tekstem na miarę XXI wieku.
2: A no tak.
1: Jakby
0: to
1: się...
0: pewnie pod Wyloguj Mnie.
1: Tak, chyba tak. To było Wyloguj Mnie. I tak mi się to spodobało. I łącznie z tym, że w ogóle miałem taką wizję, żeby trochę unowocześnić ten pop-punk. I on zdaje egzamin na koncertach, gdyż... tych ludzi zawsze porywają te piosenki do wspólnej zabawy.
2: Tak, bo proszę państwa, proszę nie myśleć sobie, że ja przynoszę piosenki i one są gotowe i cześć. To jest tak, że na przykład Mateusz dodaje na żywo swojej unikalnej, dobrze powiedziałem, unikalnej?
0: No unikalnej, unikatowej, więc zależy co masz na myśli.
2: Unikatowego brzmienia, unikatowego stylu grania na gitarze. Drodzy państwo, na salkce, podczas prób, piosenka Część Mnie. Tak jak ją usłyszycie na płycie, ona nie będzie brzmiała na koncercie, bo Mateusz przyniósł na próbę...
0: Klawisz.
2: Nie. I nawet nie klawesyn, tylko przyniósł riff. Bardzo fajny układ akordów na gitarze i od razu wszyscy powiedzieliśmy tak, gramy na żywo, w taki sposób.
1: Akustycznej tym razem. Tak jakby to będzie pierwsza piosenka, która będzie... grana właśnie z udziałem gitary akustycznej, więc to też tak, jakaś to taka nowość
0: zdrada.
1: Na koncertach.
0: Starzy fani powiedzą.
2: I tak to siedzi, słuchajcie, tak ładnie. Zresztą z Mateuszem kminimy bardzo dużo, jeżeli chodzi o partie chórków, te solówki czasami podmieni trochę na koncercie, także jest genialnie. Okay. Świetnie się gra z
0: Mateuszem. Oskar, przypomnij, czym jeździłeś dotychczas od tego czasu, jak zdałeś prawo jazdy, bo jak ostatnio się widzieliśmy, to już trochę o tym rozmawialiśmy.
2: Mój pierwszy samochód to była Toyota Auris z 2010 roku. Miły samochód. Kolumna się mieściła gitarowa, więc to mnie najbardziej interesowało. Następnie teraz jeżdżę Toyotą Corollą Cross. Wygodny, rodzinny. Mam teraz córeczkę, chcę, żeby miała wygodnie. No i hybryda. Ostatnio rozmawialiśmy o hybrydach. Tak. No, są podzielone zdania, ale ostatnio miałem 5,5 litra na 100, więc słuchajcie, drodzy państwo, ja i tak tankuję za 100 zł, więc co mnie to obchodzi?
0: Nie, no, ale teraz jest troszeczkę taniej. Mateusz?
1: To i tak zacząłeś z wyższej półki, jeśli chodzi o moje pierwsze auta.
0: Nie, czym jeździsz teraz na co dzień?
1: Teraz Golf 5 w kombi, więc też trochę oldschoolowo.
0: Ale benzyna czy dieselek?
1: Benzyna w gazie. Żeby było ekonomicznie. To jest mój aktualny samochód. Przymierzam się do zmiany niedługo, więc przypuszczam, że...
0: Też kombi, czy pójdziesz w SUV-y może?
1: Zakochałem się w kombi póki co, ale kto wie. Jakby z racji tego, że też mam córeczkę 6-letnią, to ten bagaż jest zawsze... potrzebny większy, więc kombi jak najbardziej, SUV jakby tutaj też prawdopodobnie zda egzamin, no zobaczymy.
0: Moja córka, jak jeździliśmy kombi, zawsze mówiła, że, a też ma 6 lat i zawsze mówiła, że w foteliku jest niewygodnie, jak jest taki mały ten samochodzik, a w SUV-ie jednak jest ta przestrzeń i
2: tego powietrza więcej.
1: Tu się zgodzę.
0: Nie żebym lobbował, ale może warto się.
1: Ale to jest fajny lobbing teraz, bo moja strasznie narzeka na fotelik. No, więc, a jeździ w kombi.
0: Z tego, co znam życie, to będzie prawdopodobnie narzekała jeszcze przez jakieś 5 lat, dopóki się nie wymiksuje z tego fotelika, ale to się okaże. Będziemy mogli się spotkać przy okazji, nie wiem, czwartej czy piątej płyty How We Met i porozmawiać o naszych córkach, jak sobie
2: Ciekawe, czy

0: będziemy wtedy tych Chińczykami jeździli. To jest bardzo ciekawy. No ja nie, ale wiecie, to jest bardzo ciekawy temat.
1: Zobaczymy.
0: To, co się dzieje. To...
1: Ale o tym porozmawiamy za jakiś czas. Dobrze. Gdyż teraz proponuję, żebyśmy posłuchali kanonicznej wersji części Mnie, piosenki, która zamyka płytę Pułapka. Aha! Jeżeli chodzi o zwycięzców, którzy wiedzieli, że płyta zespołu How We Met nazywa się Pułapka, to za chwilę powiem, bo mi się zgubiło w tej chwili w aplikacji, więc podam imiona osób, które wygrały płytę z podpisami całego zespołu How We Met za kilka chwilek. Posłuchajmy. Cześć Mnie, How We Met. Do rozmowy z zespołem wracamy jeszcze raz za chwilkę.

0: Zbliża się 20.50, że druga płyta How We Met dzisiejszych gości w PRK w Polskim Radiu Kierowców w audycji Na Luzie. Otóż, że druga płyta zespołu How We Met nosi tytuł Pułapka. Wiedziało bardzo wiele i wielu z was. Dziękuję za wszystkie wiadomości, między innymi od Ani Starnowa, od Adama Starnowa, też Zbyszek, który pytał, czy to ta płyta, którą trzymam na zdjęciu w poście na stronie Radia Kierowców na Facebooku. Tak, to ta płyta. Darek z Zamościa też wiedział, Antek z Gryfina wiedział, Kadas wiedział, Artur ze Skani i jeszcze parę osób. O, jeszcze jakbyśmy mogli zamienić kolejność tego dźwięku, to byśmy usłyszeli, kto się nagrywał.
1: Tytuł płyty to Pułapka. Pozdrawiam, Mateusz z Krolli.
0: Mateuszu, jak najbardziej miałeś rację, ale pierwsi z poprawną odpowiedzią byli Edyta ze Skody.
2: Dobry wieczór, Edyta Dobry ze wieczór. Skody. Ja w sprawie konkursu. Tytuł płyty to Pułapka.
0: Aha, i Mariusz z Ostrowca Świętokrzyskiego, który podał swoje dane, pisał w aplikacji, a Edytę proszę, żeby nagrała się albo żeby napisała swoje dane adresowe, żebyśmy płytę z autografami zespołu How We Met mogli wysłać. Minęła już 20.50, posłuchajmy, co nam przyniósł Kamil Olak w najnowszym, najaktualniejszym raporcie drogowym.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Poważne utrudnienia w Warszawie na trasie S8 od strony Białegostoku. Na jezdni w stronę Poznania mamy kilkukilometrowy korek. Zaczyna się on jeszcze przed mostem Grota Roweckiego na wysokości wiaduktów na Żeraniu i kończy dopiero na wysokości Bemowa. Utrudnienia są też wciąż na drodze krajowej numer 92. W województwie mazowieckim, między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim, w pobliżu miejscowości Dębe Wielkie. Droga jest zablokowana na 509 km. Tam zderzyły się dwa auta osobowe i obowiązuje objazd drogi.

0: drogami lokalnymi. Zamknięta jest też Krajowa 9 w województwie podkarpackim na odcinku Nowa Dęba Głogów Małopolskim w pobliżu Kolbuszowej Górnej na 172 kilometrze. Auto osobowe zderzyło się z autobusem i nie przejedziemy tam w obu kierunkach. Wytoczono objazdy, ale tylko dla samochodów osobowych przez miejscowości Widełka, Werynia i Poręby Kupieńskie. Ciężarówki muszą czekać na ponowne otwarcie trasy. I informacja sprzed chwili jeszcze. Jeszcze raz trasa S8, ale już nie na Mazowszu, ale w Dolnośląskiem. Między węzłem Łuzina a węzłem Oleśnica Zachód auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Na 46 kilometrze są utrudnienia na jezdni w kierunku Warszawy. Zablokowany jest tam prawy pas ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I stały słuchacz Tomasz jeszcze poza konkursowo w aplikacji Polskie Radio Kierowców napisał: i Kamilu, pozdrowienia dla ciebie i oczywiście paniom, w tym niesłyszalnej teraz Oli, ukłony tak na przetarcie oczka w uzupełnieniu do wiadomości od kolegi Toczka dla całego PRK i otoczka, ależ rymów. Dziękujemy Tomaszu, pozdrawiamy bardzo serdecznie i zachęcamy do słuchania dalej na luzie, ponieważ po 21 jeszcze chłopaki z How We Met będą się żegnać, więc warto zostać. Posłuchać jeszcze jednej piosenki z płyty Pułapka, ale zanim to wszystko nastąpi, to u nas Jesse Murph i Mateusz Ziółko właśnie teraz.

0: Punktualnie o 21.00. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w dzisiejszym Na Luzie. Edytę ze Skody poproszę jeszcze o adres mailowy i numer telefonu komórkowego dla pana kuriera. Mariusz z Ostrowca Świętokrzyskiego wszystkie dane nam podał, więc będziemy mogli wysłać płyty zespołu How We Met. Jak tylko Edyta doda jeszcze adres mailowy i numer telefonu komórkowego i będziemy powoli się żegnać, tylko że jeszcze Oskar i Mateusz zostaną po godzinie 21.00, która minęła właśnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak minęła 21.00, to przyjrzymy się temu, w jakich warunkach pogodowych będziemy jutro jeździć naszymi samochodami i innymi pojazdami. W dzień na zachodzie będzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. We wschodniej połowie kraju miejscami możliwe słabe opady deszczu. W Tatrach powyżej 1400 metrów możliwe słabe opady śniegu. Rano głównie na zachodzie, tak jak w nocy, a także w kotlinach górskich, zanikające mgły, które będą ograniczały widzialność do około 200 metrów. Temperatura maksymalna jutro w kotlinach karpackich tylko 7 do 9 stopni, na przeważającym obszarze kraju 10, na wschodzie 10-11, 14 maksymalnie na zachodzie. Wiatr będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany, będzie wiał z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zbliża się prawie 2 minuty po godzinie 21.00. Na zegarach w naszej strefie czasowej właśnie taka pora. Do 22.00 jedziemy razem w składzie. Oskar Jensen i Mateusz Mroczkowski z zespołu How We Met, Aleksandra Jasińska, Ewelina Dobrzyńska, Kamil Olak. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo się cieszę, że możemy razem być w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Słuchacie na luzie audycji, która do 22 towarzyszy wszystkim, którzy chcą słuchać dobrej muzyki i wprawiać się w dobry nastrój jadąc samochodem. Zapraszam, zachęcam Edytę z Rzeszowa, ze Skody, która wygrała płytę zespołu How We Met, o podanie jeszcze dwóch danych teleadresowych, mianowicie adresu mailowego i numeru telefonu komórkowego, bo musimy to podać panu kurierowi, żeby płyta jak najszybciej dotarła. Musimy też wam jak najszybciej przekazać informacje z dróg, bo mimo, że 21:10 na zegarze, to się dzieje jeszcze.
1: No nieco, ale aż tak szybko. Jak potrzebujesz jeszcze o czymś powiedzieć ważnym, nie?
0: Nie, no ważniejsze jest to, co ty przygotowałeś.
1: No to zapraszam.
0: Kamil Olak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają problemy na trasie S8 w województwie dolnośląskim między węzłem Łuzina, węzłem Oleśnica Zachód. Na 46 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i zablokowany jest tam pas ruchu w kierunku Warszawy. A w samej Warszawie utrudnienia na trasie S8 także. Powodem są roboty drogowe. Korek, no można śmiało powiedzieć, gigantyczny, bo 4-kilometrowy ponad na jezdni od strony Białegostoku w kierunku Poznania. Zaczyna się jeszcze przed mostem Grota Roweckiego, a kończy dopiero na wysokości Bemowa. Nie odwołano także utrudnień w Mazowieckiem na drodze krajowej nr 92 między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim na wysokości miejscowości Dębe Wielkie. Droga jest zablokowana. Na 509 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i obowiązuje nas objazd drogami lokalnymi. Nadal problemy też na krajowej 9 na odcinku Nowa Dęba Głogów Małopolski. Po tym jak w pobliżu Kolbuszowej Górnej zderzyło się auto osobowe z autobusem, droga jest zamknięta na 172 kilometrze. Nie przejedziemy w

0: obu kierunkach. Objazd tylko dla samochodów osobowych przez miejscowości Widełka, Werynia i Poręby Kurpieńskie. Samochody ciężarowe muszą czekać na otwarcie drogi. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na trasie S7 między węzłem Tokarnia a węzłem Kielce Południe oraz między węzłem Brzegi a węzłem Mnichów, a także na Krajowej 12 między Łęknicą a Żarami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12,5 minuty po godzinie 21:00. Z radością obwieszczam, że jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać z muzykami zespołu How We Met. Za chwilę wracamy do spotkania z Oskarem i z Mateuszem.

0: Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, w której goszczę z wielką radością. Teraz już wiem, że nie musiałem się niczego obawiać. Na początku były nadzieje, później się okazało, że jest całkiem przyjemnie, a teraz mogę powiedzieć, że się cieszę z tego spotkania z zespołem How We Met w osobach Oskara Jensena i Mateusza Mroczkowskiego, gitarzystów. Oskar także wokalista, lider. Czy ktoś przyniósł tekst poza Krzysztofem Kamilem Baczyńskim na płytę? Jest jakiś tekst inny niż twój?
1: Dobry wieczór. Tak, razem z Piotrem Pankowskim, nasz kolega, pomógł dopisać parę słów do paru utworów. Jest wyróżniony na płycie w paru utworach i również pomógł w muzyce. W paru utworach też położył gitarę i, znaczy nie położył się z gitarą, tylko położył ładne ślady. Tak,
0: To jest
1: świetna współpraca, bardzo dobry kumpel, do dzisiaj
0: nas wspiera. A nie chcecie mieć trzeciego gitarzysty? Dlaczego to tak tylko gościnnie?
1: Bo samochód mieści 4 plus kierowcę.
0: Oskar, proszę cię, są 7-osobowe samochody w tej chwili i

0: Są w specyfikacji nawet większe, więc bez takich.
1: Kupujcie nasze płyty, zobaczymy.
0: Słuchajcie, zanim się powiększy skład, chociaż rzeczywiście kwartety chyba szczególnie z taką postpunkową muzyką lepiej się sprawdzają. Zanim to wszystko, powiedzcie, jakie macie plany, poza tym, że w tej chwili jesteście w tak zwanym presturze, czyli będzie można was nie tylko na antenie Polskiego Radia Kierowców, ale i w innych stacjach radiowych i być może telewizja też gdzieś? Będziecie w telewizji jakiejś?
1: Nie możemy chyba tego jeszcze powiedzieć.
0: Okej, dobrze. W każdym razie, jeżeli chodzi o tę część waszego funkcjonowania, no to domyślam się, że to już jest zaplanowane i wiadomo, że tak. A co z koncertami? Kiedy was będzie można i gdzie zobaczyć? No bo ten festiwal w Ostrawie wspominacie, a to już było ile? 2 lata temu chyba, nie?
2: Rok. Gdzieś, wow, tak. Rok, to był lipiec zeszłego roku. Od tamtej pory zagraliśmy sporo koncertów.
0: Ostrawa była w 2025, a nie w
2: tak,
0: czwartym?
2: Tak,
1: w 2025. Tak, okay. W tamtym roku. Tak. I od tamtego roku ciśniemy tak mocno, mieliśmy tyle koncertów.
2: Tak, sporo. Tak naprawdę...
0: Ale co będzie? Bo tego już nasze słuchaczki i słuchacze nie doświadczą. Musimy powiedzieć, że tych, które
2: najbliższy
0: będą.
2: Koncert, jaki gramy, to 17 października w Olsztynie na otwarcie Domu Kultury,
1: który
2: po remoncie, że tak powiem, nowe otwarcie. No i tam planujemy zagrać wszystkie piosenki z płyty, jako taka premiera koncertowa. I to jest nasz póki co ostatni koncert zamykający tak naprawdę sezon tegoroczny. W planach kolejne, aczkolwiek jeszcze nie do końca.
1: Nie, my mamy potwierdzone, więc nie możemy co mnie dla tych dat powiedzieć. Ale wstęp jest wolny, 17 października w Olsztynie, CEIK. Zapraszamy wszystkich, którzy są w okolicy. Zjedźcie z trasy na 20.
0: No albo przyjdźcie, jeżeli jesteście słuchaczkami i słuchaczami z Olsztyna po prostu, no, czy spod Olsztyna. Wiemy, że też tacy są. Zapraszamy bardzo serdecznie i mam też pytanie o to, co macie w planach pozakoncertowych. W sensie, Mateusz, chcesz zmienić samochód na prawdopodobnie też kombi. Oskar, jesteś zadowolony ze swojej Toyoty. Co jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, będziemy was widzieli, nie wiem, jako prowadzących podcasty, macie coś takiego, co robicie poza zespołem? Tak rzucam, bo to jest takie popularne dzisiaj, ale może zupełnie co innego.
2: Kto wie, jakby kwestia podcastów zawsze jest ciekawa. Jeśli chodzi o mnie, duża część życia pochłania u mnie praca, taki, że tak powiem, korpo świat, w którym jakby prężnie działam, jeśli chodzi właśnie o marketing. Oprócz tego jestem pasjonatą historii, geopolityki, więc duża część życia zajmuje mi, jest pochłonięta przez czytanie książek. No, oprócz tego, no, wychowanie córki.
0: A historia, jaki okres? Masz jakąś swoją ulubioną część?
2: Ulubioną? Druga wojna światowa. To chyba jest taki kor, jeśli chodzi
0: widać po
2: o historię. Tak, właśnie.
0: Jest coś, co ostatnio odkryłeś, takiego, nie wiem, jak na przykład się czyta czasami Normana Davisa albo jakieś takie książki, które no nie idą wzdłuż kanonu. Zdarzyło ci się przeczytać coś takiego, co wstrząsnęło tobą, o czym nie wiedziałeś?
2: Może nie tyle nie wiedziałem, ale bardzo, bardzo spodobała mi się książka jedna Piotra Zychowicza a propos alternatywnej trochę takiej historii rozpoczęcia w ogóle II wojny światowej. I napisany taki teoretyczny scenariusz w oparciu o jakieś tam właśnie
0: dane. A przytoczysz tytuł?
2: Dane.
0: Za książkę?
2: Pakt Ribbentrop-Beck.
0: Aha.
2: Jakby to kontrowersyjna trochę książka, zakładająca, co by było, gdybyśmy jednak odpuścili i początkowo sprzymierzyli się z Trzecią Rzeszą.
0: Tak jak Czesi na przykład.
2: Jak by mogło to wyglądać? Więc to jest trochę taka fikcyjna, że tak powiem, wersja, ale no, bardzo mnie zaciekawiła.
0: No rzeczywiście, to interesujące. Film nawet był kiedyś taki, pokazujący wprawdzie nie Polskę, tylko całą Europę, jakby to wyglądało, gdyby Niemcy nie przekrali wojny. To
1: my o tym wszystkim wiemy, bo opowiada w busie i nie może przestać.
0: Więc no dobrze, słuchajcie, no lepiej wszyscy tak niż sprośne kawały, jak wszyscy.
1: No, jesteśmy już wtedy po sprośnych kawałach.
2: Chociaż ostatnio bardziej czytam z książki z pogranicza geopolityki, takiej współczesnej, więc bardzo mi się spodobała książka punkty krytyczne na przykład, czyli...
0: czy ja?

0: To była książka, kurczę, zapomniałem autora.
1: No dobra, do wygooglania.
2: Znajdziemy.
0: Tak, tak.
1: Mateusz, bardzo, bardzo się cieszę. Oskar, twój rozwój na pewno też w pewnym stopniu jest porównywalny, jeżeli chodzi o wychowanie córki, to wiem, że tak, jesteś tak samo zakochany.
3: To jest po prostu inny tatuś. Świat, ludzie, po prostu to jest kompletnie inne. Ja jestem innym człowiekiem po tym wszystkim, jestem tak zakochany. To jest cel życia, tak naprawdę. Znaczenie życia, the meaning of life. Nie? Oprócz zespołu, to właśnie też zajmuję się malutką i jestem projekt menadżerem. Mam parę budów w Europie. No i tyle.
1: Budów?
3: Tak, jestem po budownictwie, jestem magister inżynier budownictwa.
1: Nie project managerem w korporacji, gdzie się zajmujesz jakimiś ulotnymi rzeczami, tylko menadżerem projektów, tak. Dzięki którym powstają budynki.
3: Estonia, Norwegia, Włochy. Tak,
1: teraz
3: na razie
1: mówisz.
3: Anglia. Także mam takie projekty. To są hale, oczywiście.
1: No dobrze,
3: nie mogę powiedzieć o lokalizacji.
1: A to co by się musiało stać, żeby How We Met było na pierwszym miejscu, no na drugim po dzieciach, nie? Po rodzinach. Co by się musiało stać? Nie wiem, jakiś viral, coś.
3: Ojejku, to ja myślę, że gdybyśmy dostali nagle rozpiskę trasy koncertowej, że dobra, to jest to musicie być tu i tu i jest wszystko tak, załatwione.
0: Cały sezon obstawiony.
3: Hotele są przygotowane i proszę bardzo, w piątek się widzimy o 15:00, zbiórka, jedziemy tam, później stamtąd tam. Wiecie, o co chodzi, to jest jakby przygotowana trasa. No to wtedy troszeczkę inne rzeczy poszłyby na bok.
1: Tymczasem, jeżeli jest jak jest, to trzymam kciuki, żeby było dobrze, tak jak wam się dobrze funkcjonuje. Zespół How We Met już 17 października w Olsztynie.
3: Na żywo, tak.
1: Na żywo, zapraszamy i będzie na pewno rezonowała Pułapka, czyli drugi album zespołu How We Met na antenie Polskiego Radia Kierowców. Dziękuję bardzo, że byliście gośćmi dzisiejszego Na Luzie.
2: Wielki dzięki.
1: Oskar Jensen i Mateusz Mroczkowski, ale cały zespół How We Met
2: macha,
1: widzę, tak,
2: macha
1: jest za szybą i zobaczycie ich na zdjęciach, jak wejdziecie na stronę Radia Kierowców i do naszych mediów społecznościowych. Dziękuję panowie. Co zagramy na koniec? Jaką macie koncepcję?
2: Marionetki chcemy?
1: Mogą być marionetki.
0: Marionetki, jeśli chodzi o kierowców, to
1: marionetki.
2: Budzimy się.
1: How We Met w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Diamatrona, zespół z Atlantyku w piosence Red Button towarzyszył nam przez ostatnie kilka minut, a przez cały dzisiejszy wieczór towarzyszył nam zespół How We Met. I wy, słuchaczki i słuchacze Polskiego Radia Kierowców, bardzo aktywnie uczestniczący w audycji dzięki naszej aplikacji Polskie Radio Kierowców. Między innymi pojawiały się... Proszę?
1: Nie słychać mnie, no właśnie. No słychać, słychać. Mówi, że ja też towarzyszę.
0: No i właśnie teraz chciałem to powiedzieć. Kamil, proszę cię, nie sugeruj, że cię marginalizuje. No. Przecież jesteś bardzo ważną postacią tego programu.
1: Nie, no wiem, że nie wiem.
0: Więc posłuchajmy przedostatniego dzisiejszego raportu z dróg. Kamil Olak i najlepsze wiadomości na tę porę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia na trasie S8 w Dolnośląskiem między węzłem Łozina a węzłem Oleśnica Zachód. Na 46 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i w kierunku Warszawy. Jezdnia jest zwężona. Zablokowany jest prawy pas ruchu. A trasa S8 to problemy także w samej Warszawie. Od strony Białego Stoku korek zaczyna się na moście Grota Roweckiego i kończy dopiero na wysokości Bemowa. Powodem są prowadzone w tym miejscu roboty drogowe. Nadal zamknięta jest Krajowa 92 w Mazowieckiem pomiędzy Warszawą a Mińskiem Mazowieckim. W pobliżu miejscowości Dębe Wielkie zdarzyły się dwa samochody osobowe i droga jest zamknięta na 509 km w obu kierunkach. Objazd drogami lokalnymi. Nieprzejezdna jest też Krajowa 9 w Podkarpackiem na odcinku Nowa Dęba - Głogów Małopolski w pobliżu Kolbuszowej Górnej. Auto osobowe zderzyło się z autobusem i droga jest zamknięta na 172 km. Blokada jeszcze trochę potrwa, bo na miejscu wciąż pracuje prokuratura, ponieważ dwie ofiary tego wypadku to ofiary śmiertelne. Obowiązuje zatem objazd, ale tylko dla samochodów osobowych przez miejscowości Widełka, Werynia oraz Poręby Kupieńskie.

0: Samochody ciężarowe muszą czekać na ponowne otwarcie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 28 minut będzie godzina 22. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa na luzie. Trwa ofensywa Teddy'ego Swimsa i jego fantastycznej muzyki. Najnowszy singiel nosi tytuł Perfect Man.

0: Za 20 minut będzie godzina 22. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo dziękuję za to, że jesteście tacy aktywni, że chcę wam się sygnalizować, że jesteście z nami, że w aplikacji Polskie Radio Kierowców pojawiają się wpisy i nagrania, takie jak to.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie prowadzących, całe PRK i wszystkich słuchaczy. Rozpoczynam właśnie nockę i wiem, że to będzie bardzo fajna i miła noc spędzona z tak dobrą muzyką w najlepszym radiu PRK, najlepszym radiu w eterze. Serdecznie pozdrawiam, Robert Cysterny.
0: Robercie, pozdrawiamy ciebie, szerokiej drogi, jedź bezpiecznie. Mam nadzieję, że ta piosenka, którą specjalnie tobie dedykuję, przypadnie ci do gustu. Męskie granie orkiestra i ciebie też bardzo.

0: Poznański. Taki tytuł nosi nagranie zespołu Happy Set, z którym jechaliście przez ostatnie 3 minuty. 21:50 na zegarach. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach właśnie teraz, w ostatnim serwisie drogowym.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Problemy są nadal na trasie S8 między węzłem Łozina a węzłem Oleśnica Zachód. To województwo dolnośląskie. Na 46 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką jeden z pasów jest zablokowany, konkretnie pas prawy. Krajowa 9, województwo podkarpackie. Tu nadal są problemy na odcinku Nowa Dęba - Głogów - Małopolski. W pobliżu Kolbuszowej Górnej auto osobowe zderzyło się z autobusem i wciąż na 172 kilometrze droga jest zablokowana. Wyznaczono objazdy, ale tylko dla samochodów osobowych, przypomnijmy, przez miejscowości Widełka, Werynia oraz Poręby Kupieńskie. Ciężarówki muszą czekać na ponowne otwarcie trasy. W województwie mazowieckim natomiast zamknięta jest wciąż 92 między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim. Na wysokości miejscowości Dębe Wielkie zderzyły się dwa auta osobowe i nie przejedziemy tą trasą na 509 kilometrze. Nadal obowiązuje objazd drogami lokalnymi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W dzisiejszym Na Luzie gościliśmy zespół How We Met w osobach Oskara Jensena i Mateusza Mroczkowskiego, a mówię za siebie oraz nasz zespół redakcyjny na tę audycję, składający się z Aleksandry Jasińskiej, która była wydawczynią, Eweliny Dobrzyńskiej, nadrealizatorki, i Kamila, słyszanego przed chwileczką, Kamila Olaka. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę wam spokojnej nocy. Jeśli jedziecie, to koniecznie z Polskim Radiem Kierowców i jedźcie, proszę, bezpiecznie. Do usłyszenia jutro o 18:00.

Sorry. Ty nie masz czasu na gierki, ja znowu spadłem w dłoni. Ciężko utrzymać na wodze nerwy w tej paraboli. Uczymy się jak być wściekły, ma zaraz anatomii. To co gadasz już mnie nie boli. I że się w kółko powtarzam, w sumie to anafory. Problemy biorę za banał, w szafie chowam upiory. W głowie spory bałagan, na zaraz wpadają ziomy. Czas się kończy, to już doliczony. A każdy demon już zadomowiony. Może już pora być zadowolonym.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

Nawet tu dociera szum morza, cała wyspa nagłośniona nim. Pośrodku my gdzieś nieopodal karmimy kota, głodny przyszedł w nocy.